darowałaś mnie naszyjnikiem twoich rąk. Stałem się najbogatszym z ludzi. Gdy wstępowaliśmy na schody, aby miękko było ci iść, kładłem pod twoje stopy poduszki dłoń. Za poręcz miałaś moje ramiona. Mówiłaś kocham i stawało się okno prosto w słońce. Teraz krzyczę.

latawcem dzień wypłynął, białe wino jeziora w szklance, przyjechało ruchome kino, świat się kręci w szalonym tańcu, popłyniemy białym latawcem, on przyrzeka, ona mu wierzy, będę twoim nadwornym krawcem.

0: Rozmowa Tusk-Zełenski na szczycie w Brukseli. Ta informacja u nas na początek. Będzie też niebezpieczny incydent w Krakowie. Dzik przewrócił wózek z małym dzieckiem. I obraz Witkacego za 266 tysięcy złotych. To dla Muzeum Tatrzańskiego. Na zegarze 6, Justyna Bieniek, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Polsko-ukraińska rozmowa na szczycie w Brukseli. Prezydent Wołodymyr Zełenski poinformował wieczorem o spotkaniu z premierem Donaldem Tuskiem. Jak przyznał, tematem były wspólne wyzwania, które wynikają z agresji Rosji. Na nagraniu zamieszczonym przez ukraińskiego przywódcę widać ciepłe przywitanie przy stole rozmów. Dialog odbył się w języku angielskim. Jestem wdzięczny Polsce za wsparcie Ukrainy od pierwszych dni rosyjskiej inwazji. To ma naprawdę duże znaczenie dla naszego regionu i całej Europy. A przypomnijmy, że ostatnie tygodnie to eskalacja sporu polsko-ukraińskiego wokół bohaterów UPA. Wybuch pod koniec maja, po tym jak Zełenski nadał takie imię jednej z ukraińskich jednostek wojskowych. Decyzja wywołała falę krytyki w Polsce. Z inicjatywy prezydenta Karola Nawrockiego pojawił się nawet temat odebrania ukraińskiemu prezydentowi Orderu Orła Białego. A my wracamy do ataku dzika w Krakowie. Późnym popołudniem na osiedlu Kliny Zacisze zwierzę przewróciło wózek, w którym znajdowało się roczne dziecko. Maluch trafił do szpitala. O szczegółach Anna Zbroja-Zagórska z małopolskiej policji.
1: Dziecko wypadło z tego wózka i uderzyło główką o podłoże. Dziewczynka teraz przechodzi badania. Wynika z naszych ustaleń, że nie zagraża jej życiu i zdrowiu niebezpieczeństwo. Podjęliśmy również kontakt z pogotowiem dla zwierząt dzikich oraz łownych, z kołem łowieckim.
0: W związku z tą sprawą na dziś zwołano posiedzenie zespołu zarządzania kryzysowego. Luksusowe samochody, jacht, nieruchomości i prawie 3 miliony złotych brutto dochodu w ciągu roku. Takie dane znalazły się w oświadczeniu majątkowym Michała Burczego, lekarza, który kieruje szpitalami w Grójcu i Nowym Mieście nad Pilicą. Więcej o tym Anna Badowska.
2: Z oświadczenia wynika, że w 2025 roku lekarz osiągnął prawie 3 miliony złotych brutto dochodu, z czego ponad 2 miliony pochodziło z indywidualnej praktyki lekarskiej. Dodatkowe dochody uzyskał m.in. z pracy na etacie oraz wynajmu nieruchomości. Michał Burcz pełni funkcję prezesa Powiatowego Centrum Medycznego w Grójcu i kieruje szpitalem w Nowym Mieście nad Pilicą. Pytania dotyczące tego, czy taki nadmiar obowiązków, prowadzenie prywatnej praktyki oraz zarządzanie dwoma placówkami może wpływać na jakość funkcjonowania szpitali oraz dobro pacjenta, wysłaliśmy do Starostwa Powiatowego w Grójcu, który jest organem zarządczym placówek. Na odpowiedź czekamy.
0: Debata na temat wynagrodzeń lekarzy rozgorzała w ostatnich dniach za sprawą afery w warszawskim Szpitalu Południowym. Koordynator SOR-u Dawid Kacprzyk w trakcie specjalizacji zarobił w ubiegłym roku ponad 1,5 miliona złotych. Według medialnych doniesień na prowadzonym przez niego oddziale politycy Koalicji Obywatelskiej mieli być przyjmowani bez kolejki. Rynek pracy pełen kontrastów. Tak wygląda sytuacja m.in. w Poznaniu. Chociaż firmy szukają rąk do pracy, liczba młodych bezrobotnych w mieście i powiecie wzrosła do ponad 1,5 tysiąca. Nowy raport Powiatowego Urzędu Pracy pokazuje, że wchodzące na rynek pokolenie Z wywraca dotychczasowe zasady do góry nogami.
3: Oni po prostu nie traktują pracy tak jak wcześniejsze pokolenia. Praca jako sens życia, jako misja, lojalność pracodawcy, poszukiwanie stabilnego, bardzo długotrwałego zatrudnienia w jednej firmie. Zyski doskonale wiedzą, że będą zmieniać firmy i to zmieniać będą często.
0: Mówiła Agnieszka Kownacka z Urzędu Pracy. Wchodzący na rynek pracy często nie rozumieją obecnych pracodawców.
4: Tak naprawdę na każdej rozmowie pełno kandydatów, duża rywalizacja. Trudno w dzisiejszych czasach szukać jakiejś nowej ścieżki kariery.
5: Pracodawcy bardziej zwracają uwagę na doświadczenie, niekoniecznie na wykształcenie.
0: Teraz w Wielkopolsce pracy poszukuje 56 tysięcy osób, prawie 15 tysięcy to osoby do 30 roku życia.
6: Wiadomości Radia Plus.
0: Dziudzia wróci do Zakopanego. Muzeum Tatrzańskie pozyskało cenny obraz Stanisława Ignacego Witkiewicza Witkacego za 266 tysięcy złotych. Zakupiło obraz Portret Marii Witkiewiczówny Dziudzi.
7: Sprzedaje nam obraz bezpośrednia rodzina i to jest tym bardziej cenne. On nigdy nie opuścił rodziny Witkiewiczów. Jest to portret olejny. Wykonywał je właśnie przede wszystkim przed pierwszą wojną światową i zazwyczaj to była rodzina. Takich portretów zachowało się na rynku bardzo mało.
0: Mówiła Zofia Radwańska z muzeum. Obraz trafi do Zakopanego za kilka tygodni, a zobaczyć go będzie można na wystawie w willi Okrza w filii Muzeum Tatrzańskiego.
6: Kto rano wstaje? Poranek z Radiem Plus.
8: A u nas na początek obraz olejny Dom Wschodzącego Słońca, House of the Rising Sun i Animals, Tomek Waloszczyk
7: i Justyna Bieniek.
8: Zapraszamy na Poranek z Radiem Plus. Jest 5 minut po 6 i jest piątek.

0: No to składamy życzenia dzisiaj na naszej liście solenizantów: Michalina, Bożysław, Gerwazy, Odo, Protazy, Julianna, Eurydyka i Grymilda. Wszystkiego najlepszego. Przypominam, że to piątek, 19 dzień czerwca, a tego dnia urodzili się m.in. brytyjski prozaik, pisarz Salman Rushdie, muzyk ludowy Krzysztof Trybunia-Tutka, a także aktor Grzegorz Małecki. Wszystkim, którzy dzisiaj mają jakieś swoje święto, jubileusz, rocznicę, składamy najserdeczniejsze życzenia. A dzień rozpoczynamy od Ewangelii w Radiu Plus.
1: Jezus powiedział do swoich uczniów: nie gromadźcie sobie skarbów na ziemi, gdzie mól i rdza niszczą i gdzie złodzieje włamują się i kradną. Gromadźcie sobie skarby w niebie, gdzie ani mól, ani rdza nie niszczą i gdzie złodzieje nie włamują się i nie kradną. Bo gdzie jest Twój skarb, tam będzie i serce Twoje. Światłem ciała jest oko. Jeśli więc Twoje oko jest zdrowe, całe Twoje ciało będzie rozświetlone. Lecz jeśli Twoje oko jest chore, całe Twoje ciało będzie w ciemności. Jeśli więc światło, które jest w Tobie, jest ciemnością, jakże wielka to ciemność.
2: W swoim życiu przeprowadzałem się już tak poważnie 2 razy. I przeprowadzki pokazują nam, jak wiele rzeczy jest nam niepotrzebnych. Jak wiele rzeczy ani razu żeśmy nie użyli, albo użyliśmy tylko raz i to tylko po to, żeby kogoś nie urazić. Bardzo często jest tak, że wokół nas, że w naszym otoczeniu są rzeczy, których nie potrzebujemy. Zajmują nam tylko pewną przestrzeń, czasami przez to się jakoś dusimy, zabieramy sobie jakąś perspektywę, wyobraźnię. Po prostu jest nam ciasno, ale gromadzimy coś, co jest nam niepotrzebne. Dzisiaj w Ewangelii słyszymy: gromadźcie sobie skarby w niebie. Co to takiego, skarb w niebie? Jeśli mam sobie coś wyobrazić, jak wygląda skarb w niebie, to widzę przed sobą dobre uczynki. Dobrych uczynków nam nikt nie zabierze. Dobre uczynki zawsze można gdzieś przenieść, one się przydadzą. Dobre uczynki to niewątpliwie skarb w niebie, który warto gromadzić. Bo gdzie Twój skarb, tam będzie i Twoje serce.
3: Reklama. Koniec roku szkolnego? Czas na zasłużoną nagrodę. W BMG Goworowskiej czekają wyjątkowe oferty na MG ZS Hybrid Plus i MG HS Hybrid Plus. Kredyt 50/50, RRSO 0% lub leasing 101% z pakietem ubezpieczeniowym za złotówkę. I tylko teraz w BMG Goworowskiej specjalna korzyść dla nauczycieli. 2000 zł do wykorzystania na usługi lub akcesoria przy zakupie samochodu. Liczba aut ograniczona. Oferta na MG HS Hybrid Plus do 30 czerwca. BMG Goworowski. Autoryzowany dealer MG w Gdyni i Słupsku.
4: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
5: Cześć, tu Jacek z Autoglas. Masz uszkodzenie na przedniej szybie? W Autoglas naprawisz ją w 30 minut. Mamy ponad 100 serwisów w Polsce, a z odpowiednim ubezpieczeniem nic nie płacisz. Zadzwoń na 801-181-181 lub sprawdź na autoglas.pl.
4: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
6: Filmowy czerwiec w kinie Helios. Daj się porwać absurdalnemu humorowi i grozie w produkcji Straszny Film. Odkryj spisek związany z pozaziemskim życiem w filmie Dzień Objawienia. Zobacz rywalizację zabawek z technologią w kontynuacji popularnej serii Toy Story 5. Pamiętaj, wcześniej kupujesz, więcej zyskujesz. Kup bilet na helios.pl.
7: Na tani weekend wybieram Aldi. Tylko w tę sobotę. Mięsne specjały. Filety z piersi polskiego kurczaka. Teraz aż 39% taniej. To tylko 14,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 24,80. A kawa ziarnista Karuzel. Kilogram. Teraz tylko 14,99 za co drugie opakowanie. Cena regularna i najniższa cena z 30 dni 64,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
8: Szukasz samochodu dostawczego do swojej firmy? Odwiedź salon Fiata Professional podczas Dni Profesjonalistów i skorzystaj z wyjątkowej oferty na samochody dostępne od ręki. Tylko od 15 do 20 czerwca. Zamów kompaktowe Doblo, wszechstronne Skudo lub produkowane w Polsce Ducato, a otrzymasz roczny pakiet ubezpieczeń OC i AC za złotówkę oraz pierwszy przegląd okresowy w cenie auta.
9: Zaprasza Grupa Mago, autoryzowany dealer Fiat Professional, Piła Siemirackiego 27, grupamago.pl.
10: A A gdyby tak, cieszyć się idealną temperaturą w domu bez troski o wysokie rachunki. Nie przekraczać zaplanowanego budżetu na budowę lub remont. I zabijać nudę, a nie kwiatki w ogrodzie. Z Muratorem to proste. Praktyczne porady i sprawdzone inspiracje bez kosztownych pomyłek. Zapraszaj szwagra na grilla, a do budowy i remontu weź Muratora. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności, wybierając prenumeratę z dwoma numerami gratis. Murator. Buduj mądrze, czytaj wygodnie.
11: Reklama. Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii. Maryla Rodowicz.

No właśnie, no właśnie, ufajcie, zaufajcie tym razem nie mamie, tacie, którzy ostrzegają, ale Instytutowi, Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej już wydał ostrzeżenia meteorologiczne przed nadchodzącą falą upału w Polsce. Ten weekend będzie naprawdę gorący, temperatury nawet do 35 stopni w sobotę. No i tak głównie zachodnia, południowo-zachodnia Polska. Ja się nie myliłem zawsze mówiąc o temperaturze we Wrocławiu, bo to dolnośląskie, ale też lubuskie, wielkopolskie, opolskie, śląskie, zachodniopomorskie. Tu już widzę taką mapkę z czerwonymi powiatami pomarańczowymi, no gdzieniegdzie są żółte, ale to tam wyżej trochę w górach. Naprawdę, miejcie przy sobie dużo wody, a nie, to te żółte to są gorsze. No dobra, pomarańczowe też będzie całkiem gorąco. Miejcie przy sobie wodę, miejcie przy sobie kapelusz, coś na głowę, krem do opalania. Miejcie przede wszystkim takie poczucie, że teraz będziecie w zwolnionym tempie działać. Lekka przewiewna odzież. Nie pić proszę alkoholu, bo odwadnia organizm. Piątek jest, co z tego, że piątek? Nie pić. No i nie zostawiać dzieci i zwierząt w aucie. To bardzo ważne. No, czekaliśmy na lato? To mamy. Narzekaliśmy na czerwiec? To ktoś nas posłuchał. Tylko dlaczego w drugą stronę przesadził? Agadu teraz i Saragossa Band. Ciekawe, jak w Zaragozie jest.

Ale wyskoczyłem z tą Saragossą, bo sprawdziłem z ciekawości, jaka będzie pogoda. Uwaga, upał 42 stopnie nawet we wtorek i w środę. Jak ktoś jedzie na południe na wakacje, to zupełnie niepotrzebnie mógł zostać w kraju. Więcej o pogodzie już za chwilę po skrócie wiadomości w Radio Plus, za chwilę w 6:30.

0: Radio Plus Koszalin.
1: Jest w 6:30, Justyna Bieniek, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Na początek Londyn, tamtejszy sąd zdecyduje dziś w sprawie ekstradycji do Polski byłego szefa Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych, Michała Kuczmierowskiego. Na początku września 2024 został zatrzymany na Wyspach na podstawie europejskiego nakazu aresztowania. W śledztwie dotyczącym nieprawidłowości w agencji Kuczmierowskiemu postawiono zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, niedopełnienia obowiązków i przekroczenia uprawnień. 4 dni i 3 podobne incydenty na lotnisku w Pyrzowicach. Mimo apeli i ostrzeżeń, kolejny żart pasażera podczas kontroli postawił na nogi służby.
2: Kolejny podróżny w trakcie odprawy bagażowej oświadczył, że w bagażu ma 2 granaty. Na miejsce przybyli funkcjonariusze zespołu interwencji specjalnych i podjęli czynności. Sytuacja nie spowodowała zagrożenia, a także nie doprowadziła do opóźnień operacji lotniczych.
1: Mówił Szymon Mościcki ze Śląskiego Oddziału Straży Granicznej. Pasażera ukarano 500-złotowym mandatem. Na tym nie koniec. Nie mógł też polecieć, bo kapitan samolotu nie pozwolił mu wejść na pokład. Meksyk z 2 wygraną na Mistrzostwach Świata. Piłkarze jednego z gospodarzy mundialu wygrali 1-0 z Koreą Południową. Wcześniej Czechy 1-1 zremisowały z RPA, Szwajcaria 4-1 wygrała z Bośnią i Hercegowiną, a Kanada 6-0 rozbiła Katar. Radość Kanadyjczyków zakłóciła poważna kontuzja Ismaela Kone. Wszystko wskazuje na to, że piłkarz po brutalnym faulu doznał złamania nogi.
3: Wiadomości lokalne, Magda Wanowska-Miksa. Profilaktyczne badania dla mężczyzn wrócą do Białogardu i okolic. Projekt Męskie Zdrowie, profilaktyka nowotworowa, realizowany przez Stowarzyszenie Centrum Animacji Kulturalnej Corpus et Anima, otrzymał dofinansowanie marszałkowskie na kolejne akcje. O szczegółach Paweł Mielcarek.
4: Akcja Movemberg ma na celu badanie prostaty, badanie jąder jako profilaktyki walki nowotworowej właśnie u mężczyzn. Jedna to będzie badanie PSA z krwi pod kątem raka prostaty, natomiast druga część to będzie już badanie profilaktyczne wykonywane za pomocą specjalistycznego sprzętu USG, wykonywane przez urologów.
3: Badania będą wykonywane bezpłatnie i bez rejestracji. Turnieje szachowe w obiektach i pod chmurką zorganizuje w najbliższych miesiącach klub szachowy Hetman Koszalin. To okazja do rywalizacji, ale też podjęcia wyzwania nauki gry w szachy.
5: Tomasz Kamiecki, przedstawiciel Zachodniopomorskiego Związku Szachowego, ale też klubu szachowego Hetman Koszalin. Szachy są bardzo popularne. W samym Koszalinie ponad 500 dzieciaczków i młodzieży gra w szachy, trenuje. Dużo wydarzeń robimy szachowych, otwierają się nowe sekcje szachowe, chociażby na Politechnice Koszalińskiej. Jeden jest w naszym klubie szachowym, jeden będzie też tutaj na salach konferencyjnych, hali widowiskowej. Szachy pod chmurką będą akurat na Unii Europejskiej przy boisku Orli.
3: Szczegóły w mediach społecznościowych koszalińskich szachistów. W Białogardzie dziś do 26 stopni, zachmurzenie umiarkowane, bez opadów.
0: Radio Plus Koszalin. Kto rano wstaje? Poranek z Radiem Plus.
6: Za 26 minut będzie godzina 7, to Poranek z Radiem Plus, piątek 19 czerwca. Za chwilę będzie o statusie, o różnych statusach, między innymi o statusie artysty, bo to bardzo ważne, żeby dostać składkę. Wcześniej artyści bez statusu, przynajmniej takiego oficjalnego, urzędowego, ale wszystkich ich kochamy. Robbie Williams, Supreme, a za chwilę Bengals i Manic Monday.

0: Tomek myśli od samego rana.
1: Ustawa o składkach dla artystów trafiła do Sejmu i zawiera w sobie coś takiego jak status artysty. Każdy, kto chce mieć status, będzie musiał pokazać swój dorobek i udowodnić aktywność. Czyli jednak szukają osób z doświadczeniem, jak w każdej pracy na rynku. No ale gdzie je zdobyć? Na początku to żaden artysta, przecież tylko człowiek mający hobby, jak się okazuje. No ale kto będzie chciał oglądać dzieło, które nie jest obrazem, tylko bohomazem? Kto będzie chciał czytać wypociny grafomana albo słuchać jakiegoś wyjca, zanim ten zdobędzie status artysty? Zresztą ja też chcę mieć status fana, miłośnika, melomana, słuchacza, czytelnika i kinomana. Mogę udokumentować doświadczenie. Mam jeszcze gdzieś... O, zaraz. Mam tu gdzieś paragon po napoju wypitym na koncercie. Zdolny

0: Zapunktujemy? Teraz klubowicze i Kia Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na ikea.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
1: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych? Zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
2: Twój sąsiad już ma. Teraz czas na Ciebie. Zmień swój internet na Orange Światłowód. Już od 39,99 zł miesięcznie. Tak o! Zapraszamy do salonów Orange i na orange.pl. Oferta ograniczona terytorialnie. Cena przez 24 miesiące z rabatami za e-fakturę, zgody marketingowe, oba po 4,99 miesięcznie i dodatkowym rabatem 30,01 zł miesięcznie. Modem 4,99 zł miesięcznie. Orange tu jest.
3: Renault to niezmiennie samochody dla tych, którzy kochają życie. Jednak życie ciągle się zmienia. Tak jak źródła energii. Modele elektryczne Renault E-Tech z dynamicznym układem napędowym zapewniają cichą i zeroemisyjną jazdę. Odwiedź salon podczas elektryzującego lata Renault i przetestuj. Renault 5 E-Tech Electric dostępny już od 411 zł netto miesięcznie w najmie dla firm. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
4: Do salonu samochodowego Papich zaprasza Krzysztof Papich. Piła, Aleja Niepodległości 49.
5: Reklama.

0: Muszę przyznać, że podziwiam Artura Moczarskiego, bo on codziennie znajdzie jakiegoś króla, jakiegoś monarchę, ale cóż tam do dyspozycji ma całe wieki, długie wieki. No to posłuchajmy, kogo dzisiaj odnalazł. Za 6 minut 7.
1: Radio Plus. Wieki wieków.
2: 19 czerwca 1669 roku na tron Rzeczpospolitej wybrano Michała Korybuta Wiśniewieckiego. W roku 1900 tego dnia formalnie zarejestrowano Fundację Nobla. Znacznie wcześniej, 19 czerwca 1027 roku w klasztorze Val di Castro niedaleko Ancony zakończył życie święty Romuald, twórca wspólnoty Kamedułów. Warto też pamiętać o bliźniakach Gerwazym i Protazym. Imiona te wprawdzie rozsławił Adam Mickiewicz w Panu Tadeuszu, ale ich pierwowzorem byli realni święci. Na wzór swoich rodziców wybrali radykalne życie oddane Ewangelii. Rozdali majątek ubogim i z pokorą znosili prześladowania za czasów Dioklecjana. Odmowa złożenia ofiary pogańskim bóstwom przypieczętowała ich los. Zostali skazani na śmierć przez ubiczowanie i ścięcie. W Mediolanie, w bazylice świętego Ambrożego, wystawiono im okazały sarkofag. Sam święty Ambroży wydobył ich relikwie z podziemi, a ten gest na wiele stuleci, aż do XII wieku, był symbolem kanonizacji. Dziś Protazy i Gerwazy są patronami Mediolanu, ludzi młodych oraz rolników.

Bonnie M na antenie Radia Plus. Ja spędzam długie minuty, żeby znaleźć jakiś fajny mem i wrzucić na nasz profil na Facebooku. Dzisiaj znalazłem taki, gdy ktoś mnie pyta, gdzie widzę siebie za 5 lat. Odpowiedź: człowieku, ja tu na razie próbuję przetrwać do piątku. To jest mem z środy, może z wtorku, więc dobra wiadomość jest taka, że przetrwaliśmy, hura, jest piątek, ale ten piątek jeszcze trzeba spędzić i to najlepiej na czymś pożytecznym. Napiszcie nam o tym na naszym profilu facebookowym. Za 2 minuty będzie godzina 7, więc to dopiero początek dnia. Za chwilę wiadomości, prognoza pogody, uwaga, gorąca, upalna.

0: Radio Plus Koszalin.
1: Zarząd Szpitala Południowego odwołany na wniosek prezydenta Warszawy to pokłosie ostatniej afery. Sprawca zadał jej kilka ciosów ostrym narzędziem, dwa okazały się śmiertelne. Są wstępne wyniki sekcji zwłok 19-latki z Małopolski. Skoczą i pomogą w niedzielę na Sopockim Molo. Wyjątkowa akcja charytatywna. Na zegarze 7:00, Justyna Bieniek, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Cały zarząd Szpitala Południowego odwołany to pokłosie afery wokół byłego już lekarza tej stołecznej placówki, który w ubiegłym roku zarobił ponad 1,5 miliona złotych i według doniesień medialnych stworzył w niej specjalną ścieżkę leczenia polityków Koalicji Obywatelskiej. O szczegółach Michał Skolimowski.
2: Cały zarząd szpitala odwołano. Nowym prezesem została Aneta Gomułka-Siembora, specjalistka z zakresu audytów i kontroli, przekazał prezydent Warszawy i zaznaczył: w toku ustaleń wyciągamy konsekwencje, także personalne. Kolejne decyzje niebawem. Stołeczny ratusz informował też, że lekarz skorygował ponad 30 faktur i zwrócił na konto placówki 500 000 złotych. Szpital złożył też zawiadomienie do prokuratury o możliwości popełnienia przestępstwa. Premier Donald Tusk podkreślał po raz kolejny, że sprawa musi zostać wyjaśniona.
3: Do samego spadu, niezależnie od tego, kogo będą dotyczyły te ustalenia.
2: Sprawą z urzędu zajęła się prokuratura. Wkrótce ma też przyjrzeć się jej Najwyższa Izba Kontroli.
1: A lekarz Dawid Kacprzyk najpierw zrezygnował z członkostwa w Koalicji Obywatelskiej, teraz zrzekł się też mandatu radnego. Są wstępne wyniki sekcji zwłok 19-latki i podejrzanego o jej zabójstwo byłego partnera. Do tragedii doszło w poniedziałek wieczorem przed domem kobiety w Mszanie Górnej w Małopolsce. 19-letni Kacper W. zadał kobiecie kilka ciosów nożem, potem uciekł z miejsca zdarzenia.
4: Kobieta miała ranę ciętą szyi oraz 5 ran kłutych klatki piersiowej, z czego już 2 okazały się śmiertelne.
1: Mówi Justyna Rataj-Mykietyn, rzeczniczka prokuratury w Nowym Sączu. Przy mężczyźnie znaleziono nóż. Śledztwo odpowie na pytanie, czy to nim mężczyzna zadał śmiertelne ciosy.
4: Aby móc potwierdzić, że na pewno ten przedmiot był użyty do dokonania zbrodni, potrzeba wykonać specjalistyczne ekspertyzy kryminalistyczne, na które będziemy musieli poczekać.
1: 19-latkowie byli parą, ale rozstali się. Po ataku Kacper W. uciekł do lasu. Jego ciało znaleziono we wtorek nad ranem w miejscowości Niedźwiedź. Ponad 15 lat w zamknięciu są zarzuty za znęcanie się nad dwojgiem nieporadnych psychicznie 47-latków. Przez wiele lat byli izolowani, pozbawiani jedzenia i skrajnie zaniedbani. Odpowiedzą za to matka i siostra. Obie zostały zatrzymane i usłyszały zarzuty.
5: Zarzuty dotyczą znęcania się fizycznego i psychicznego nad osobami nieporadnymi ze względu na stan psychiczny. Od 15 lat nie sprawowały prawidłowej opieki nad pokrzywdzonymi. Zaniedbywały ich potrzeby higieniczne, żywieniowe, zdrowotne.
1: Mówił Wojciech Piktel, rzecznik suwalskiej prokuratury. Kobietom grozi 8 lat więzienia. Synoptycy ostrzegają, do Polski nadciągają upały. Nadchodzący weekend przyniesie duże zmiany w pogodzie. Temperatura przekroczy 30 stopni. Najcieplej będzie na zachodzie kraju.
6: W sobotę na zachodzie 33-35 stopni. Na północnym wschodzie i nad morzem od 26 do 28.
1: Mówił Przemysław Makarewicz z IMGW. W weekend czekają nas także intensywne burze.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Skok do morza i pomoc w jednym. Raz w roku na Sopockim Molo odbywa się charytatywna akcja, która łączy dobrą zabawę ze wsparciem potrzebujących. Tegoroczna 15. edycja w najbliższą niedzielę wesprze zbiórkę dla Adama.
7: Skaczymy dla Adama. Adam zbiera pieniądze na leczenie. Zachorował na ciężki nowotwór. Jest to 32-letni ojciec 2 dzieci, mąż, policjant, również fan koszykówki.
1: Mówił Marcin Stefański, organizator wydarzenia. Nad bezpieczeństwem uczestników będą czuwać ratownicy sopockiego WOPR-u. Akcja w niedzielę w samo południe. A już teraz w Radiu Plus jeszcze więcej informacji pogodowych.
8: Pogoda. Na Pomorzu Środkowym dzisiaj będzie gorąco. Termometry pokażą 26-27 stopni. Zachmurzenie będzie małe lub umiarkowane, a padać nie powinno. Wiatr powieje słabo ze zmiennych kierunków.
0: Radio Plus Koszalin. Kto rano wstaje? Poranek z Radiem Plus.
9: Kto rano wstaje, odkrywa nie tylko kołdrę, no odkrywa też, że piątek już mamy, 19 czerwca. Ostatni tydzień szkoły przed nami już niedługo. Ergo za tydzień w piątek będą już prawie wakacje. 6 minut po 7 to przeboje z notą nostalgii w Radiu Plus. Będzie też twój zielony zakątek. Przypominamy o naszej zabawie. Cały czas dużo koszulek, czasami przesadzam, mamy do wręczenia. No i rozgrzewka przed wielkim finałem naszej zielonej zabawy.

0: 13 minut po godzinie 7. Uwaga, uwaga, uwaga, uwaga, upały. W Polsce nie będą jeszcze tak olbrzymie, 32, 3 do 35 stopni. Oczywiście musimy na siebie uważać, ale co się w tej Francji dzieje, w Hiszpanii? 40 ponad stopni na termometrach, najgorzej ma być w niedzielę, w poniedziałek. Kuriozalna dosyć sytuacja, bo koleje francuskie zdecydowały o odwołaniu aż 71 pociągów. Dlaczego? By zapobiec potencjalnym awariom klimatyzacji. Więc w obawie, że się zepsuje i nie będzie nas chłodzić, to w ogóle lepiej, żeby nie jechało. No, takie rozumowanie. W sumie to lepiej w domu siedzieć, niż gdzieś teraz jeździć w takie upały. A swoją drogą, to te narobili tych wynalazków. Okna się otworzyć nie da, bo jest klimatyzacja. A kiedyś, to pamiętam, otwierało się szeroko okna i nawet jak było gorąco, to był przewiew, był fajnie, wiało. Ja to lubiłem głowę wystawiać, a teraz w tych nowych pociągach to nie da rady. Trzymajcie się tam, gdziekolwiek jesteście. Pamiętajcie w podróży, żeby no, korzystać jednak z tej klimatyzacji, żeby dużo pić, żeby zatrzymywać się, robić postoje, wychodzić na świeże powietrze, nawet jeżeli za oknem jest upał. No ale zawsze można wejść do jakiegoś klimatyzowanego budynku też. Chociaż za granicą to jest tak, że jak człowiek wchodzi do budynku, to sweter musi mieć przy sobie. Pamiętam takie, tutaj upał, a tam mrozy. 14 minut po godzinie 7 to poranek z Radiem Plus, aby nie było SOS, ale u nas będzie w wykonaniu zespołu ABBA. To już za chwilę.
1: Reklama. Dzień dłuższy, temperatura wyższa, a Citroen wrzuca wyższy bieg i rozpoczyna letnie przyspieszenie. Teraz kupując nowego Citroena otrzymasz wyjątkowy pakiet korzyści. Rabaty do 25 800 zł, pożyczkę prawdziwe 0% i dodatkową ochronę Citroen Wicker do 8 lat. My przyspieszamy, ty podróżujesz w komforcie.
2: Zaprasza Grupa Mago, Piła Siemieradzkiego 27, grupamago.pl. Jeden adres, najwięcej możliwości.
3: Ty plus zakupy w Carrefourze równa się promki z targów na biału. Produkty roślinne chłodzone typu jogurt i pudding marki Alpro w promocji 2 plus 2 gratis. Oferta ważna do 20 czerwca.
4: Carrefour, w sumie najlepszy jest.
5: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
6: Latem małe uszkodzenie przy włączonej klimatyzacji może zmienić się w pęknięcie, a wtedy szyba będzie nadawać się już tylko do wymiany. W Autoglas naprawimy twoją szybę w 30 minut. Nie odkładaj tego na później. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
5: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
7: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
8: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji mobilnej. Zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
9: Koniec roku szkolnego? Czas na zasłużoną nagrodę. W BMG Goworowski czekają wyjątkowe oferty na MG ZS Hybrid Plus i MG HS Hybrid Plus. Kredyt 50 na 50, RRSO 0% lub leasing 101% z pakietem ubezpieczeniowym za złotówkę. I tylko teraz w BMG Goworowski specjalna korzyść dla nauczycieli. 2000 zł do wykorzystania na usługi lub akcesoria przy zakupie samochodu. Liczba aut ograniczona. Oferta na MG HS Hybrid Plus do 30 czerwca. BMG Goworowski. Autoryzowany dealer MG w Gdyni i Słupsku.
10: Dlaczego warto wybrać fotowoltaikę z magazynem energii od Energii Obrotu?
11: Zyskasz większą niezależność energetyczną i ciągłość zasilania w przypadku awarii sieci dzięki funkcji awaryjnego zasilania.
10: Chcesz większej kontroli nad rachunkami?
11: Wejdź na stronę www.energa.pl lub zadzwoń pod numer 555 555 505. Koszt połączenia według stawek operatora telefonicznego. Wybierz fotowoltaikę z magazynem energii od Energii Obrotu.
1: Reklama. Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii. Skaldowie.

spotykał członków rodziny królewskiej, pojawiał się na fotografiach ślubnych, no i zachwyca turystów. Ciekawe, czy tak można sobie podejść i zrobić z nim zdjęcie, bo to już wiekowy jest i może być trochę rozdrażniony. Otóż Jonathan trafił na listę do Księgi Rekordów Guinnessa jako najstarsze żyjące zwierzę świata. Jest to żółw olbrzymi, Adaprachelys gigantea. No gigantea jest, tak. Uwaga, i teraz uwaga, 194 lata. W 1882 roku trafił na Wyspę Świętej Heleny z Seszeli, że to ktoś pamięta, zanotował, ale on u gubernatora mieszkał w rezydencji i cały czas pasie się na tym trawniku. Już nie ma węchu, nie ma wzroku, ale cały czas lubi trawę. Nie wiadomo, czy jest zadowolony, czy drażni go ten szum cały, ale ma się świetnie. 194 lata, wyobrażacie sobie. 1882 rok, kiedy tam trafił, a przecież jest jeszcze starszy, no to życzymy 200 lat, co najmniej Jonathanowi. Taki zapis w Księdze Rekordów Guinnessa to ho-ho, chociaż sam pewnie nie ma o tym pojęcia. Madness, Our House już teraz w Radiu Plus. Za 3 minuty będzie 7:30.

0: Gdzie ja się widzę za 5 lat, to pytanie na naszym profilu facebookowym. Ono służyło jako pretekst do odpowiedzi, jakie 5 lat, ja chcę dotrwać, jakoś przetrwać do piątku. No to mamy piątek, ale Katarzyna napisała, gdzie ja się widzę za 5 lat? Trudne pytanie. Chyba chciałabym sobie żyć w otoczeniu wnuków, których jeszcze nie mam. Starać się tam, starać proszę. I podróżować po świecie z mężem. No to życzymy, aby to się wszystko spełniło. Za minutę w 7:30 na razie jest ten wyczekiwany piątek. Czas na wiadomości, skrót i prognozę pogody to już za chwilę w Radiu Plus.
1: Reklama.
2: Już tam kiedyś byłeś i wspominasz z sentymentem?
3: A może nigdy nie było ci tam po drodze? Warto się odważyć. Pierwsza pielgrzymka diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej wyruszy 1 sierpnia ze Skrzatusza na Jasną Górę.
2: Spotkasz wspaniałych towarzyszy drogi. Poznasz ludzi, którzy z radością każdego roku wyczekują pielgrzymów, by przyjąć ich pod swój dach.
3: Będzie to wyjątkowy czas dla Boga i ludzi. Ty będziesz miał wreszcie czas. Warto wygospodarować chociaż kilka dni.
2: Szczegóły w każdej parafii i na stronie www.pielgrzymkikoszalin.pl.
1: Gdy twoje auto w bliskim kontakcie spotka inne auto, już wiesz, gdzie się udać. Auto Dubnicki. Blacharstwo, lakiernictwo, mechanika wszystkich marek pojazdów. Rozliczenia bezgotówkowe z ubezpieczycielami oraz auto zastępcze na czas naprawy. Auto Dubnicki. Koszalin Połczyńska 117.
4: Nowa elewacja, wymiana okien, fotowoltaika z magazynem, pompa ciepła.
5: A może kocioł na pelet?
4: Pewnie, z Roka Energy zrobisz to za ułamek ceny.
5: Lokalny instalator, krótkie terminy, darmowy audyt, montaż pod klucz, a przede wszystkim pełna dokumentacja.
4: 666-676-525.
5: RokaEnergy.com.
6: Holiday Park w Szczecin startuje 26 czerwca. Rusza przed sprzedaż tokenów. Tylko od 19 do 21 czerwca kupisz 30 tokenów za 100 zł, a 10 dostajesz gratis. Tylko w kasie biletowej Holiday Park przy Tadeusza Wendy w Szczecinie. Ilość tokenów ograniczona do wyczerpania puli promocyjnej. Więcej informacji w mediach społecznościowych Holiday Park Szczecin.
1: Reklama.
7: Radio Plus Koszalin. Radio Plus Koszalin.
8: Jest 7:30, Justyna Bieniek, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Na początek Szwajcaria odwołano planowane na dziś rozmowy USA-Iran w sprawie porozumienia pokojowego, donosi tamtejsza dyplomacja. Kilka godzin wcześniej Biały Dom przekazał, że wiceprezydent J.D. Vance zrezygnował ze spotkania z irańską delegacją. Plany rozmów technicznych nie zostały jeszcze sfinalizowane, czytamy w oświadczeniu. Wcześniej zapowiadano, że potrwają 60 dni i doprowadzą do ostatecznego porozumienia. Dziś paliwa tańsze niż wczoraj, litr benzyny 95 ma kosztować nie więcej niż 6 zł, a diesla 6,20. Do paliwa ponownie doliczana jest już pełna akcyza, nadal obowiązują jednak niższe stawki VAT. To na koniec jeszcze fala upałów we Włoszech. Nad kraj nadciąga tak zwana kopuła gorąca. Już w weekend termometry pokażą nawet 40 stopni. Najgoręcej będzie w środkowej części kraju i na Sardynii. Tropikalne temperatury także we Francji. W stolicy w weekend termometry pokażą tam ponad 40 stopni na plusie.
9: Wiadomości lokalne, Magda Wanowska, Miksa. Uwaga kierowcy w Koszalinie. Występują utrudnienia w ruchu na ulicy Lechickiej. Trwają tam prace związane z wymianą sieci wodociągowej.
10: Prace będą prowadzone na odcinku od skrzyżowania z ulicą Powstańców Wielkopolskich do ronda 27 Wołyńskiej Dywizji Piechoty Armii Krajowej.
9: Mówiła Anna Makarewicz, rzecznik ratusza. Na ulicy pojawiła się sygnalizacja świetlna, a ruch odbywa się wahadłowo. Utrudnienia mają potrwać do 4 sierpnia. Pierwszy letni jarmark jamneński już w najbliższą niedzielę w Zagrodzie Jamneńskiej w Koszalinie. Od godziny 11 do 16 czekać będą stoiska rękodzielników, kół gospodyń wiejskich, a w programie są też warsztaty, wystawa, występ muzyczny i wiele innych atrakcji. O nich Anna Michalik z Zagrody.
11: Zapowiedziało się 53 wystawców. Różnorodność, jeśli chodzi o to, co będzie można w tych stoiskach znaleźć. Przepyszne wyroby przygotowane przez panie z kół gospodyń wiejskich. Owce będą również, warsztaty związane z tematem konkretnego jarmarku. Wystawa stała będzie wzbogacona zabytkami. Pokażemy żelazka i sprzęty związane z praniem. Koncert pana Łukasza Prusika zagra na saksofonie.
9: Jarmark Jamneński w niedzielę od 11 do 16 w Zagrodzie Jamneńskiej. Wstęp jest bezpłatny. W Koszalinie w ciągu dnia zachmurzenie małe i umiarkowane, bez opadów. Na termometrach dziś do 26 stopni.
0: Za 26 minut 8 poranek z Radiem Plus.

0: Uwaga, gwiazdą teraz będzie star, ale to nie chodzi o star jako gwiazdę, tylko o star samochód. Otóż w Szczecinie, w muzeum, już mówię w jakim muzeum techniki i komunikacji, można oglądać Stara 20. To stara konstrukcja, jest z 1954 roku. Chyba jedyna taka dostępna. To pierwszy pojazd polskiej konstrukcji. No nie wygląda to ładnie. Wszystko skorodowane, deski, bo z tyłu jest... No, taka skrzynia zbita z desek, też już powyłamywane, ledwo się trzymają, opony zzieleniałe, ale jak zapewnia muzeum, fotele są jeszcze oryginalne, mimo że tam dziury w tych fotelach i zegary też. I nawet, co więcej, oni powiedzieli, że przy odrobinie wysiłku dałoby się uruchomić silnik. On tak wygląda, ten star, bo jeszcze jest przed renowacją, przed restauracją. Znaczy, odrestaurowany jeszcze nie został. Tam nie widzę restauracji. W każdym razie będzie wyglądał dużo ładniej, ale już można go oglądać. To dopiero cacko. Pierwszy pojazd polskiej konstrukcji powojenny. Za 18 minut godzina 8. No wakacje się zbliżają. To jest najlepszy czas, żeby poznawać różne polskie muzea. Narobiło się ich tyle, ale jest co oglądać, jest co zwiedzać w naszym kraju.
1: Reklama.
2: Retur. Podążaj tam, dokąd prowadzi cię instynkt. Szukaj tego, co prawdziwe i sprawdź Jetura T2 podczas jazdy testowej. A jeśli twój instynkt podpowiada miejskiego SUV-a, wybierz stylowego Jetura Dashinga z bogatym wyposażeniem w standardzie. Teraz w leasingu od 799 zł netto miesięcznie i z gwarantowanym zwrotem bez zobowiązań. Jetur. Drive your future.
3: Nie daję już rady. W pracy ciągle myślę o mamie. Boję się ją zostawić samą. Ta demencja jest coraz gorzej.
4: Rozumiem. Nie jesteś tym sama. Spójrz. Rezydencja Jantar Baltic Senior Home. Spokojne miejsce nad morzem, gdzie twoja mama będzie bezpieczna, a ty odzyskasz spokój.
5: Nowoczesna, całodobowa opieka senioralna nad Bałtykiem. Rehabilitacja i komfort. Rezydencja Jantar Baltic Senior Home.

0: kolekcję? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do minus 50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na eobuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie. Wie, wie, wie.
1: Wyobraź sobie, że za chwilę siadasz za kierownicą nowego Mercedesa. Od 18 do 20 czerwca zapraszamy na Dni Nowości w Mercedes-Benz Mojsiuk, Stare Bielice, koło Koszalina. Gwiazdy wydarzenia GLC od 1272 i nowy CLA od 839 zł netto miesięcznie. Oferty ważne do końca czerwca. Do tego jazdy testowe, niezapomniany smak kawy, quizy dla dzieci i turniej gier wideo w samochodach. Mercedes-Benz Mojsiuk. Bliżej niż myślisz.
2: Reklama.

0: Twój zielony zakątek.
1: Oczywiście, że nie zapomnieliśmy o zielonych zakątkach. Cały czas czekamy na wasze zdjęcia. Jeżeli nie udało się w poprzednich dniach, to wysyłajcie je cały czas, może w innym ujęciu, może o innej pogodzie. Dzisiaj chyba rano ładny wschód słońca dało się zrobić. Oczywiście na pierwszym tle musi być zielony zakątek, czyli wasz ogródek, balkon, taras, tam gdzie odpoczywacie, gdzie jest zielono, gdzie coś hodujecie. Przyślijcie do nas zdjęcia, a my będziemy nagradzać codziennie kilka mini finałów z naszymi koszulkami, czasami przez sadzam, a pod koniec czerwca, tak dokładnie już za tydzień, wielki finał i gra o 5000 zł na upiększenie waszych ogrodków i działek. Czekamy na zdjęcia na stronie radioplus.pl, wszelkie szczegóły, a po godzinie 8 wezmę do ręki telefon. Symbolicznie, bo tu mam zupełnie inaczej na klawiaturze, tu wszystko i na naszej radiowej konsoli rozmieszczone i zadzwonię do kogoś, czyje zdjęcie zdobyło jakby największe moje dzisiaj, mój największy zachwyt wzbudziło. O tak powiem, chociaż naprawdę wszystkie są zachwycające. Czekam na zdjęcia, BJ Thomas już teraz i będzie trochę padać.
0: Twój zielony zakon.

0: Gdzie się widzę za 5 lat? 5 lat to dużo, jeżeli chce się przetrwać tylko do piątku na naszym profilu facebookowym. Ala napisała, że nas emerytów to nie dotyczy, gdy ma się codziennie weekend. No, to prawda. Ale weekend weekendem, ma się dzieci, wnuki, no i jednak różnią się te dni w tygodniu, kiedy trzeba gdzieś się kimś zająć, w czymś pomóc, a weekendy są też zupełnie inne, gdy czasem ktoś na obiad wpada, prawda? Teresa napisała, tak daleko nie sięga myślami, chodzi o te 5 lat, ale w niedzielę po południu na pewno będę w Gdańsku, to już pewne. Pozdrawiam i dobrego dnia z Radiem Plus. Proszę do Gdańska Radio Plus też zabrać. Znaczy tak mentalnie ze sobą, bo oczywiście tam też gramy. Za 2:08 za chwilę wiadomości w Radio Plus. Prognoza pogody i te ostrzeżenia przed upałami też będą.
1: Reklama. Koniec roku szkolnego? Czas na zasłużoną nagrodę. W BMG Goworowskiej czekają wyjątkowe oferty na MG ZS Hybrid Plus i MG HS Hybrid Plus. Kredyt 50/50, RLSO 0% lub leasing 101% z pakietem ubezpieczeniowym za złotówkę. I tylko teraz w BMG Goworowskiej specjalna korzyść dla nauczycieli. 2000 zł do wykorzystania na usługi lub akcesoria przy zakupie samochodu. Liczba aut ograniczona. Oferta na MG HS Hybrid Plus do 30 czerwca. BMG Goworowski. Autoryzowany dealer MG w Gdyni i Słupsku.
2: A gdyby tak, cieszyć się idealną temperaturą w domu bez troski o wysokie rachunki. Nie przekraczać zaplanowanego budżetu na budowę lub remont. I zabijać nudę, a nie kwiatki w ogrodzie. Z Muratorem to proste. Praktyczne porady i sprawdzone inspiracje bez kosztownych pomyłek. Zapraszaj szwagra na grilla, a do budowy i remontu weź Muratora. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności, wybierając prenumeratę z dwoma numerami gratis. Murator. Buduj mądrze, czytaj wygodnie.
3: PSB Forest Szczecinek rozwija ofertę. Od teraz znajdziesz u nas również beton budowlany do małych i dużych inwestycji. Oferujemy fachowe doradztwo i pomoc w doborze materiałów, szeroki wybór produktów dostępnych od ręki, konkurencyjne ceny dla firm i klientów indywidualnych. PSB Forest. Wszystko do budowy i remontu w jednym miejscu. Szczecinek, ulica Pilska 27. 504 489 432.
4: Do przerwy remis, ale gramy dalej. O przestrzeń, o komfort, o nowego SUV-a Hyundai. Wynajmniej już od 750 zł netto miesięcznie. Mistrzostwa świata SUV-ów Hyundai. Odkryj nasz pierwszy skład. Kapitalnego Hyundai'a Tucson. Wszechstronną Kone. Zwinnego Bayona oraz Santa Fe. Solidnego obrońcę. Wejdź do gry podczas dni otwartych w naszym salonie. Teraz jesteśmy otwarci dłużej.
5: Hyundai Mago. Piła krzywa 11.
1: Reklama.
6: Radio Plus Koszalin.
7: Miał gruziński paszport, działał w Polsce od kilku lat. Co wiemy o zabójcy Rosjanina w Białej Podlaskiej? Te informacje u nas za chwilę. Stała amerykańska baza w Polsce, jest oficjalna odpowiedź Waszyngtonu. Zostań ambasadorem Afryki. Na koniec opowiemy o kampanii Arise Africa. Na zegarze 8, Justyna Bieniek, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Prawdopodobnie działał w Polsce od co najmniej 4 lat. To informacje służb o mężczyźnie podejrzewanym o zabójstwo Rosjanina w Białej Podlaskiej. 36-latek, przypomnijmy, został zatrzymany wczoraj rano. Co jeszcze o nim wiemy, to pytanie do naszego reportera Michała Rawy.
8: 36-latek posługiwał się gruzińskim paszportem. Jak podkreśla szef MSWiA Marcin Kierwiński, to osoba powiązana z zorganizowaną przestępczością.
9: Osoba, która jest typowana przez policję, także do innych przestępstw, które zdarzyły się wcześniej na terenie kraju, także do przestępstw, które zdarzyły się w roku 2022.
8: W ostatnich latach mężczyzna opuszczał terytorium Polski. Policja jest pewna, że morderstwa dokonał sam, ale służby są też przekonane, że ktoś z nim współpracował, a jedna z głównych hipotez to zlecenie od obcego wywiadu.
7: W miniony poniedziałek 36-latek miał zamordować Roberta K., znanego jako Siemion Skripiecki. Ofiara to znany krytyk Kremla. Zabójca podszedł do Rosjanina i oddał do niego kilka strzałów. Pistoletu do tej pory nie odnaleziono. Pentagon otwarty na utworzenie stałej amerykańskiej bazy w Polsce. Waszyngton oficjalnie odpowiedział na ofertę Warszawy w tej sprawie. Na ostateczną decyzję trzeba będzie jednak poczekać. O szczegółach już teraz Michał Skolimowski.
10: W oficjalnym piśmie amerykański Departament Wojny zaznaczył, że Polska jest modelowym sojusznikiem i wykonuje swoje działania w zakresie obrony, dlatego jest otwarty na ofertę w sprawie stałej bazy w naszym kraju. Premier Donald Tusk przyznaje, że nie spodziewał się tak szybkiej i pozytywnej reakcji.
11: Ta odpowiedź nie jest jeszcze ostatecznym rozstrzygnięciem. Sekretarz Fiat no, uczciwie mówi, że potrzebne są jeszcze detale.
10: I one będą wypracowywane, dodawał szef MON-u Władysław Kosiniak-Kamysz, który z Pitem Hegsetem rozmawiał w Brukseli podczas spotkania ministrów obrony państw NATO.
12: Umówiliśmy się też na wspólną analizę pomiędzy naszymi zespołami, pracę.
10: A to wszystko, jak zaznaczał szef MON-u, wymaga współdziałania rządu z ośrodkiem prezydenckim i parlamentem.
7: A mówił o tym Michał Skolimowski. Dziękujemy. Uwaga na oszustów, apeluje Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Podejrzane SMS-y to tylko wierzchołek góry lodowej. Przestępcy nieustannie modyfikują swoje techniki, aby uśpić naszą czujność, mówi Beata Kopczyńska ze śląskiego ZUS-u.
13: Do najpopularniejszych metod oszustów należą spreparowane SMS-y o niedopłatach, na przykład błąd w rozliczeniu zdrowotnym, masowe wiadomości o rzekomym błędzie w rozliczeniu składki zdrowotnej i konieczności dopłaty małej kwoty pod groźbą wysokiej kary wraz z linkiem do szybkiej płatności.
7: Urzędnicy przypominają, że Zakład Ubezpieczeń Społecznych nigdy nie wysyła wiadomości SMS zawierających linki do stron zewnętrznych. Nigdy też nie prosi o podawanie haseł, loginów czy danych kart płatniczych przez telefon.
6: Wiadomości Radia Plus.
7: Zostań ambasadorem Afryki. Międzywyznaniowa organizacja chrześcijańska Open Doors zachęca do udziału w kampanii Arise Africa. Chodzi o zwrócenie uwagi na problem prześladowań chrześcijan w Afryce subsaharyjskiej, którego doświadcza aż 138 milionów osób. Potrzeba modlitwy i wstawiennictwa, mówi Dominika Przybysz z Open Doors.
14: Jedną z takich propozycji jest właśnie pakiet ambasadora Arise Africa. Na naszych stronach internetowych jest specjalna zakładka poświęcona tej kampanii, gdzie można przeczytać dokładnie o co chodzi i jak można też zaangażować swoją wspólnotę, swoją rodzinę, swoją parafię do tego, żeby włączyć się w tą kampanię, być częścią tego ruchu modlitewnego w intencjach właśnie Kościoła Afryce.
7: Można też wesprzeć kampanię finansowo. Szczegóły na stronie Open Doors. A już teraz w Radiu Plus pora na prognozę pogody.
15: Pogoda. Na Pomorzu Środkowym dzisiaj będzie gorąco. Termometry pokażą 26-27 stopni. Zachmurzenie będzie małe lub umiarkowane, a padać nie powinno. Wiatr powieje słabo ze zmiennych kierunków.
6: Radio Plus Koszalin. Kto rano wstaje? Poranek z Radiem Plus.
0: Ja już wiem, co ze mną nie tak dzisiaj. To Chris Ria mi właśnie uświadomił. 5 minut po godzinie 8. Dzień dobry, Tomek Waloszczyk. Zapraszam na przeboje z nutą nostalgii w Radio Plus. Kawy jeszcze nie piłem, teraz mi się przypomniało. Śniadanie było, nawet takie mini słodkie coś na drugie śniadanie, a kawy nie było. Chris Ria, The Blue Cafe już teraz w Radio Plus. Ja idę sobie zaparzyć. A później, jak skończy, proszę przypilnować, żeby Edyta Górniak zaśpiewała One and One, a ja za chwilę wracam.

0: Zielony zakątek.
1: No, najłatwiejsze to ja rozpoznałem. No, braczki są oczywiście, a poza braczkami, tak, tak, jakie inne kwiatki? Tak. Beata z nami, dzień dobry.
2: Tak, dzień dobry.
1: A czym
2: tak,
1: tu się tak, chwalimy?
2: To jest wystrój koło szkoły. Pracuję w szkole w technikum i cały rok na okrągło dbam o wejście do szkoły, tak żeby było pięknie i ładnie.
1: A technikum jakie?
2: Bydgoszcz, zespół szkół elektrycznych.
1: Elektrycznych, bo to sobie pomyślałem, 41. Że może jakieś ogrodnicze technikum, ale to elektryczne.
2: Nie.
1: Ale
2: elektryczne.
1: Co, uczniowie dbają o te kwiatki? Bym się bał sadzić, bo to zadepczą, kopną piłką albo coś tam jeszcze.
2: Nie, nic nie zrobią złego, nie, naprawdę w porządku uczniowie. Wystrój naprawdę jest cały rok. Mhm. Po prostu zmieniam tylko jak pory następują, nie?
1: No tak, bo
2: na przykład na jesień jest coś innego, potem choinka stoi, także dbam o to, żeby było piękne wejście.
1: A nie? Te kwiaty to jeszcze opiszmy, co oprócz bratków mamy?
2: Tam mamy begonie i pelargonie.
1: Cudownie.
2: No, tak. I to taki, po prostu to jest taki mały zakątek, nie? Tylko to było, no, ale jeszcze jest tam większy ogród dalej. Później jest i trawa, i są drzewka, i po prostu naprawdę jest ślicznie. No, przed naszą szkołą.
1: A co to, jak wakacje się zaczną, to kto będzie dbał?
2: No, to potem już jest inna tam grupa, która zostaje w szkole. I oni też to podlewają, nie? Ale to tylko jest 3 tygodnie, ja mam urlopu, także spokojnie.
1: To trzeba w dobre ręce komuś przekazać. A ty uczysz, czy się zajmujesz tak administracyjnie?
2: Nie, administracyjnie. Administracyjnie, pracownik powierzchni płaskich, także teraz to tak się nazywa. No,
1: jakie płaskie, to pięknie tu wyrosło do góry, nic tu płaskiego nie ma. Dzisiaj wyjątkowo dostaliśmy kolaż 6 zdjęć, ja tak zadzwoniłem, myślałem, że to gdzieś koło domu, okazuje się, że to jest szkoła. Miejsce, które z wypoczynkiem może nie do końca się kojarzy, bo tak ten nasz konkurs ma taki charakter, że odpoczywamy, patrzymy, ale jest dużo przyjemniej w takich kwiatach się uczyć i pracować.
2: Tak, dostaję różne takie są właśnie pochwały później, nie, za to. Także to jest moja dodatkowa praca, nie?
1: Dobrze.
2: Ale ja bardzo kocham, po prostu uwielbiam kwiaty, uwielbiam.
1: Dziękujemy za to zdjęcie, wysyłamy koszulkę jako taką nagrodę wstępną, ale zdjęcie oczywiście, a ten w zasadzie zestaw 6 zdjęć trafia
2: Dziękuję
1: do naszego finału.
2: Ślicznie, pozdrawiam moje ulubione radio.
1: Dziękujemy
2: Słucham
1: również.
2: Słucham codziennie od samego rana, także wszystkiego dobrego i do widzenia.
1: Miłego dnia w szkole dzisiaj pewnie. Nie, twój zielony zakątek po godzinie 9, po godzinie 12, także kolejne edycje naszej zabawy w drodze do finału, który już za tydzień, a szczegóły na stronie radioplus.pl.
0: Twój zielony zakątek. Reklama.
3: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
4: Tu Dominika z Autoglas. Masz pęknięcie na przedniej szybie i myślisz sobie, kolejny wydatek. Spokojnie, w Autoglas z odpowiednim ubezpieczeniem za naprawę nic nie płacisz. Tak, zero kosztów. Zadzwoń 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
3: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
5: No, tego. Może...
4: Także tak...
6: Ci przedsiębiorcy nie włączyli pewności, ale ty możesz. Zaufaj doświadczeniu sprawdzonego sprzedawcy energii dla tysięcy firm w całej Polsce. Energaobrót. Transparentne zasady. Realne wsparcie. Poznaj naszą ofertę na energa.pl. Energaobrót. Włączamy pewność dla małych i dużych przedsiębiorstw.
7: Od czwartku nowa oferta. Od czwartku w Kauflandzie czekolada mleczna Milka od 250 do 300 gramów. Kup jedną z Kaufland Card Extra, druga gratis, 4 na osobę. A lody Manhattan 1,4 litra, 9,99 z Kaufland Card Extra, 2 opakowania na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
8: Słońce, zapach włoskiej przygody i ten smak prawdziwego salami. Weź udział w konkursie Tarciński Salami Snack. Kup salami snack lub chorizo snack tarciński. Wejdź na stronę konkursową tarcińskikonkurs.pl i wykonaj proste zadanie. Kultowe włoski skuter i bony na wycieczki do Włoch już na ciebie czekają. A ponadto codziennie wiele innych nagród. Poczuj smak Włoch z Tarciński Salami Snack. Ciao!
9: Szukasz idealnego prezentu na dzień taty? Znajdziesz go w salonach Empik. Teraz 70% rabatu na drugą, tańszą książkę. Wybieraj spośród kryminałów, fantastyki, książek sportowych i wielu innych. Do tego do 25% zniżki na wybrane zestawy Lego z aplikacją Empik. W tym m.in. serię Speed Champions i Technik. Empik.
10: Jeep. Amerykańska legenda motoryzacji. Jej historia toczy się dalej tu i teraz. Grupa Mago zaprasza do salonu Jeepa. Jeep Avenger z pakietem korzyści do 30 tysięcy złotych i z zasięgiem do 850 km na jednym baku. Nowy Jeep Compass już od 139 690 zł brutto. Zaprasza Grupa Mago, Piła, Siemirackiego 27. Grupamago.pl. Jeden adres, najwięcej możliwości.
11: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
12: Czy można powtórzyć pytanie?
11: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
12: Tak.
11: Brawo!
13: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
14: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
15: Reklama.
16: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.

No to jeszcze krótkie, jedno, ale ważne ostrzeżenie, bo ostrzegamy cię od samego rana przed upałami. Ten weekend będzie naprawdę gorący. No a pogoda sprawiła to, że pojawiły się też kleszcze, drodzy państwo. Jeżeli do lasu pójdziemy trochę w cieniu posiedzieć, bo to las, w upały las jest bardzo przyjemny, no to później pooglądajmy się dokładnie, bo jest cała plaga. Okazuje się, że taka pogoda, jaka była w Polsce, to nie chodzi o to, że teraz jest ciepło, tylko chodzi o to, że długo było zimno i te kleszcze swoją aktywność przesunęły na późniejszy termin. Więc teraz są, uważajcie na siebie, ale oczywiście nie rezygnujcie ze spacerów. Ten weekend będzie idealny, chyba że chcecie zupełnie w domu posiedzieć w tym swoim zielonym zakątku cudownym.

0: Nie, z tymi upałami i z tymi kleszczami też to nie ściemniamy, to prawda. Weekend będzie bardzo gorący, dlatego apelujemy, żeby wszelkie takie porady wziąć sobie głęboko do serca o nawodnieniu, o zakrywaniu, o lekkim ubraniu i tak dalej, i tak dalej. Za minutę w pół do dziewiątej, za chwilę wiadomości i szczegóły już o pogodzie.
1: Reklama. Wyobraź sobie, że za chwilę siadasz za kierownicą nowego Mercedesa. Od 18 do 20 czerwca zapraszamy na Dni Nowości w Mercedes-Benz Mojsiuk, Stare Bielice, koło Koszalina. Gwiazdy wydarzenia GLC od 1272 i nowy CLA od 839 zł netto miesięcznie. Oferty ważne do końca czerwca. Do tego jazdy testowe, niezapomniany smak kawy, quizy dla dzieci i turniej gier wideo w samochodach. Mercedes-Benz Mojsiuk. Bliżej niż myślisz.
2: Doskwiera ci samotność?
3: Tęsknisz za przygodą? Wybierz się na pieszą pielgrzymkę diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej ze Skrzatusza na Jasną Górę.
2: To prawda, że nogi będą bolały, ale poznasz wiele wspaniałych osób, lepiej poznasz siebie i będziesz miał okazję zaprzyjaźnić się z Bogiem. To propozycja dla każdego, niezależnie od wieku.
3: Początek 1 sierpnia w Skrzatuszu, a zakończenie 13 sierpnia w Częstochowie. Warto wygospodarować chociaż kilka dni.
2: Szczegóły w każdej parafii i na stronie www.pielgrzymkikoszalin.pl.
4: Filmowy czerwiec w kinie Helios. Odkryj równoległy świat pełen niepokoju w horrorze Backrooms bez wyjścia. Rusz w emocjonalną podróż przez podzielone Niemcy i skomplikowane relacje rodzinne w filmie Ojczyzna. Przeżyj kosmiczną przygodę i historię zemsty młodej bohaterki widowiskowej Supergirl. Pamiętaj, wcześniej kupujesz, więcej zyskujesz. Kup bilet na helios.pl.
5: Gdy twoje auto w bliskim kontakcie spotka inne auto, już wiesz, gdzie się udać. Auto Dubnicki. Blacharstwo, lakiernictwo, mechanika wszystkich marek pojazdów. Rozliczenia bezgotówkowe z ubezpieczycielami oraz auto zastępcze na czas naprawy. Auto Dubnicki. Koszalin Połczyńska 117.
1: Reklama.

0: Radio Plus Koszalin. Radio Plus Koszalin.
1: Jest 8:30, Justyna Bieniek, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Na początek informacja sprzed chwili. Maciej Lasek odwołany z funkcji pełnomocnika rządu do spraw Centralnego Portu Komunikacyjnego. Decyzję w tej sprawie podjął premier Donald Tusk. Miejsce Laska zajął podsekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury Piotr Malepszak, do tej pory odpowiedzialny za transport kolejowy. W wiadomościach Portugalia. Tamtejsza policja rozbiła neonazistowską grupę, która planowała ataki na znanych polityków, w tym premiera Luisa Montenegro oraz szefa Rady Europejskiej Antonia Costa. Wśród zatrzymanych jest lizboński policjant. Jak ustalili śledczy, mężczyzna posiadał dokumenty dotyczące ochrony szefa rządu. 9 osób usłyszało zarzuty terroryzmu i trafiło do aresztu. Strażacy i wozy w akcji, do tego dym w świątyni, akcja poszukiwawcza i pierwsza pomoc dla poszkodowanych. To ćwiczenia, które odbyły się w kościele pod wezwaniem Świętego Ducha w Ćmiłowie pod Lublinem. Strażacy ochotnicy pod okiem PSP szkolili się, jak reagować na zagrożenia w obiekcie sakralnym.
2: Są to ćwiczenia zgrywające jednostki ochotniczych straży pożarnych. Ćwiczyli prowadzenie działań w pomieszczeniach, w których doszło do pożaru. Pomieszczenia w obiekcie kościoła w Ćmiłowie, założenie pożar w części podpiwniczonej, osoby poszkodowane, więc ratownicy ćwiczyli zasady zachowania się w takich warunkach, przemieszczania się, dotarcia do źródła pożaru i ewakuacji osób poszkodowanych.
1: Mówił Paweł Kasperek, komendant Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie. Ta sprawdzała też podziemia świątyni pod kątem wykorzystania ich jako doraźnego schronienia.
3: Wiadomości lokalne, Magda Wanowska-Miksa. 200 ton nowego piasku i prace porządkowe na szczecineckich plażach miejskich. Trwają ostatnie przygotowania przed oficjalnym startem sezonu kąpielowego nad Jeziorem Trzesiecko. W tym roku mieszkańcy i turyści będą mogli korzystać z dwóch strzeżonych kąpielisk. Na plaży miejskiej przy ulicy Mickiewicza oraz na Mysiej Wyspie. Sezon wystartuje 22 czerwca i potrwa do 31 sierpnia. Na scenie zaprezentuje się ponad 250 wykonawców. 51. Festiwal Ukraińskich Zespołów Dziecięcych odbędzie się w ten weekend w Koszalinie. Udział w wydarzeniu wezmą dzieci i młodzież z różnych ośrodków nauczania języka ukraińskiego w Polsce. Wystąpią w Bałtyckim Teatrze Dramatycznym i pokażą ukraińskie tańce, śpiew i muzykę instrumentalną.
4: Roman Biłas, przewodniczący Koszalińskiego Oddziału Związku Ukraińców w Polsce. Chcemy poprzez ten festiwal zintegrować dzieci, młodzież polską, narodowości ukraińskiej, która chce kultywować swoją tradycję. To będzie około 20 zespołów z terenów przede wszystkim północnej Polski, od Szczecina, Stargardu, po Kołobrzeg, Wałcz, Koszalin, Gdańsk.
3: Festiwal rozpocznie się sobotnim koncertem o godzinie 11 w Bałtyckim Teatrze Dramatycznym w Koszalinie, koncert galowy w niedzielę w tym samym miejscu i również o godzinie 11. W Szczecinku w ciągu dnia zachmurzenie małe i umiarkowane, bez opadów. Na termometrach dziś do 27 stopni. Wiatr słaby.
0: Kto rano wstaje? Poranek z Radiem Plus.
5: O pięknej kobiecie będzie to piosenka. Pretty Woman i Roy Orbison na antenie Radia Plus. 25 minut pozostało do 9:00.

0: portalu te informacje pożyczyłem, na WP przeczytałem wyznanie Kasi Bosackiej, która z kolei gdzieś tam w mediach społecznościowych... Dobra, do rzeczy, chodzi o bób. Uwielbiamy jeść bób. To jest właśnie to sezonowe warzywo, którym się teraz raczymy, ale każdy to robi inaczej. U mnie, ja na przykład jem z łupinami. Moja małżonka nie, sobie tam wszystko odrzuca je, że tak powiem. Ja lubię zasmażkę do tego. Ola nie, i to każdy ma inaczej. Ale Kasia Bosacka powiedziała, że całe życie robiła to źle i że pewien pan z Azerbejdżanu powiedział jej, że należy przepłukać go na sicie, zalać wrzątkiem i gotować w nieosolonej wodzie z dodatkiem kopru. O, pięknie. No ale to czas gotowania przede wszystkim, 10 minut, żeby był zielony w środku, a nie był rozgotowaną paćką. To prawda, że jak się tak je, to czasami jest takie, nie wiadomo co to jest. Ale ja lubię w każdej postaci, także spieszmy się z tymi wczesnoletnimi warzywami i owocami. Truskawek pani ostatnio na mój stragan nie przywiozła, bo powiedziała, że już podrożały. I dlatego nie kupiła, byłem zawiedziony. No, korzystajmy póki można, za chwilę co innego wjedzie na nasz stół, ale na razie bób, truskawki, zestaw obowiązkowy. A i fasolka jeszcze szparagowa.
1: Reklama.
2: Na tani weekend wybieram Aldi. Tylko w tę sobotę. Mięsne specjały. Filety z piersi polskiego kurczaka. Teraz aż 39% taniej. To tylko 14,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 24,80. A kawa ziarnista Karuzel. Kilogram. Teraz tylko 14,99 za co drugie opakowanie. Cena regularna i najniższa cena z 30 dni. 64,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny. Holiday Park Szczecin startuje 26 czerwca. Rusza przed

0: Orange lub zadzwoń na 801-234-567. Koszt według cennika operatora. Oferta ograniczona terytorialnie. Cena przez 24 miesiące z rabatami za e-fakturę, zgody marketingowe, oba po 4,99 miesięcznie i dodatkowym rabatem 30 zł i 1 grosz miesięcznie. Modem 4 zł 99 groszy miesięcznie. Orange tu jest.
1: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
2: Cześć, tu Jacek z Autoglas. Masz uszkodzenie na przedniej szybie? W Autoglas naprawisz ją w 30 minut. Mamy ponad 100 serwisów w Polsce, a z odpowiednim ubezpieczeniem nic nie płacisz. Zadzwoń na 801-181-181 lub sprawdź na autoglas.pl.
1: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
3: No, tego.
4: A może...
5: Także tak...
6: Ci przedsiębiorcy nie włączyli pewności, ale ty możesz. Zaufaj doświadczeniu sprawdzonego sprzedawcy energii dla tysięcy firm w całej Polsce. Energaobrót. Transparentne zasady. Realne wsparcie. Poznaj naszą ofertę na energa.pl. Energaobrót. Włączamy pewność dla małych i dużych przedsiębiorstw.
7: Wybierz w Play pakiet światłowodu z telewizją 50% taniej przez rok już od 50 zł miesięcznie po rabatach. 5 zł za zgody marketingowe i 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności dla każdej umowy. Dodatkowo za router 5 zł miesięcznie, bo w Play płacisz mniej.
8: Play. mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
9: Ostatnie bilety na koncert mojego ulubionego zespołu. I to w jakiej cenie? Kupuję!
8: Uważaj na takie promocje. Cyberoszuści też lubią się bawić. Twoim kosztem. A jeśli jesteś klientem mBanku, sprawdź ze specjalistą Cyber Rescue, czy to nie oszustwo. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
10: Let's go!
11: Świętuj Dzień Ojca z MediaMarkt. Tylko do 23 czerwca. Z kuponem My MediaMarkt w aplikacji 15% taniej przy zakupie minimum dwóch produktów objętych akcją. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
12: Tylko teraz na eobuwie.pl. Kup minimum dwa produkty i zgarnij do minus 25% rabatu, a dodatkowo 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Oferta ważna do 22 czerwca na stronie i w aplikacji. Łap rabat na buty, torebki i dodatki po eobuwie. Wie, wie, wie.
13: Reklama. Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.

gdzie widzę siebie za 5 lat, aby do piątku dotrwać, o tym na naszym profilu facebookowym, ale niektórzy dosłownie potraktowali to pytanie i pisali do mnie dzisiaj, gdzie widzieliby siebie za 5 lat. Liza na przykład napisała, mam nadzieję, że w nie gorszym zdrowiu, to w zasadzie najważniejsze, a inne sprawy, oczywiście słuchając ulubionego radia, i tego życzę też w ten weekend fajnego, fantastycznego czasu z naszym radiem spędzonego, no i oczywiście zdrowia, zdrowia, jeszcze raz zdrowia. Petro Boys na koniec, Tomek Waloszczyk, dziękuję za ostatnie 3 godziny i za cały tydzień. Słyszymy się w poniedziałek już z Kasią. Ona tak nie wiedziała, czy dzisiaj będzie, czy nie. Ostatecznie jeszcze nie dotarła, ale już po urlopie wypoczęta będzie budzić was, razem ze mną zresztą, od poniedziałku. Ale zostańcie z nami przez cały weekend. Za chwilę po 9:00 Agnieszka Morawska.

0: Reklama.
1: W Biedronce, kiedy kupujesz więcej, jest taniej. Jakby nie patrzeć. Na przykład sok 100% pomarańczowy Reviva 1 litr. Tylko 3,79 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk. A napój niegazowany Tymbark 1,75 litra w supercenie. 2,99 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk. Oraz ketchup pudliszki 480 gramów, łagodny lub pikantny. Tylko 5,89 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk. To są właśnie biedronkowe ceny. Oferta obowiązuje do 30 czerwca. Szczegóły na biedronka.pl.
2: Drobne detale czy ogromne zmiany? Z Bricomarsze każdy projekt jest udany. Do 28 czerwca polecamy szafkę stojącą Venus z umywalką za 179 oraz bezszczotkową wiertarko-wkrętarkę udarową McKenzie tylko 289. Sprawdź na bricomarsze.pl. Bricomarsze. Nasze ceny rządzą.
3: To na BP wraca, temu się opłaca. Z aplikacją BP Me tankuj taniej aż o 35 groszy za litr benzynę bezołowiową 95 lub olej napędowy. Aktywuj co tydzień kupon w aplikacji BP Me i korzystaj z rabatów w dowolnym dniu tygodnia. Promocje nie łączą się. Szczegóły i wyłączenia na bp.pl. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką z całej sieci. Olej napędowy 4,94 za litr, benzyna bezołowiowa 95, 4,72 za litr.
4: Audi Revolut F1 Team. Rekomenduje paliwa BP z technologią Active.
5: Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 280 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
0: Reklama.
6: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.

0: Radio Plus Koszalin.
1: Trzęsienie ziemi w Ministerstwie Infrastruktury. Maciej Lasek traci stanowisko pełnomocnika rządu do spraw CPK. Niedźwiedź w centrum Przemyśla. Drapieżnik spacerował m.in. na tamtejszym rynku. Termometry pokażą nawet 35 stopni. Nad Polskę nadciągają tropikalne upały. Na zegarze 9:00, Justyna Bieniek, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Turbulencje w Ministerstwie Infrastruktury. Pełnomocnik rządu do spraw Centralnego Portu Komunikacyjnego Maciej Lasek odwołany. Taką decyzję podjął premier Donald Tusk. Miejsce Laska zajął Piotr Malepszak, wiceszef resortu odpowiedzialny za kolej. A z tymi informacjami w naszym studiu reporter Michał Rawa.
2: Tak jest, dzień dobry. Ministerstwo Infrastruktury o tej decyzji poinformowało w krótkim komunikacie. Z Maciejem Laskiem nie udało nam się skontaktować. Rzeczniczka resortu Anna Szumańska przekazała nam, że to krótkie oświadczenie to jedyny komentarz ministerstwa, a o powodach tej decyzji będzie informowała kancelaria premiera, bo to właśnie sam Donald Tusk miał ją podjąć. Maciej Lasek był odpowiedzialny w rządzie za budowę CPK od grudnia 2023 roku. Wcześniej był znany jako jeden z głównych krytyków budowy centralnego lotniska. Piotr Malepszak, który go zastąpił, pracował i to podczas rządów PiS-u w spółce CPK. Przez kilka miesięcy pełnił nawet obowiązki prezesa tej spółki.
1: Przypomnijmy, w ramach CPK powstanie centralne lotnisko oraz sieć nowych linii kolejowych. Budowa lotniska ma ruszyć we wrześniu, a pierwszych pasażerów według planu przyjmie za 6 lat. Alert w Przemyślu. W samym centrum miasta spacerował niedźwiedź. Do tej niebezpiecznej sytuacji doszło w nocy. Młody drapieżnik był widziany m.in. w rynku i w centrum.
3: Funkcjonariusze na bieżąco zabezpieczali teren. Ten niedźwiedź udał się do kompleksu leśnego, z którego wrócił. Zwierzę na chwilę obecną nie przebywa na terenie zabudowanym naszego miasta.
1: Mówi nam Maciej Wolański z Urzędu Miejskiego, a jak dodaje Łukasz Lis z Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Rzeszowie, zwierzę na pewno nie udało się do miasta świadomie i celowo.
4: Po nagraniach widać, że zwierzę nie czuje się tam pewnie, w związku z tym na pewno dotarło tam przez przypadek, migrując sobie.
1: Miejskie władze apelują, w przypadku spotkania niedźwiedzia na terenie miasta należy natychmiast powiadomić służby. Tropikalne upały nadciągają nad Polskę. W weekend w niektórych miejscach termometry mogą pokazać 35 kresek. W związku z tym IMGW wydało ostrzeżenia dla 6 województw. Z tymi informacjami nasz reporter Michał Skolimowski. Michale, gdzie będzie najcieplej?
5: Na zachodzie i południowym zachodzie kraju alerty drugiego stopnia wydano w pasie od Pomorza Zachodniego przez Lubuskie, Wielkopolskę, Dolny Śląsk aż po Opolszczyznę i Śląsk. Tam od piątku ponad 30 stopni, w sobotę nawet 35. Z falą upałów mierzy się też Francja. W centralnej części kraju odwołano część pociągów. W niektórych szkołach skrócono też lekcje. Włosi z kolei mówią o kopule gorąca i temperaturach sięgających 40 stopni. W związku z tym polska ambasada wydała ostrzeżenia dla turystów z naszego kraju.
1: Michał Skolimowski o tym, co nas czeka w pogodzie. Dziękujemy.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Niedźwiedź w Przemyślu, a my na koniec o toksycznych gąsienicach. W kujawsko-pomorskim Pruszczu w ostatnim czasie zaobserwowano dużą liczbę kuprówek rudnic. Kontakt z tym owadem może wywołać poparzenia skóry, a nawet silne reakcje alergiczne. Mieszkańcy są trochę zaniepokojeni.
6: Wiem, że jakaś różyczka na szyi też komuś wystąpiła. Swędzenia trzeba uważać w miejscach zielonych teraz, gdzie jest tego pełno. W szczególności ja jako matka muszę patrzeć, gdzie on chodzi. Mamy się na baczności.
7: Nie dotykać, nie łapać. Tego.
8: Nie wiem, no może na kogoś spadły i jakieś uczulenie z tego tytułu.
1: O ostrożność do mieszkańców Pruszcza apeluje sanepid i lokalne władze. Połowa czerwca to okres największej aktywności kuprówki rudnicy.
0: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.
9: 4 minuty po 9:00. Agnieszka Morawska. Dzień dobry.

0: Anna Jantar w Radiu Plus w przebojach z nutą nostalgii. 18 minut po 9 teraz na zegarze. 19 dzień czerwca w kalendarzu, w dodatku piątek, a piątek 19 czerwca w tym roku wypada Dzień Leniwych Spacerów. I to jest bardzo dobry pomysł, przynajmniej dzisiaj, żeby powoli sobie się przespacerować, tym bardziej, że pogoda sprzyja. Jeszcze teraz jest przyjemnie, ciepło, 22-25 stopni gdzieniegdzie, więc można korzystać. Potem już będzie bardzo upalnie i jeśli leniwie, to lepiej w cieniu. Radio
1: Plus. Reklama. Koniec roku szkolnego? Czas na zasłużoną nagrodę. W BMG Goworowskiej czekają wyjątkowe oferty na MG ZS Hybrid Plus i MG HS Hybrid Plus. Kredyt 50/50, RLSO 0% lub leasing 101% z pakietem ubezpieczeniowym za złotówkę. I tylko teraz w BMG Goworowskiej specjalna korzyść dla nauczycieli. 2000 zł do wykorzystania na usługi lub akcesoria przy zakupie samochodu. Liczba aut ograniczona. Oferta na MG HS Hybrid Plus do 30 czerwca. BMG Goworowski. Autoryzowany dealer MG w Gdyni i Słupsku.
2: Mercedes-Benz Trax. Tytani pracy, na których zawsze możesz liczyć. Doskonali. Trasa to ich drugi dom. Pierwszy to ich ulubiony serwis, na który również zawsze możesz liczyć. Mercedes EF Service. Autoryzowany serwis Mercedesa. Uwaga! Serwis roku 2025. Mercedes-Benz Trax w Polsce. Podium trzeci rok z rzędu. Mercedes EF Service. Piła Powstańców Wielkopolskich 163. Bez gwiazdy nie ma jazdy.
3: Wyobraź sobie, że za chwilę siadasz za kierownicą nowego Mercedesa. Od 18 do 20 czerwca zapraszamy na Dni Nowości w Mercedes-Benz Mojsiuk, Stare Bielice, koło Koszalina. Gwiazdy wydarzenia GLC od 1272 i nowy CLA od 839 zł netto miesięcznie. Oferty ważne do końca czerwca. Do tego jazdy testowe, niezapomniany smak kawy, quizy dla dzieci i turniej gier wideo w samochodach. Mercedes-Benz Mojsiuk. Bliżej niż myślisz.
1: Reklama.

0: Sabrina i Boys w Radiu Plus w przebojach z nutą nostalgii. Znowu latem zapachniało na zegarze 28 minut do 10. Jeszcze raz zaglądam do kalendarza, bo dzisiaj takie imieniny z pana Tadeusza. Gerwazy i Protazy świętują i są ciekawe przysłowia dotyczące tych imion. Na święty Protazy każdy się poparzy i chyba dzisiaj się to sprawdzi, bo upalny dzień przed nami. Jest coś jeszcze. Na świętego Gerwazego jest w ogrodzie coś pięknego. I tutaj też się sprawdza i na to, co pięknego udało wam się wypielęgnować w waszych ogrodach, na działkach albo na parapetach, na balkonach. Czekamy. Przypominam, że trwa nasza akcja.
1: Twój zielony zakątek.
0: I na zdjęcia waszych zielonych zakątków czekamy na radioplus.pl. Takie tango i budka suflera teraz w Radio Plus.

0: Beach Boys i Kokomo w Radiu Plus w przebojach z nutą nostalgii, a Bahamy to prawie mamy w Polsce, jeśli chodzi o pogodę, bo będzie upalnie w nadchodzący weekend i ten weekend to już dzisiaj się właściwie rozpoczyna i upał także. Na zegarze 15 minut do 10 i do 10 jeszcze jeden przebój bardzo wakacyjny, między innymi Mango Jerry i This in the Summertime w Radiu Plus. Radio
1: Plus. Reklama.
2: Nowa elewacja, wymiana okien, fotowoltaika z magazynem, pompa ciepła.
3: A może kocioł na pelet?
2: Pewnie, z Roka Energy zrobisz to za ułamek ceny.
3: Lokalny instalator, krótkie terminy, darmowy audyt, montaż pod klucz, a przede wszystkim pełna dokumentacja.
2: 666-676-525.
3: RokaEnergy.com.
4: Wybór autoryzowanego serwisu Skody to inwestycja na lata. Po pierwsze, zyskujesz oryginalną historię, za którą przyszły nabywca twojej Skody będzie gotów zapłacić więcej. Po drugie, oszczędzasz dzięki programowi rabatowemu For Service dla Skód 4-letnich i starszych. Wysoka jakość i rozsądne koszty idą w parze. Poznaj więcej korzyści z serwisowania u autoryzowanych partnerów na skoda.pl i wybierz świadomie.
5: Skoda.
6: Świętuj Dzień Ojca z MediaMarkt. Tylko do 23 czerwca. Z kuponem My MediaMarkt w aplikacji 15% taniej przy zakupie minimum dwóch produktów objętych akcją. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
7: Dlaczego warto wybrać fotowoltaikę z magazynem energii od Energii Obrotu?
8: Zyskasz większą niezależność energetyczną i ciągłość zasilania w przypadku awarii sieci dzięki funkcji awaryjnego zasilania.
7: Chcesz większej kontroli nad rachunkami?
8: Wejdź na stronę www.energa.pl lub zadzwoń pod numer 555 555 505. Koszt połączenia według stawek operatora telefonicznego. Wybierz fotowoltaikę z magazynem energii od Energii Obrotu.
9: Castorama.
10: Teoria
9: i praktyka.
10: W teorii miał być nowy grill,
9: a w praktyce będą jeszcze stół, leżak i kosiarka. Bo teraz w Castoramie aż 200 zł na kupon za każdy 1000 wydany na meble, grille i elektronarzędzia ogrodowe. Akcja trwa do 30 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
11: Renault to niezmiennie samochody dla tych, którzy kochają życie. Jednak życie ciągle się zmienia. Tak jak źródła energii. Modele elektryczne Renault E-Tech z dynamicznym układem napędowym zapewniają cichą i zeroemisyjną jazdę. Odwiedź salon podczas elektryzującego lata Renault i przetestuj. Renault 5 E-Tech Electric dostępny już od 411 zł netto miesięcznie w najmie dla firm. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
12: Do salonu samochodowego Papich zaprasza Krzysztof Papich. Piła, Aleja Niepodległości 49.
1: Reklama.

0: In the Summertime i Mango Jerry w Radiu Plus w przebojach z nutą nostalgii. Piosenka idealna do tego, żeby pakować się na wakacje albo na wypad na weekend. Pogoda sprzyjać będzie, to chyba już doskonale wszyscy wiemy. Nad wodę można się wybrać. 3 minuty do 10, za chwilę wiadomości. Radio
1: Plus. Reklama. Szukasz samochodu dostawczego do swojej firmy? Odwiedź salon Fiata Professional podczas Dni Profesjonalistów i skorzystaj z wyjątkowej oferty na samochody dostępne od ręki. Tylko od 15 do 20 czerwca. Zamów kompaktowe Doblo, wszechstronne Skudo lub produkowane w Polsce Ducato, a otrzymasz roczny pakiet ubezpieczeń OC i AC za złotówkę oraz pierwszy przegląd okresowy w cenie auta.
2: Zaprasza Grupa Mago, autoryzowany dealer Fiat Professional, Piła Siemieradzkiego 27, grupamago.pl.
3: Już tam kiedyś byłeś i wspominasz z sentymentem?
4: A może nigdy nie było ci tam po drodze? Warto się odważyć. Pierwsza pielgrzymka diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej wyruszy 1 sierpnia ze Skrzatusza na Jasną Górę.
3: Spotkasz wspaniałych towarzyszy drogi. Poznasz ludzi, którzy z radością każdego roku wyczekują pielgrzymów, by przyjąć ich pod swój dach.
4: Będzie to wyjątkowy czas dla Boga i ludzi. Ty będziesz miał wreszcie czas. Warto wygospodarować chociaż kilka dni.
3: Szczegóły w każdej parafii i na stronie www.pielgrzymkikoszalin.pl.
5: PSB Forest Szczecinek rozwija ofertę. Od teraz znajdziesz u nas również beton budowlany do małych i dużych inwestycji. Oferujemy fachowe doradztwo i pomoc w doborze materiałów, szeroki wybór produktów dostępnych od ręki, konkurencyjne ceny dla firm i klientów indywidualnych. PSB Forest. Wszystko do budowy i remontu w jednym miejscu. Szczecinek, ulica Pilska 27, 504-489-432.
6: Gdy autko wymaga skutecznej naprawy, potrzebny jest dobry serwis. To proste, jak dróżka do Custim, serwisu dla ciężarówki i maluszka. Custim Serwis w sieci Profi Auto. Rzetelność, doświadczenie, indywidualne podejście do klienta. Naprawiamy osobówki dostawcze i ciężarówki w pełnym zakresie. Od wymiany oleju po remont silnika, klimatyzacja i opony. Custim Auto Serwis, Piła Przemysłowa 30. Do każdej usługi diagnostyka komputerowa gratis. kas-team.pl.
7: Do przerwy remis, ale gramy dalej. O przestrzeń, o komfort, o nowego SUV-a Hyundai. Wynajmniej już od 750 zł netto miesięcznie. Mistrzostwa świata SUV-ów Hyundai. Odkryj nasz pierwszy skład. Kapitalnego Hyundai'a Tucson. Wszechstronną Kona, zwinnego Bayona oraz Santa Fe. Solidnego obrońcę. Wejdź do gry podczas dni otwartych w naszym salonie. Teraz jesteśmy otwarci dłużej.
8: Hyundai Mago. Piła Krzywa 11.
1: Reklama.
8: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii. Albano i Romina Power.

0: Radio Plus Koszalin.
1: Przesłuchanie i prawdopodobnie jeszcze dziś zarzuty dla Gruzina. Mężczyzna jest podejrzewany o zastrzelenie Rosjanina w Białej Podlaskiej. Były uchybienia, są wyniki kontroli po śmierci dwulatka w podwarszawskich Ząbkach. Magdalena Sobkowiak-Czarnecka powołana na wiceministra obrony narodowej. Więcej o tym za chwilę. Na zegarze 10:00, Justyna Bieniek, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Dziś przesłuchanie i być może zarzuty dla mężczyzny podejrzewanego o zastrzelenie Rosjanina w Białej Podlaskiej. To on miał pociągnąć za spust, poinformował szef MSWiA Marcin Kierwiński. 36-latka, który posługiwał się gruzińskim paszportem, kontrterroryści zatrzymali w hostelu w podwarszawskim Piastowie.
2: Pojawiają się różnego typu informacje mówiące, że to może tylko kierowca. To jest osoba, która jest podejrzewana o dokonanie tego zabójstwa. Mamy do czynienia z osobą, która jest powiązana z zorganizowaną przestępczością i która, tu trwają jeszcze intensywne ustalenia śledczych, mogła uczestniczyć także w przestępstwach w roku 2022, bo na terenie Polski także przebywała.
1: Mówi minister Kierwiński. Na informację o zatrzymaniu podejrzewanego czekali mieszkańcy Białej Podlaskiej.
3: Jest bezpiecznie, teraz wiemy, że jest schwytany i już swobodnie możemy wychodzić. No, byłam w szoku, bo niestety wcześniej takiego się nie wydarzyło na tym osiedlu. Tym bardziej tego pana spotykałam na spacerze z psem, bo też mam psa.
4: Teraz trochę spokój wrócił?
5: Jeżeli zatrzymali, no to oczywiście, że tak. Tym bardziej, że moje dziecko chodzi tutaj blisko do szkoły i trochę się boi samo chodzić.
1: Przypomnijmy, ofiara Robert K., znany jako Siemion Skrzypiecki, był zagorzałym krytykiem Kremla. Zabójstwo wyglądało jak egzekucja. W poniedziałek na ulicy do Rosjanina podszedł sprawca, oddał najpierw dwa strzały, a gdy ofiara upadła, jeszcze trzy z bliskiej odległości. Miesiąc po tragedii są wyniki kontroli po śmierci dwulatka w podwarszawskich Ząbkach. Przypomnijmy, chłopiec utopił się w oczku wodnym na terenie klubu dziecięcego. Dwie opiekunki usłyszały zarzuty nieumyślnego doprowadzenia do śmierci dziecka. Kontrole przeprowadziły władze Ząbek, wyniki przekazał resort rodziny, pracy i polityki społecznej. Michał Rawa.
6: Kontrola wykazała uchybienia w placówce. W tym klubie dziecięcym pracowały trzy opiekunki i dwie pomocy opiekunek. Dwie z tych kobiet pracowały jednak bez formalnego zatrudnienia. Właściciel wyjaśniał, że trwało załatwianie formalności. 20 maja w chwili tragedii w pracy były dwie pracowniczki. Kontrola wykazała też, że do tego klubu zapisanych było 25 dzieci, czyli o jedno więcej niż pozwalały przepisy. W momencie wypadku obecnych było 13 dzieci. Audyt pokazał, że placówka miała odpowiednie ogrodzenie, które chroniło dzieci przed wyjściem. Nadal jednak nie jest jasne, w jaki sposób dwulatek opuścił bezpieczną część klubu i dotarł do oczka wodnego.
1: A mówił o tym Michał Rawa. Dziękujemy. Pełnomocniczka rządu do spraw programu SAFE, wiceszefową MON-u, funkcję wiceminister w resorcie obrony otrzymała Magdalena Sobkowiak-Czarnecka. Jak sama podkreśla, w najbliższych miesiącach skupi się na dalszej rozbudowie i transformacji sił zbrojnych.
7: W wyposażeniu, ale też na promocji polskiego przemysłu zbrojeniowego, tak żebyśmy produkowali nie tylko na własne potrzeby, ale też stali się potęgą, jeżeli chodzi o eksport. Żebyśmy budowali taką odporność państwa, żeby prawdziwe zagrożenie nigdy nie przyszło.
1: Sobkowiak-Czarnecka jest w rządzie odpowiedzialna za wdrożenie programu SAFE. Wcześniej pracowała m.in. w Komisji Europejskiej.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Wieczorem możemy poznać koszykarskiego mistrza Polski. W Zielonej Górze rozegrany zostanie szósty mecz finału między Zastalem a Legią. Rywalizacja toczy się do czterech wygranych, a w tej chwili jest 3-2 dla drużyny z Warszawy. W takiej sytuacji potrzebne jest...
8: Jeszcze jedno zwycięstwo.
1: Przypomina kapitan Legii Michał Kolenda. Początek meczu o 20:15. W przypadku wygranej Zastalu decydujący mecz zostanie rozegrany w niedzielę w Warszawie.
0: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.
9: Przyznam, że liczę na ten niedzielny mecz w Warszawie. 4:00. Agnieszka Morawska, dzień dobry.

usta milczą, dusza śpiewa. Usta milczą, świat rozbrzmiewa. Lecz dziewczyna nie słyszała, tańcem już zajęta.

0: Millenniach w Radiu Plus w przebojach z nutą nostalgii. 21 minut po 10 na zegarze. Piątek, a ja już mam zaproszenie na niedzielę do muzycznego alfabetu Marka Sierockiego.
1: Dobry Adam Hetman. W niedzielę o godzinie 15 będę gościem muzycznego alfabetu Marka Sierockiego w Radiu Plus. Przypomnijmy moje przeboje, które skomponowałem.
0: I to już niedziela, godzina 15.
2: Reklama.
3: Wszystko, czego dziś chcę,
4: to okazje z kartą Moje Intermarché. Jak olej rzepakowy Olala 3 litry 12,99, a masło ekstra z Mlecznej Drogi, jedno kupujesz, a dwa gratis otrzymujesz.
5: Intermarché, wszystko, czego dziś chcę.
6: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
7: Cześć, tu Influencer. Nie mogę teraz rozmawiać, bo przeglądam miliony produktów w najniższych cenach na Allegro.
8: Influencer od cen. Masz więcej z życia za mniej. Allegro.
9: Szczegóły na allegro.pl w zakładce Gwarancja najniższej ceny.
10: Już 18 lipca w Operze Leśnej w Sopocie Festival I Love Italia. Na jednej scenie po raz pierwszy w Polsce wystąpią Albano i Ricky Epoveri. Będziecie mogli usłyszeć na żywo największe przeboje wszechczasów. Felicita, Sempre Sempre, Ci Sara, Mamma Maria, Sara Perchetti Amo i wiele innych. Weź znajomych i przyjdź na ten wyjątkowy wieczór z włoską muzyką. 18 lipca Opera Leśna w Sopocie. Bilety są już do nabycia na ebilet.pl i biletyna.pl. Poleca Radio Plus.
11: Od czwartku nowa oferta. Od czwartku w Kauflandzie kawa mielona Jakobs Krynung, opakowanie 500 gramów, 26,99 z Kaufland Card Extra, 6 na osobę. A wszystkie artykuły Nivea kup jeden z Kaufland Card Extra, drugi tańszy gratis, 6 na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
12: Marek, szefowa cię prosi.
13: Potem.
12: A teraz co robisz?
13: Walczę z potem.
12: Zrób to skutecznie.
13: Ale jak?
12: Wypróbuj wysoce skuteczny antyperspirant Perspirex.
14: 3 kroki i wygrywasz z potem. 1. Wieczorem nałóż Perspirex. 2. Rano zmyj i miej pewność. 0 potu nawet do 5 dni. 3. Powtórz aplikację po kilku dniach.
12: Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy. Sprawdź w aptece lub drogerii. Perspirex. Z polecanym przez lekarzy składnikiem aktywnym.
15: Castorama. Teoria
16: i praktyka.
15: W teorii przydałoby się odmalować salon,
16: a w praktyce też przedpokój, sypialnię i przy okazji odświeżyć taras.
15: To świetnie się składa, bo teraz w Castoramie wszystkie farby i środki ochrony drewna kupisz z super korzystnym zwrotem. Aż 150 zł na kupon za każde wydane 450.
16: No to co? Malujemy! Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 22 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
2: Reklama.

Jak się masz, kochanie, i happy end w Radiu Plus. Przepraszam. W przebojach z nutą nostalgii na pytanie, jak się masz, odpowiadam wspaniale. I mam taką myśl, że przenieślibyśmy studio na przykład do któregoś z waszych zielonych zakątków. Oglądam zdjęcia i pięknie to wszystko wygląda. I balkony, i wasze ogródki działkowe, i ogrody przydomowe. No jest coś fantastycznego. Tym bardziej, że dzisiaj taka pogoda właśnie, że chciałoby się schować w cieniu wśród tych pięknych roślin. Na radioplus.pl czekamy na zdjęcia waszego zielonego zakątka. I do zdobycia, przypominam, za tydzień w piątek 5000 zł to w finale. Ale jeszcze dzisiaj koszulka, czasem przez Sadzam. I Jeremy Jackson i Pia Zadora, When the Rains Begin to Fall, teraz w Radiu Plus.

0: 15 minut pozostało do 11. Sezon truskawkowy w pełni. Powoli będzie także wchodził sezon ogórkowy. Amerykanie doceniają nasze ogórki kiszone, ale teraz furorę robią truskawki. W ubiegłym roku na Wimbledonie, zresztą Wimbledon zawsze kojarzy się też z truskawkami, ale w ubiegłym roku Iga Świątek opowiedziała o tym, jak bardzo lubi makaron z truskawkami i świat się tym też, nie powiem, że zachwycał, ale odkrywał makaron. Natomiast zachwyca się Ameryka polskim kompotem z truskawek. Influencerki amerykańskie odkryły właśnie kompot, nazywają to wodą owocową, są zachwycone. Ja myślę, że niebawem Amerykanie odkryją także, że koperek można chować w pudełku po lodach. Radio
1: Plus. Reklama. Koniec roku szkolnego? Czas na zasłużoną nagrodę. W BMG Goworowskiej czekają wyjątkowe oferty na MG ZS Hybrid Plus i MG HS Hybrid Plus. Kredyt 50 na 50, RRSO 0% lub leasing 101% z pakietem ubezpieczeniowym za złotówkę. I tylko teraz w BMG Goworowskiej specjalna korzyść dla nauczycieli. 2000 zł do wykorzystania na usługi lub akcesoria przy zakupie samochodu. Liczba aut ograniczona. Oferta na MG HS Hybrid Plus do 30 czerwca. BMG Goworowski. Autoryzowany dealer MG w Gdyni i Słupsku.
2: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw, bo w Biedronce każdy dzień lata cieszy świeżością w niskich cenach. Na przykład od czwartku do soboty. Polskie pomidory malinowe układane na wagę 4,99 za kilogram oraz czereśnie na wagę 14,99 za kilogram. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze, na zawsze. Biedronka.
3: Codziennie niskie ceny.
4: Dzień dobry, co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
5: Widaron.
4: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
5: Widaron.
4: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
5: Widaron.
4: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
5: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
6: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
7: Sale na Modivo trwa. Wakacyjna garderoba w najlepszym wydaniu. Sukienki, t-shirty, shorty, odzież plażowa i dodatki teraz do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold zyskujesz 10% zwrotu przy każdych zakupach. Sprawdź na stronie i w aplikacji Modivo.
8: Zadbaj o bezpieczeństwo swoich najbliższych. Już w tę sobotę w Expo 21. Warszawskie targi obronne. Ponad 100 wystawców, 3 sceny, warsztaty i wykłady. Dowiedz się, jak zostać policjantem, jak trafić do służb specjalnych i zobacz najnowocześniejszy sprzęt wojskowy i policyjny. Między innymi czołg Abrams, transporter Rosomak i opancerzony wóz policyjnych antyterrorystów. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl.
9: Oddychaj głęboko. Wyobraź sobie spokojne jezioro. Poczuj pełną harmonię. No i jak tu się zrelaksować, gdy wszyscy wokół robią wow?
10: Niektórych emocji po prostu nie da się wyciszyć. Odwiedź salon Peugeot i sprawdź oferty, które wywołują okrzyk zachwytu. Teraz Peugeot 208 Edition już od 23 300 zł w pożyczce 3 razy 33%. Peugeot. Oferta, która robi wow.
11: Zaprasza Grupa Mago. Piła Siemieradzkiego 27. grupamago.pl. Jeden adres, najwięcej możliwości.
1: Reklama.

0: Elektryczne gitary na koniec 10. 3 minuty pozostały do 11. Za chwilę wiadomości w Radiu Plus. Radio
1: Plus. Reklama.
2: Nie daję już rady. W pracy ciągle myślę o mamie. Boję się ją zostawić samą. Ta demencja jest coraz gorzej. Rozumiem, nie jesteś tym sama. Spójrz, rezydencja Jantar Baltic Senior Home. Spokojne miejsce nad morzem, gdzie twoja mama będzie bezpieczna, a ty odzyskasz spokój.
3: Nowoczesna, całodobowa opieka senioralna nad Bałtykiem. Rehabilitacja i komfort. Rezydencja Jantar Baltic Senior Home. Bo spokój jest bezcenny. jantarseniorhome.pl.
4: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład sok 100% jabłko Solevita w nowej cenie regularnej 2,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 2,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
5: Lidl, to się opłaca.
6: A gdyby tak, cieszyć się idealną temperaturą w domu bez troski o wysokie rachunki. Nie przekraczać zaplanowanego budżetu na budowę lub remont. I zabijać nudę, a nie kwiatki w ogrodzie. Z Muratorem to proste. Praktyczne porady i sprawdzone inspiracje bez kosztownych pomyłek. Zapraszaj szwagra na grilla, a do budowy i remontu weź Muratora. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności, wybierając prenumeratę z dwoma numerami gratis. Murator. Buduj mądrze, czytaj wygodnie.
7: Holiday Park Szczecin startuje 26 czerwca. Rusza przed sprzedaż tokenów. Tylko od 19 do 21 czerwca kupisz 30 tokenów za 100 zł, a 10 dostajesz gratis. Tylko w kasie biletowej Holiday Park przy Tadeusza Wendy w Szczecinie. Ilość tokenów ograniczona do wyczerpania puli promocyjnej. Więcej informacji w mediach społecznościowych Holiday Park Szczecin.
8: Renault to niezmiennie samochody dla tych, którzy kochają życie. Jednak życie ciągle się zmienia. Tak jak źródła energii. Modele elektryczne Renault E-Tech z dynamicznym układem napędowym zapewniają cichą i zeroemisyjną jazdę. Odwiedź salon podczas elektryzującego lata Renault i przetestuj. Renault 5 E-Tech Electric dostępny już od 411 zł netto miesięcznie w najmie dla firm. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
9: Do salonu samochodowego Papich zaprasza Krzysztof Papich. Piła, Aleja Niepodległości 49. Reklama.

0: plus Koszalin.
1: Sejm jednogłośny w sprawie pensji lekarzy. Za chwilę szczegóły. Rozpoczęła się pierwsza edycja warszawskich targów obronnych. Powiemy też o pomocy dla milionów chrześcijan prześladowanych w Afryce. Minęła 11. Mikołaj Gronet, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Sejm był jednogłośny w sprawie pensji lekarzy. Posłowie przegłosowali ustawę, która umożliwia powiązanie informacji o wynagrodzeniach medyków z numerem PESEL i numerem wykonywania zawodu. Ustawa przeszła przez rząd i Sejm w ekspresowym tempie, a powodem jest afera w warszawskim Szpitalu Południowym. O czym więcej z Sejmu nasz reporter Michał Rawa.
2: Jestem, dzień dobry. To rzadka sytuacja w Sejmie, gdy przeciw któremuś z projektów nie ma głosów przeciwnych. Tak było teraz, co nie oznacza, że cała sala obrad była za tymi przepisami.
3: Głosowało 430 posłów, za 253, przeciw nikt, wstrzymało się 177 osób.
2: Wstrzymali się wszyscy posłowie PiSu. Dzięki tym przepisom informacje przekazywane Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji nie będą zanonimizowane. Teraz resort zdrowia nie posiada pełnych informacji na temat zarobków danego lekarza. Prace nad ustawą przyspieszone po informacjach na temat byłego już lekarza warszawskiego Szpitala Południowego Dawida Kacprzyka.
1: Przypomnijmy, lekarz podczas specjalizacji zarobił w ubiegłym roku ponad 1,5 miliona złotych. W szpitalu, według informacji portalu Zero, miał też utworzyć szybką ścieżkę przyjęć dla polityków Koalicji Obywatelskiej. Prezydent Warszawy zdecydował już o odwołaniu całego zarządu Szpitala Południowego. Dziecko miało wypaść z wózka, wciąż jest w ciężkim stanie. Kilkumiesięczne niemowlę jest w śpiączce, a jego rodzice zostali zatrzymani, mówi prokurator rejonowy w Augustowie Sebastian Piekarski.
4: Jest prowadzone postępowanie w tej sprawie. Bezpośrednio po zdarzeniu zostali zatrzymani rodzice. Dziecko znajduje się w szpitalu w stanie ciężkim.
1: A do tej tragedii doszło w zeszłym tygodniu w powiecie augustowskim. Wśród gości m.in. minister obrony narodowej i przedstawiciele branży zbrojeniowej, a do zobaczenia nowoczesny sprzęt wojskowy. Ruszyła pierwsza edycja warszawskich targów obronnych. Otworzyła je wiceminister obrony Magdalena Sobkowiak-Czarnecka. Jak mówiła, pieniądze z SAFE niebywale wzmocnią polską zbrojeniówkę.
5: Bardzo bym chciała, żeby mechanizm SAFE w pierwszej kolejności wzmocnił polską armię, jeżeli chodzi o uzbrojenie, ale też wzmocnił polski przemysł zbrojeniowy, tak żebyśmy w krótkiej perspektywie czasowej stali się krajem, który ma najlepszy w Europie przemysł zbrojeniowy. Ta zmiana filozofii, kupujemy głównie w Polsce, no teraz będzie się działo jeszcze więcej.
1: Na warszawskich targach obronnych można też wziąć udział w pokazach i warsztatach, ale również zobaczyć czołg Abrams czy opancerzony pojazd Rosomak.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Prawie 140 milionów chrześcijan w Afryce subsaharyjskiej doświadcza prześladowań. Ponad 16 milionów musi uciekać z domów w poszukiwaniu lepszego życia. Z myślą o nich powstała międzynarodowa kampania Arise Africa. Potrzeba modlitwy i wsparcia finansowego. Aneta Paszko sprawdzała, jak dołączyć do akcji.
6: Wystarczy dorzucić małą cegiełkę i pomnożyć dobro. Dzięki zebranym środkom Open Doors zapewnia chrześcijanom w Afryce wielowymiarowe wsparcie, mówi Dominika Przybysz.
7: Oni nie żyją, tylko starają się przetrwać kolejny dzień, więc chcemy im zapewnić dach nad głową, dostęp do jedzenia, do opieki zdrowotnej i na to wszystko są potrzebne pieniądze. Inną taką pomocą są też warsztaty radzenia sobie z traumą. To jest przede wszystkim rozprzestrzenianie się informacji, zwłaszcza też w krajach afrykańskich.
6: Ambasadorem akcji można zostać także poprzez modlitwę i wstawiennictwo. Szczegółowe informacje na stronie Open Doors.
1: O czym informowała Aneta Paszko.
0: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.
8: 4 minuty po 11:00, Agnieszka Morawska.
9: Dzień dobry.

0: Zielony zakątek.
1: Ja już wybrałam ten zielony zakątek na dziś, ale jeszcze proszę się nie zrażać, że ten dzisiejszy został wybrany, bo jeszcze Janek Pasterski także czeka na wasze zdjęcia. Tym bardziej też, że jeżeli chodzi o zielony zakątek, to finał 26 czerwca, za tydzień, w piątek 5000 zł do zdobycia, ale dzisiaj jeszcze koszulka i od poniedziałku do czwartku w przyszłym tygodniu także. Koszulka, czasem przesadzam, przecudnej urody, idealna dla tych, którzy uważają, że działka to ich hobby, albo po prostu uwielbiają też kwiaty doniczkowe i dom wygląda przepięknie, jest zazieleniony albo i kwitnący, więc na takie zdjęcia także czekamy. Spośród tych wszystkich, które do nas dotarły, wybierzemy ten najpiękniejszy zielony zakątek, jak co roku. To jest taka akcja, która sprawia nam bardzo dużo przyjemności, bo niesamowicie jest patrzeć na to, jak to wszystko u was wygląda. Ja ten swój dzisiejszy zielony zakątek już wybrałam i za moment przekonamy się, do kogo trafi dzisiaj koszulka.
0: Zielony zakątek. Reklama.
2: Gdy twoje auto w bliskim kontakcie spotka inne auto, już wiesz, gdzie się udać. Auto Dubnicki. Blacharstwo, lakiernictwo, mechanika wszystkich marek pojazdów. Rozliczenia bezgotówkowe z ubezpieczycielami oraz auto zastępcze na czas naprawy. Auto Dubnicki. Koszalin Połczyńska 117.
3: Filmowy czerwiec w kinie Helios. Daj się porwać absurdalnemu humorowi i grozie w produkcji Straszny Film. Odkryj spisek związany z pozaziemskim życiem w filmie Dzień Objawienia. Zobacz rywalizację zabawek z technologią w kontynuacji popularnej serii Toy Story 5. Pamiętaj, wcześniej kupujesz, więcej zyskujesz. Kup bilet na helios.pl.
4: Kaufland jest! Już 4 kategorie z laurem klienta. Od czwartku pomidory na gałązce 4,99 za kilogram. Tak, pomidory na gałązce 4,99 za kilogram. A filet z piersi polskiego kurczaka kilogram 13,99 z Kaufland Card Extra. 5 kilo na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
5: Twój sąsiad już ma. Teraz czas na ciebie. Zmień swój internet na Orange Światłowód. Już od 39,99 zł miesięcznie. Tak o! Zapraszamy do salonów Orange i na orange.pl. Oferta ograniczona terytorialnie. Cena przez 24 miesiące z rabatami za e-fakturę, zgody marketingowe, oba po 4,99 miesięcznie i dodatkowym rabatem 30 zł i 1 grosz miesięcznie. Modem 4,99 zł miesięcznie. Orange tu jest.
6: Wyobraź sobie, że za chwilę siadasz za kierownicą nowego Mercedesa. Od 18 do 20 czerwca zapraszamy na Dni Nowości w Mercedes-Benz Mojsiuk, Stare Bielice, koło Koszalina. Gwiazdy wydarzenia GLC od 1272 i nowy CLA od 839 zł netto miesięcznie. Oferty ważne do końca czerwca. Do tego jazdy testowe, niezapomniany smak kawy, quizy dla dzieci i turniej gier wideo w samochodach. Mercedes-Benz Mojsiuk. Bliżej niż myślisz.
7: Mercedes-Benz Trucks. Tytani pracy, na których zawsze możesz liczyć. Doskonali. Trasa to ich drugi dom. Pierwszy to ich ulubiony serwis, na który również zawsze możesz liczyć. Mercedes EF Service. Autoryzowany serwis Mercedesa. Uwaga! Serwis roku 2025. Mercedes-Benz Trucks w Polsce. Podium trzeci rok z rzędu. Mercedes EF Service. Piła Powstańców Wielkopolskich 163. Bez gwiazdy nie ma jazdy.
0: Reklama.

0: Zielony Zakątek.
1: Dzisiaj to Zielony Zakątek Agnieszki. Nie mój, ale Agnieszki z Nowej Cerkwi. Dzień dobry.
2: Witam serdecznie.
1: Agnieszko, twój Zielony Zakątek, bardzo zielony, ale też i ukwiecony. Dużo czasu spędzasz, żeby to tak wyglądało?
2: Bardzo dużo. To jest tylko jakaś taka mała część mojego ogrodu, bo cały ma 40 arów.
1: Wow.
2: I takich zakątków w tym ogrodzie jest mnóstwo. Szkoda, że mogłam przesłać tylko jedno miejsce.
1: No właśnie, trzeba tutaj wybrać.
2: Także ja codziennie spędzam tam bardzo dużo czasu. Uwielbiam kwiaty. To jest taki nasz prywatny raj.
1: Czyli weekend zaplanowany w ogrodzie?
2: Oczywiście.
1: Ale będzie pracowany czy odpoczywany?
2: Ja za bardzo odpoczywać. Dla mnie ta praca też jest odpoczynkiem.
1: Jest coś w tym, ja mam podobnie, że jeżeli mogę, nie mam ogródka, ale jeżeli jestem u kogoś znajomego, kto ten ogródek ma, to chętnie zawsze sobie ręce pobrudzę. Prezent mam dla ciebie, koszulkę czasem przesadzam, a być może jakieś przesadzanie też się będzie w weekend szykowało.
2: Bardzo się cieszę.
1: Jeśli masz ochotę jeszcze kogoś pozdrowić, antena twoja.
2: A oczywiście, no pozdrawiam całe Radio Plus, słucham codziennie, no i zapraszam do mojego prywatnego raju.
1: Bardzo dziękuję, uważaj co mówisz, bo jeszcze się zjawię, wszystkiego dobrego.
2: Także będę się bardzo cieszyć, no i oczywiście całą moją rodzinę najbliższą.
1: Pozdrawiamy także, miłego weekendu udanego, do usłyszenia.
2: Do usłyszenia.
1: Radioplus.pl, tam czekamy na wasze zgłoszenia do naszej akcji Twój Zielony Zakątek.
0: Zielony Zakon.

0: To Answer Me, Alan Parsons Project w Radiu Plus w przebojach z nutą nostalgii, a to nie ja będę opowiadać, a będzie opowiadała dr Magdalena Tomaszewska-Bolałek. Jutro w Smakach z Plusem. Opowieści kulinarne z Polski. To też jest tytuł najnowszej książki dr Magdaleny Tomaszewskiej-Bolałek, więc trochę tych opowieści na antenie także się pojawi jutro po 10.30. Na zegarze teraz 16 minut do 12.
1: Reklama.
2: Dzień dobry, czy są tu jakieś okazje?
3: Mamy to o Lewiatanie, tanie.
4: A teraz w Lewiatanie mamy mleko wypasione Mlekowita 2%. 1 litr tylko złoty 89 za opakowanie przy zakupie 3 z kuponem w aplikacji Mój Lewiata. Napój Pepsi lub Pepsi Zero cukru 2 litry, jedynie 7,99 za sztukę przy zakupie 2.
5: Doskonale, kupujemy.
4: Sposób na twój dobry dzień?
3: Mamy to w Lewiatanie.
4: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
6: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją.

0: Już 20 czerwca przyjedź do Warszawy na warszawskie targi obronne. Ponad 100 wystawców, prezentacje sprzętu wojskowego, eksperci, warsztaty pierwszej pomocy i samoobrony oraz strzelnica laserowa. Centrum Expo 21 w Warszawie. Szczegóły i bilety na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bezpieczeństwo w praktyce.
1: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś wszystkie konserwy rybne Nixi 170 gramów, dwa opakowania plus jedno za grosz. A z kuponem Lidl Plus schab wieprzowy bez kości rzeźnik. Cena przed obniżką 16,95. Teraz tylko 7,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
2: Lidl. To się opłaca.
3: Dlaczego warto wybrać fotowoltaikę z magazynem energii od energii obrotu?
4: Zyskasz większą niezależność energetyczną i ciągłość zasilania w przypadku awarii sieci dzięki funkcji awaryjnego zasilania.
3: Chcesz większej kontroli nad rachunkami?
4: Wejdź na stronę www.energa.pl lub zadzwoń pod numer 555 555 505. Koszt połączenia według stawek operatora telefonicznego. Wybierz fotowoltaikę z magazynem energii od Energii Obrotu.
5: Reklama.

0: Man at Work i Down Under w Radiu Plus na koniec 11. 12 za 3 minuty wiadomości, a później przebojowa poczta. Dzięki za dziś, jutro słyszymy się po 8. Radio
1: Plus. Reklama. Każde tankowanie może opłacać się jeszcze bardziej. Z aplikacją Circle K Extra możesz otrzymać nawet do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Co tydzień czeka na Ciebie nowy kupon promocyjny. Wystarczy wejść do aplikacji i go aktywować. To prosty sposób na regularne oszczędności podczas tankowania. Circle K Extra. Więcej korzyści przy każdej wizycie. Rabat obowiązuje do maksymalnie 50 litrów. Szczegóły i regulamin w aplikacji Circle K.
2: Jeep, amerykańska legenda motoryzacji. Jej historia toczy się dalej tu i teraz. Grupa Mago zaprasza do salonu Jeepa. Jeep Avenger z pakietem korzyści do 30 tysięcy złotych i z zasięgiem do 850 km na jednym baku. Nowy Jeep Compass już od 139 690 zł brutto. Zaprasza Grupa Mago, Piła, Siemirackiego 27. Grupamago.pl. Jeden adres, najwięcej możliwości.
3: Nowa elewacja, wymiana okien, fotowoltaika z magazynem, pompa ciepła.
4: A może kocioł na pelet?
3: Pewnie, z Roka Energy zrobisz to za ułamek ceny.
4: Lokalny instalator, krótkie terminy, darmowy audyt, montaż pod klucz, a przede wszystkim pełna dokumentacja.
3: 666-676-525.
4: RokaEnergy.com.
5: Koniec roku szkolnego? Czas na zasłużoną nagrodę. W BMG Goworowskiej czekają wyjątkowe oferty na MG ZS Hybrid Plus i MG HS Hybrid Plus. Kredyt 50/50, RLSO 0% lub leasing 101% z pakietem ubezpieczeniowym za złotówkę. I tylko teraz w BMG Goworowskiej specjalna korzyść dla nauczycieli. 2000 zł do wykorzystania na usługi lub akcesoria przy zakupie samochodu. Liczba aut ograniczona. Oferta na MG HS Hybrid Plus do 30 czerwca. BMG Goworowski. Autoryzowany dealer MG w Gdyni i Słupsku.
6: Gdy autko wymaga skutecznej naprawy, potrzebny jest dobry serwis. To proste, jak dróżka do Custim, serwisu dla ciężarówki i maluszka. Custim Service w sieci Profi Auto. Rzetelność, doświadczenie, indywidualne podejście do klienta. Naprawiamy osobówki dostawcze i ciężarówki w pełnym zakresie. Od wymiany oleju po remont silnika, klimatyzacja i opony. Custim Auto Service, Piła Przemysłowa 30. Do każdej usługi diagnostyka komputerowa gratis. kas-team.pl.
1: Reklama.
7: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii. Budka suflera.

0: Plus Koszalin.
1: Dwie kobiety więziły niepełnosprawne dzieci przez 15 lat. Dzik potrącił wózek w Krakowie. Niemowlę wyszło już ze szpitala. Dziś rocznica święceń kapłańskich papieża Leona XIV. Minęło południe, Mikołaj Gronet, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Na początek jednak informacja dla kierowców. Utrudnienia na krajowej 75 między Nowym Sączem a Krynicą. W Nowej Wsi zderzyły się dwie osobówki, dwie osoby zostały ranne. Wprowadzono tam ruch wahadłowy. Jeszcze dziś po południu sąd zajmie się prokuratorskim wnioskiem o areszt dla dwóch kobiet, które miały przez 15 lat więzić dwie osoby. Wszystko wydarzyło się w jednej z wsi w powiecie suwalskim. Mieszkaniec miejscowości, gdzie doszło do tragedii, przyznaje naszemu reporterowi, że o narodzinach dzieci słyszał, ale nigdy ich nie widział.
2: Pewnie jeść nosili dla nich, bo by z głodu pobierali.
3: A pan to ile lat tutaj mieszka?
2: Od 66 roku.
3: To pan widział, jak oni się urodzili?
2: Nie widział, ale słyszał. Bramy pozamykane, tam nikt nie mógł dojść. Dwa płoty podane, zagrożone.
3: A pan widział kiedykolwiek?
2: Nie widział, tylko słyszał, że tak parkę miała.
1: Prokuratura postawiła zatrzymanym zarzuty fizycznego i psychicznego znęcania się nad osobami nieporadnymi. Są nowe informacje w sprawie wypadku w Krakowie. Dzik przewrócił tam wózek z dzieckiem. Zwierzę wystraszyło się psa, a dziecko wyszło już ze szpitala, mówi Paweł Jastrząb z krakowskiej policji.
4: Na drodze była kobieta młoda, która spacerowała też również z pieskiem i z dzieckiem i te zwierzęta, które uciekały. Jedno z nich uderzyło wózek, wywracając go. Dziecko zostało przewiezione do krakowskiego szpitala. Po kilku godzinach zostało wypisane wraz z mamą do domu. Z informacji, które miałem wstępnie, otarcie na skórka w okolicach głowy.
1: Urząd Miasta zwołał dzisiaj posiedzenie sztabu kryzysowego odnośnie dzików. W mieście jest już też zapowiedź, że będzie więcej odłowni. Urzędnicy szacują, że w Krakowie mogą być nawet 2000 dzików. W halach Expo na Woli rozpoczęła się pierwsza edycja warszawskich targów obronnych. Podczas dwudniowego wydarzenia zostaną zaprezentowane najnowsze systemy wykorzystywane przez służby mundurowe i wojsko. Wśród nich drony, wyposażenie indywidualne i pojazdy. Na miejscu jest nasz dziennikarz Mateusz Chłystun. Mateuszu, co dokładnie znalazło się w programie imprezy?
5: Oprócz wspomnianych wystaw to także liczne panele dyskusyjne dotyczące przygotowania na rozmaite kryzysy, wyposażenia służb czy nawet dotyczące obrony każdego z nas przed dezinformacją. To też dyskusja o inwestycjach w bezpieczeństwo. W czasie otwarcia targów wiceszefowa resortu obrony Magdalena Sobkowiak-Czarnecka deklarowała kolejne zakupy w ramach programu SAFE.
6: SAFE nie kończy naszych zakupów za oceanem. Co więcej, pan sekretarz Dinano ogłosił w zeszłym tygodniu kolejną pulę środków dla Polski w ramach zakupów i z tego też będziemy korzystać.
5: Mówiła Magdalena Sobkowiak-Czarnecka. Jutro w ramach warszawskich targów obronnych zaplanowano dzień otwarty dla publiczności. Z hal Expo przy Prądzyńskiego Mateusz Chłystun.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: 44 lata temu Robert Prevost został księdzem. Dzisiejszy papież przyjął sakrament kapłaństwa 19 czerwca 1982 roku w kaplicy świętej Moniki w Rzymie, w sąsiedztwie Watykanu. Leon XIV przypomina kapłanom, by utrzymywali drzwi otwarte do kościoła. Im głębsza jest wasza więź z Chrystusem, tym bardziej radykalna jest wasza przynależność do wspólnego człowieczeństwa, powiedział w homilii Ojciec Święty.

0: Wiadomości lokalne, Magda Wanowska, Miksa. Blisko 300 kg niewybuchów znaleziono w lasach w pobliżu Rościna w województwie zachodniopomorskim. To kolejny taki przypadek w tym regionie. Na początku maja informowaliśmy, że w tej samej okolicy zabezpieczono ponad tonę groźnych materiałów.
1: Na miejsce została zadysponowana grupa saperska z jednostki wojskowej w Złocieńcu, która przejęła odnalezioną amunicję i przetransportowała ją na poligon wojskowy, gdzie zostanie ona poddana kontrolowanej detonacji.
0: Mówiła Kinga Plucińska-Gudełajska z białogardzkiej policji. Odnalezione niewybuchy pochodzą najprawdopodobniej z czasów II wojny światowej. W Wodnej Dolinie w Koszalinie służby mundurowe zorganizowały piknik dla dzieci i młodzieży promujący bezpieczne zachowania podczas zbliżających się wakacji. Obecna była policja, straż miejska, ratownicy medyczni i żołnierze. Na wydarzeniu pojawiły się też tłumy dzieci.
2: Nie robi się jakichś nieodpowiedzialnych rzeczy. No teraz młodzież jest bardzo nieodpowiedzialna, myślę. No na przykład niektórzy chodzą po płotach. Skaczą, rzucają jakieś petardy, żeby sobie, nie wiem, czegoś nie złamać i po prostu odpowiedzialnym być. Żeby mieć kontakt z rodzicami, ja na przykład mam lokalizację, moja mama ma, żeby po prostu wiedziała, gdzie jestem.
3: Będę chodził z osobami dorosłymi i będę bardzo uważny.
0: Zasady wakacyjnego bezpieczeństwa są dostępne na stronie Ministerstwa Edukacji Narodowej. Warto się z nimi zapoznać. Adres to men.gov.pl. Pogoda. W Koszalinie po południu 25 stopni, ale pochmurno i może przelotnie padać.
4: Radio Plus. Przebojowa poczta Marka Sierockiego.
5: Nasz ulubiony dzień tygodnia, piątek.
6: Piąteczek.
5: Piątunio, dzień dobry, Marek Sierocki.
6: Jan Pasterski, zaczynamy utworem Volare nel blu di Pinto di Blu. To utwór, który spopularyzował Domenico Modugno. My słuchamy wersji grupy Gypsy Kings. Radio Plus. Penso con sueño para sí.

0: Radio Plus. Przebojowa poczta Marka Sierockiego.
1: Dokładnie za miesiąc w Operze Leśnej w Sopocie odbędzie się koncert wielkich włoskich gwiazd Albano, a także zespół Ricky e Poveri. My też tam będziemy i Radio Plus jest patronem medialnym tego koncertu. Od dziś rozdajemy zaproszenia.
2: Tak jest i to podwójne zaproszenia, no bo wiemy, że na takie wydarzenia zwykle jeździ się w towarzystwie, co nas bardzo cieszy, także dajcie znać, jeżeli jesteście fanami włoskiej muzyki, a zakładam, że wiele osób jest. Jedno, dwa zdania, dlaczego chcielibyście się na tym koncercie pojawić? Czekamy na SMS-y pod 691-141-141 i dosłownie za kilka minut w tej sprawie będziemy do kogoś odzwaniali po to, żeby właśnie wręczyć takie zaproszenie na 18 lipca w Operze Leśnej w Sopocie. A teraz zaglądamy do naszego muzycznego kalendarza.
1: 19 czerwca 1950 roku w San Diego urodziła się Ann Dustin Wilson, amerykańska wokalistka, kompozytorka, autorka tekstów, liderka zespołu Heart. Tę grupę tworzy wspólnie ze swoją siostrą Nancy. No i to zespół, który ma na swym koncie tak wielkie przeboje, jak chociażby piosenka Alone, którą już teraz przypominamy.

0: Radio Plus. Przebojowa poczta Marka Sierockiego. 691-141-141. Napisz już teraz.
1: Reklama.
2: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobaczach Tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
3: Czy można powtórzyć pytanie?
2: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobaczach Tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
3: Tak.
2: Brawo!
4: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 rat 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Dzisiejsze trio w Ataku w Biedronce. Tylko dziś. Na czele Ataku kiełbasa myśliwska Kraina Wędlin Select. 270 gramów. 8,99 za każdą sztukę przy zakupie dwóch z kartą Moja Biedronka. Limit 6 sztuk na kartę. Pod bramką spody do pizzy Gusto Bello 280 gramów. 4,49 za każdą sztukę przy zakupie dwóch. A akcję kończy do środy. Napój Arizona Tea. Różne rodzaje. Pół litra. 5,49 za sztukę. Biedronka.
7: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
8: Odkryj letnią wyprzedaż na Zalando. W co mam się ubrać na grilla z przyjaciółmi? Na urlop nad morzem? A na trening na świeżym powietrzu? Wejdź na zalando.pl i znajdź letnie ubrania, buty i dodatki w super cenach na każdą okazję.
9: Tylko w piątek w Lidlu z kuponem Lidl Plus. Wszystkie sery żółte w plastrach Pilos 300 gramów 50% taniej przy zakupie dwóch opakowań. A kapsułki Fejry. Jedno opakowanie plus jedno gratis. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
10: Lidl, to się opłaca.
11: Dlaczego warto wybrać fotowoltaikę z magazynem energii od energii obrotu?
12: Zyskasz większą niezależność energetyczną i ciągłość zasilania w przypadku awarii sieci dzięki funkcji awaryjnego zasilania.
11: Chcesz większej kontroli nad rachunkami?
12: Wejdź na stronę www.energa.pl lub zadzwoń pod numer 555 555 505. Koszt połączenia według stawek operatora telefonicznego. Wybierz fotowoltaikę z magazynem energii od energii obrotu.
13: Renault to niezmiennie samochody dla tych, którzy kochają życie. Jednak życie ciągle się zmienia. Tak jak źródła energii. Modele elektryczne Renault E-Tech z dynamicznym układem napędowym zapewniają cichą i zeroemisyjną jazdę. Odwiedź salon podczas elektryzującego lata Renault i przetestuj. Renault 5 E-Tech Electric dostępny już od 411 zł netto miesięcznie w najmie dla firm. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
14: Do salonu samochodowego Papich zaprasza Krzysztof Papich. Piła, Aleja Niepodległości 49.
1: Reklama.

0: Shakin' Stevens i Teardrops i ta niezapomniana gitara Hanka Marvina z zespołu The Shadows. No to jest przebój, do którego lubimy wracać.
1: Zgadza się, no ale teraz to, co najważniejsze, bo obiecaliśmy podwójne zaproszenia do Sopotu 18 lipca, tam włoski wieczór, bo i Albano się pojawi, a także Ricky Epovoli. No właśnie, to mamy pierwszego szczęściarza. Krzysiek jest z nami. Dzień dobry, Krzysztof.
0: Dzień dobry.
2: Dzień dobry, witam pana i pana Marka. Dzień dobry.
0: Dzień dobry.
1: Dzień dobry, bardzo nam miło. Wiemy, że na co dzień jesteś kierowcą autobusu i to w Gdańsku, czyli nie będziesz miał daleko.
2: Dokładnie, rzut kamieniem i już jestem w Operze Leśnej.
1: Ale przekonałeś nas tym, że często można u ciebie posłuchać włoskich przebojów. Pasażerowie mogą, kiedy są z tobą w trasie.
2: Tak, no Radio Plus zawsze jest ze mną od bladego świtu, od praktycznie od 4 rano, dla niektórych od 4 w nocy. Zawsze Radio Plus, no i jak włoski hit jakiś leci, no to niestety, no pasażerowie, chciał nie chciał, no muszą go słuchać razem ze mną.
1: A ja wiem, czy niestety, chyba są zadowoleni. A z kim się wybierasz do Sopotu w takim razie?
2: A z moim kolegą Markiem, który prawdopodobnie słucha, bo siedzi w biurze, w księgowości, klepie tam tabelki, więc panie Marku, jedziemy do Sopotu.
0: Bardzo proszę,
1: bardzo,
0: zobaczymy.
1: Bardzo nas to cieszy, bo też będziemy tam na miejscu, także do zobaczenia, dobrego wieczoru.
2: Z Markiem do pana Marka i do pana, Janka. O Jezu, tak się zespoł, do pana Janka. Tak się
1: trzymaj się.
2: Dzięki bardzo, trzymajcie się, dziękuję bardzo, pozdrawiam.
1: Bardzo dziękujemy, no to we Włoszech też tak poniekąd pozostajemy. Teraz.
0: Dokładnie, Rick Fellini, czyli Ken Laszlo, bo to jeden z pseudonimów, którymi ten artysta posługiwał się w latach 80. Co kilka miesięcy nagrywał jakiś hit. No i ta piosenka zdobyła sporą popularność w Europie. Welcome to Rimini, czyli zaproszenie do wypoczynkowej miejscowości, do Rimini we Włoszech. No i Rick Fellini, jeden z największych hitów ery Italo Disco, już teraz na antenie Radia Plus. Attention please, this evening at the Chapter Garden, 7:03 for Rimini, Italy.

0: Za nami wielki hit dekady lat 80. i wielka gwiazda tamtych czasów to Kim Wilde i You Came. My ponownie zaglądamy do naszego muzycznego kalendarza.
1: Ja, ładnie się złożyło, bo dwie gwiazdy obok siebie, obydwie panie i Paula Abdul, no właśnie teraz, za moment. Ale jeśli chodzi o kalendarz, to 19 czerwca 62 roku właśnie Paula Abdul się urodziła i dzisiaj świętuje swoją urodziny.
0: Znakomita tancerka, choreografka, uczyła tańca m.in. Michaela Jacksona, choć jego uczyć nie było trzeba, ale ćwiczyła dla niego, przygotowywała układy choreograficzne, także George Michael był jej uczniem. Paula Abdul to też zdolna wokalistka, ma na swym koncie kilka hitów, wśród nich balladę Rush Rush.

0: Radio Plus. Przebojowa poczta Marka Sierockiego. Reklama.
1: No, tego.
2: Może...
3: Także tak.
0: Ci przedsiębiorcy nie włączyli pewności, ale ty możesz. Zaufaj doświadczeniu sprawdzonego sprzedawcy energii dla tysięcy firm w całej Polsce. Energa Obrót. Transparentne zasady, realne wsparcie. Poznaj naszą ofertę na energa.pl. Energa Obrót. Włączamy pewność dla małych i dużych przedsiębiorstw.
4: Ekstra sobota z Kaufland Kart Ekstra.
5: W tę sobotę masło ekstra z polskiej mleczarni Mlekowita złoty 99 za opakowanie przy zakupie 3, 6 na osobę. A kawa rozpuszczalna Nescafe Classic 200 gramów 21,99 z Kaufland Kart Ekstra. 6 opakowań na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
6: Myślisz o nowej pracy, w której liczą się ludzie i stabilność? Primark otwiera nowy sklep w Koszalinie i szuka doradców oraz doradczyń klienta. Dołącz do nas. Oferujemy jasne warunki współpracy i zespół, na którym naprawdę możesz polegać. Sprawdź szczegóły na stronie Praca w Primark i aplikuj już dziś, ponieważ twoja kariera może zacząć się właśnie tutaj.
7: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
8: Widaron.
7: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?

0: prześliczna wiolonczelistka i skaldowie za nami, bo pora na zaproszenie na muzyczny alfabet w niedzielę. Moim państwa gościem będzie człowiek drugiego planu. No bo trochę, jego nazwisko trochę tak. Specjalnie państwu nic nie powie, ale komponował utwory m.in. dla Anny Jantar, dla Krzysztofa Krawczyka, dla Zbigniewa Wodeckiego, dla Ewy Śnieżanki. Te piękne piosenki z lat 70., 80. usłyszymy, a moim państwa gościem będzie Adam Hetman.
1: Bo to tak często jest, że piosenkę kojarzymy, ale nie kojarzymy człowieka, który stoi za tekstem albo za kompozycją, a powinniśmy chyba kojarzyć i teraz będzie szansa, żeby to się zmieniło.
0: Dokładnie tak. Zapraszam, naprawdę szykuje się ciekawa rozmowa. Zaproszenie też na dziś i na jutro na godzinę 20:00. Prywatka z Radiem Plus od 20:00 do północy. No i pora kończyć dzisiejszą przebojową pocztę. Przenosimy się do Holandii. Mm-hmm. To zespół Ten Sharp, artyści jednego przeboju, ale przepięknego. You, tym utworem kończymy dzisiejszą przebojową pocztę. Ja idę do studia obok przygotowywać prywatkę na wieczór, a Janek zostaje z państwem przez 3 godziny.
1: Tak jest, w tym składzie słyszymy się w poniedziałek i zaraz po godzinie 12:00 kolejne zaproszenia, kolejne podwójne, no właśnie, bilety do Opery Leśnej w Sopocie, bo tam 18:00 włoski wieczór, będzie Albano, będzie Ricky Epoveri, będziemy też my. Także dziękujemy.
0: Dziękujemy.

0: Radio Plus. Przebojowa poczta Marka Sierockiego. Reklama.
1: Twój sąsiad już ma. Teraz czas na ciebie. Zmień swój internet na Orange Światłowód. Już od 39 zł 99 groszy miesięcznie. Tak o, zapraszamy do salonów Orange lub zadzwoń na 801-234-567. Koszt według cennika operatora. Oferta ograniczona terytorialnie. Cena przez 24 miesiące z rabatami za e-fakturę, zgody marketingowe, oba po 4,99 miesięcznie i dodatkowym rabatem 30 zł i 1 grosz miesięcznie. Modem 4 zł 99 groszy miesięcznie. Orange tu jest.
2: PSB Forest Szczecinek rozwija ofertę. Od teraz znajdziesz u nas również beton budowlany do małych i dużych inwestycji. Oferujemy fachowe doradztwo i pomoc w doborze materiałów, szeroki wybór produktów dostępnych od ręki, konkurencyjne ceny dla firm i klientów indywidualnych. PSB Forest. Wszystko do budowy i remontu w jednym miejscu. Szczecinek, ulica Pilska 27, 504-489-432.
3: Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 280 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
4: Do przerwy remis, ale gramy dalej. O przestrzeń, o komfort, o nowego SUV-a Hyundai. Wynajmniej już od 750 zł netto miesięcznie. Mistrzostwa świata SUV-ów Hyundai. Odkryj nasz pierwszy skład. Kapitalnego Hyundai'a Tucson. Wszechstronną Kone. Zwinnego Bayona oraz Santa Fe. Solidnego obrońcę. Wejdź do gry podczas dni otwartych w naszym salonie. Teraz jesteśmy otwarci dłużej.
0: Hyundai Mago. Piła krzywa 11. Reklama. Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii. Bee Gees.

0: Radio Plus Koszalin.
1: Nie miałem wcześniej sygnałów o nieprawidłowościach w szpitalu, zapewnia Rafał Trzaskowski. Paliwa ponownie potanieją, poznaliśmy ceny maksymalne na weekend. Niebezpieczna pogoda w Tatrach, na najwyższych szlakach wciąż leży śnieg. Minęła 13. Mikołaj Gronet, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Jeszcze dziś powołanie nowej Rady Nadzorczej Warszawskiego Szpitala Południowego. Nie będzie w niej żadnych polityków. Zapowiedział to prezydent stolicy Rafał Trzaskowski. Zapewnia też, że nie miał wcześniej żadnych sygnałów o nieprawidłowościach.
2: Moja reakcja była szybka i konkretna. Po pojawieniu się informacji o możliwych nieprawidłowościach natychmiast zleciłem audyt w Szpitalu Południowym i wszystkich miejskich SOR-ach. Nie bronimy ludzi ani stanowisk, bronimy standardów. Tam, gdzie audyt pokaże jakiekolwiek nieprawidłowości, są konsekwencje.
1: Przypomnijmy, wczoraj odwołano cały zarząd Warszawskiego Szpitala Południowego. Według doniesień portalu Zero, lekarz i były już członek Koalicji Obywatelskiej Dawid Kacprzyk jako koordynator SOR-u zarobił w ubiegłym roku ponad 1,5 miliona złotych. Na prowadzonym przez niego oddziale politycy koalicji mieli być przyjmowani bez kolejki, korzystając ze ścieżki VIP. To spełnienie marzeń i efekt intensywnych działań. Tak minister obrony narodowej komentuje przełom w sprawie stałej bazy USA w Polsce. Pentagon jest otwarty na ofertę Warszawy.
3: To nie wynika tylko i wyłącznie z deklaracji woli, ale to wynika z czynów, które Polska robi. 5% wydatków na zbrojenia, 200 miliardów w tegorocznym budżecie. Europejski program zbrojeń, czyli program SAFE. Polska największym beneficjentem. Eksporterem sprzętu zbrojeniowego, co jest naszą wielką ambicją.
1: A tak mówił minister Władysław Kosiniak-Kamysz na otwarciu warszawskich targów obronnych. Dziś w Centrum Expo przede wszystkim panele eksperckie, jutro pokazy, warsztaty i wykłady otwarte dla wszystkich. Paliwa ponownie potanieją. Ministerstwo Energii podało maksymalne ceny na weekend i poniedziałek. Litr benzyny 95 ma kosztować o 6 groszy mniej niż dzisiaj, czyli nie więcej niż 5,94 zł. Diesel potanieje o 8 groszy. Od jutra maksymalnie zapłacimy 6,12 za litr. Do paliwa ponownie doliczana jest już pełna akcyza. Wciąż obowiązują jednak niższe stawki VAT.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Niebezpieczna pogoda w Tatrach. Choć nie ma ostrego słońca, zrobiło się parno i duszno. Taka pogoda nawet w dolinach jest niebezpieczna dla wędrowców, ostrzega toprowiec Marcin Józefowicz.
4: Ewidentnie warunki będą bardzo mieszane, od skwaru w dolinkach, od duchoty, po wysoko w górnych partiach jeszcze płaty śniegu, które są zagrożeniem poślizgowym, aż po burze.
5: Wodę, coś do jedzenia, coś słodkiego, żeby tam nie zasłabnąć na szlaku. No i że jesteśmy siostrami zakonnymi, no to małe Pismo Święte jest.
6: Ja czuję, że za chwilę będzie burza.
7: No tak właśnie też zwracaliśmy na to uwagę, czy czasem nie będzie padać, no ale stwierdziliśmy, że może akurat się wstrzelimy w okienko.
4: Powinny uważać na te warunki osoby, które mają jakieś problemy kardiologiczne, czy to problemy z układem oddechowym, jakąś niewydolność oddechową.
1: W najwyższych partiach gór nadal zagrożeniem jest śnieg. Wciąż leży na przykład na szlaku prowadzącym na Rysy.

0: Wiadomości lokalne, Magda Wanowska-Miksa. Ze Szczecina na Harvard, a po drodze współpraca przy obrazowaniu czarnych dziur. Koszaliński ratusz gościł Nikolę Bukowiecką, wybitną młodą astrofizyczkę. Badaczka, która na co dzień pracuje na prestiżowych amerykańskich uczelniach, a także współpracowała z NASA, z przymrużeniem oka przyznała, że choć kocha kosmos, to podróż na inną planetę wchodzi w grę tylko pod jednym warunkiem.
1: Jak już będziemy na tym etapie, gdzie możemy sobie pójść do komory i się zamrozić i sobie polecieć i najwyżej się na chwilę odmrozić, jak będziemy na orbicie, żeby na chwilę sobie zobaczyć, a potem pójść z powrotem spać i się obudzić na innej planecie, to ja poproszę.
0: Koszalińska młodzież nie kryła zachwytu.
2: No jest to postać wybitna. Tyle osiągnąć i to jeszcze w tak młodym wieku.
3: Bardzo się cieszymy, że przyjechała do Koszalina, że pokaże naszej młodzieży, że jeżeli człowiek naprawdę tego chce, to jest w stanie podbić kosmos, jak się okazuje w tym wypadku.
0: A Nikola udowadnia, że przy odpowiednich chęciach i pasji można ruszyć na podbój świata, a nawet kosmosu. Kołobrzeg stanie się wkrótce światową stolicą siatkówki plażowej. Już od 29 czerwca na plaży Millennium rusza turniej o Puchar Bałtyku. Przez 5 dni na 20 boiskach setki młodych zawodników z Europy rozegra ponad 1000 meczów. Zapisy do turnieju trwają do 27 czerwca, a wielki finał odbędzie się 3 lipca. Wstęp na trybuny przy wejściu od ulicy Fredry jest darmowy. Pogoda. W Kołobrzegu po południu 23 stopnie, przewaga chmur, ale padać nie powinno.
4: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.
5: Piątkowe popołudnie i proszę bardzo, teraz Tina Turner w takich weekendowych rytmach. Dzień dobry, Janek Pasterski. Dzień dobry.

0: ja bym może, jeśli mogę, się wami zaopiekował właśnie. Już za godzinę mniej więcej o 14.30 będę miał dla kogoś koszulkę z humorystycznym sloganem na piersi. Czasami przesadzam. To oczywiście w kontekście naszej zabawy, Twój Zielony Zakątek, czyli takiej zabawy, w której prosimy was o przesłanie nam zdjęcia na radioplus.pl. Zdjęcia swojego zielonego miejsca, czyli balkonu, tarasu, działki albo ogrodu. Warto, bo koszulka to jest tylko preludium do wielkiego finału, który już w przyszłym tygodniu, w piątek, konkretnie u mnie po 14.30, a w tymże finale wręczymy komuś 5000 złotych nagrody. Takie pieniądze do wykorzystania na co tylko chcecie, także róbcie zdjęcie i ślijcie nam swoje piękne zielone zakątki na radioplus.pl.
1: Reklama.
2: Doskwiera ci samotność?
3: Tęsknisz za przygodą? Wybierz się na pieszą pielgrzymkę diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej ze Skrzatusza na Jasną Górę.
2: To prawda, że nogi będą bolały, ale poznasz wiele wspaniałych osób, lepiej poznasz siebie i będziesz miał okazję zaprzyjaźnić się z Bogiem. To propozycja dla każdego, niezależnie od wieku.
3: Początek 1 sierpnia w Skrzatuszu, a zakończenie 13 sierpnia w Częstochowie. Warto wygospodarować chociaż kilka dni.
2: Szczegóły w każdej parafii i na stronie www.pielgrzymkikoszalin.pl.
4: Dzień dobry, czy są tu jakieś okazje?
5: Mamy to o w Lewiatanie tanie.
6: A teraz w Lewiatanie mamy mleko wypasione Mlekowita 2%. 1 litr tylko złoty 89 za opakowanie przy zakupie 3 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Napój Pepsi lub Pepsi Zero cukru 2 litry, jedynie 7,99 za sztukę przy zakupie 2.
7: Doskonale, kupujemy.
6: Sposób na twój dobry dzień?
5: Mamy to w Lewiatanie.
6: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
8: Już 18 lipca w Operze Leśnej w Sopocie festiwal I Love Italia. Na jednej scenie po raz pierwszy w Polsce wystąpią Albano i Ricky Epoveri. Będziecie mogli usłyszeć na żywo największe przeboje wszechczasów. Felicita, Sempre Sempre, Ci Sara, Mamma Maria, Sara Perchettiamo i wiele innych. Weź znajomych i przyjdź na ten wyjątkowy wieczór z włoską muzyką. 18 lipca Opera Leśna w Sopocie. Bilety są już do nabycia na ebilet.pl i biletyna.pl. Poleca Radio Plus.
9: Na tani weekend wybieram Aldi. Tylko w tę sobotę. Mięsne specjały. Filety z piersi polskiego kurczaka. Teraz aż 39% taniej. To tylko 14,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 24,80. A kawa ziarnista Karuzel. Kilogram. Teraz tylko 14,99 za co drugie opakowanie. Cena regularna i najniższa cena z 30 dni. 64,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
10: Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
11: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
12: O nie! Gdzie moja kasa?
11: Brzmi jak thriller? Nie pozwól cyberoszustom, by zrobili go na twoim koncie. A jeśli jesteś klientem mBanku, masz łatwiej, bo gdy obawiasz się, że oszust dostał się do twojego konta, możesz zablokować pieniądze jednym kliknięciem w aplikacji. Szczegóły i nota prawna dostępne na mbank.pl/samoobrona w sieci.
13: Mercedes-Benz Trax. Tytani pracy, na których zawsze możesz liczyć. Doskonali. Trasa to ich drugi dom. Pierwszy to ich ulubiony serwis, na który również zawsze możesz liczyć. Mercedes EF Service. Autoryzowany serwis Mercedesa. Uwaga! Serwis roku 2025. Mercedes-Benz Trax w Polsce. Podium trzeci rok z rzędu. Mercedes EF Service. Piła Powstańców Wielkopolskich 163. Bez gwiazdy nie ma jazdy.
14: Szukasz samochodu dostawczego do swojej firmy? Odwiedź salon Fiata Professional podczas Dni Profesjonalistów i skorzystaj z wyjątkowej oferty na samochody dostępne od ręki. Tylko od 15 do 20 czerwca. Zamów kompaktowe Doblo, wszechstronne Skudo lub produkowane w Polsce Ducato, a otrzymasz roczny pakiet ubezpieczeń OC i AC za złotówkę oraz pierwszy przegląd okresowy w cenie auta.
15: Zaprasza Grupa Mago, autoryzowany dealer Fiat Professional. Piła Siemieradzkiego 27. grupamago.pl.
16: Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 280 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
1: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
17: Czy można powtórzyć pytanie?
1: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
17: Tak.
1: Brawo!
18: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 rat 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
19: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
20: Reklama. Radio Plus Koszalin.

I zrobiło się gorąco, być może to już zapowiedź dzisiejszego wolnego weekendowego wieczoru, to Sandra. Ale no właśnie, weekend się zbliża, piątkowe popołudnie, no i to piątkowe popołudnie, jak wyjdziemy z pracy, piękne, całkiem ciepłe, no i wolne. Przede wszystkim, a w kalendarzu mamy dzień leniwych spacerów. Ja myślę, że będzie szansa w ten weekend, żeby tak leniwie pospacerować.

0: Reklama. Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś łosoś atlantycki XXL, filet ze skórą, koral. Cena przed obniżką 6,99. Teraz 4,99 za 100 gramów. A z kuponem Lidl Plus pistacje kalifornijskie, ale 100, 250 gramów. Cena przed obniżką 17,49. Teraz 1 plus 1 opakowanie gratis. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
1: Lidl, to się opłaca.
2: Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 280 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji.

0: No, tego.
1: A może...
2: Także tak.
3: Ci przedsiębiorcy nie włączyli pewności, ale ty możesz. Zaufaj doświadczeniu sprawdzonego sprzedawcy energii dla tysięcy firm w całej Polsce. Energaobrót. Transparentne zasady, realne wsparcie. Poznaj naszą ofertę na energa.pl. Energaobrót. Włączamy pewność dla małych i dużych przedsiębiorstw.
4: Wybierz w Play. Pakiet światłowodu z telewizją 50% taniej przez rok już od 50 zł miesięcznie po rabatach. 5 zł za zgody marketingowe i 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności dla każdej umowy. Dodatkowo za router 5 zł miesięcznie, bo w Play płacisz mniej.
5: Play.
6: Renault to niezmiennie samochody dla tych, którzy kochają życie. Jednak życie ciągle się zmienia. Tak jak źródła energii. Modele elektryczne Renault E-Tech z dynamicznym układem napędowym zapewniają cichą i zeroemisyjną jazdę. Odwiedź salon podczas elektryzującego lata Renault i przetestuj. Renault 5 E-Tech Electric dostępny już od 411 zł netto miesięcznie w najmie dla firm. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
7: Do salonu samochodowego Papich zaprasza Krzysztof Papich. Piła, Aleja Niepodległości 49.
8: Gdy autko wymaga skutecznej naprawy, potrzebny jest dobry serwis. To proste, jak dróżka do Custim, serwisu dla ciężarówki i maluszka. Custim Service w sieci Profi Auto. Rzetelność, doświadczenie, indywidualne podejście do klienta. Naprawiamy osobówki dostawcze i ciężarówki w pełnym zakresie. Od wymiany oleju po remont silnika, klimatyzacja i opony. Custim Auto Service, Piła Przemysłowa 30. Do każdej usługi diagnostyka komputerowa gratis. kas-team.pl.
9: Myślisz o nowej pracy, w której liczą się ludzie i stabilność? Primark otwiera nowy sklep w Koszalinie i szuka doradców oraz doradczyń klienta. Dołącz do nas. Oferujemy jasne warunki współpracy i zespół, na którym naprawdę możesz polegać. Sprawdź szczegóły na stronie Praca w Primark i aplikuj już dziś. Ponieważ Twoja kariera może zacząć się właśnie tutaj.
10: Hej! Leć do Auchan i zgarniaj znaczki Minecraft!
11: Bo teraz w Auchan za wydane 50 zł otrzymasz znaczek Minecraft i sticker Fixies. Zbieraj znaczki i odbieraj rabaty aż do 66% na wybrane produkty Minecraft. A do środy 24 czerwca dostaniesz dodatkowy znaczek przy zakupie wafla mega grześki kakaowe. Wyłączenia i inne szczegóły w regulaminie. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
12: Szukasz idealnego prezentu na Dzień Taty? Znajdziesz go w salonach Empik. Teraz 70% rabatu na drugą, tańszą książkę. Wybieraj spośród kryminałów, fantastyki, książek sportowych i wielu innych. Do tego z aplikacją Empik 50% zniżki na drugi, tańszy produkt z kolekcji Dzień Taty. Empik.
13: Szykując auto na wyjazdowe trasy, zrób w Bricomarsze zakupy pierwszej klasy. Tylko do 28 czerwca. Letni płyndospryskiwacz Go On 4 litry za jedne 3,49 przy zakupie dwóch sztuk. Oraz plak środek nabłyszczający 750 ml tylko 17,99. Bricomarsze. Nasze ceny rządzą.
14: Reklama.
15: Radio Plus Koszalin.

0: Baj mi, co mi panie dasz, a za chwilę w Radiu Plus wiadomości o 14.
1: Reklama. Wiadomo, że niskie ceny są...

0: Biedronka. Coca-Cola i Coca-Cola zero cukru 2 litry. 5,99 za każdą sztukę przy zakupie 4 sztuk. Limit dzienny 4 sztuki na kartę. Oraz z okazji Dnia Ojca wszystkie bombonierki. Drugi tańszy produkt 70% taniej. Limit dzienny 6 sztuk. Maksymalnie 3 z rabatem na kartę. Biedronka.
1: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
2: Widaron.
1: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
2: Widaron.
1: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
2: Widaron.
1: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
2: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
3: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
4: Zadbaj o bezpieczeństwo swoich najbliższych. Już w tę sobotę w Expo 21. Warszawskie targi obronne. Ponad 100 wystawców, 3 sceny, warsztaty i wykłady. Dowiedz się, jak zostać policjantem, jak trafić do służb specjalnych i zobacz najnowocześniejszy sprzęt wojskowy i policyjny. Między innymi czołg Abrams, transporter Rosomak i opancerzony wóz policyjnych antyterrorystów. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl.
5: Od czwartku 18 czerwca do soboty 20 czerwca aktywuj kupon o wartości 30 zł w aplikacji Lidl Plus i wykorzystaj go od razu w tym samym dniu przy zakupach za minimum 300 zł. Szczegóły oraz informacje o artykułach wyłączonych z akcji w aplikacji Lidl Plus.
6: Lidl, to się opłaca.
7: Castorama.
6: Teoria
8: i praktyka.
6: W teorii przydałoby się odmalować salon.
8: A w praktyce też przedpokój, sypialnię i przy okazji odświeżyć taras.
6: To świetnie się składa, bo teraz w Castoramie wszystkie farby i środki ochrony drewna kupisz z super korzystnym zwrotem. Aż 150 zł na kupon za każde wydane 450.
8: No to co? Malujemy! Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 22 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
9: A gdyby tak, cieszyć się idealną temperaturą w domu bez troski o wysokie rachunki. Nie przekraczać zaplanowanego budżetu na budowę lub remont. I zabijać nudę, a nie kwiatki w ogrodzie. Z Muratorem to proste. Praktyczne porady i sprawdzone inspiracje bez kosztownych pomyłek. Zapraszaj szwagra na grilla, a do budowy i remontu weź Muratora. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności, wybierając prenumeratę z dwoma numerami gratis. Murator. Buduj mądrze, czytaj wygodnie.
10: Wszystko, czego dziś chcę,
11: to hity z Intermarché. Jak kawa mielona Edusho Family 250 gramów 13,99, a Pepsi 1,5 litra 5,49 przy zakupie dwóch.
12: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
13: Reklama.
14: Radio Plus Koszalin.
15: Więziły dwie osoby przez kilkanaście lat. Sąd aresztował kobiety. Z uchwały napad na kantor w Centrum Młodzi ukradziono 200 tysięcy złotych. Jutro w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie. Czuwanie z ojcem Pio. Minęła 14. Mikołaj Gronet, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Jest areszt dla kobiet podejrzanych o izolowanie i głodzenie bliźniaków przez 16 lat. To matka i siostra rodzeństwa. Dramat rozegrał się w jednej ze wsi pod Suwałkami. Rodzeństwo było zaniedbywane i głodzone.
16: Ich organizmy są, no można powiedzieć, nawet wyniszczone, niedożywienie bardzo mocne, co się odbija również na wynikach morfologicznych. A poza tym jeszcze taki deficyt psychiczny, który dopiero rozpoznajemy zarówno co do skali, jak i przyczyn genezy.
15: Mówił Wojciech Piktel z prokuratury okręgowej w Suwałkach. Rodzeństwo nadal przebywa w szpitalu. Bliźniacy mają teraz 47 lat. Jedna z zatrzymanych kobiet to dyrektorka szkoły. Podejrzanym grozi 8 lat więzienia. Zuchwały napad na kantor w Centrum Młodzi. Policja szuka sprawcy. Ciemnoskóry mężczyzna steroryzował pracownicę punktu przy Piotrkowskiej i zrabował około 200 tysięcy złotych w różnych walutach.
17: Napastnik, grożąc jej przedmiotem przypominającym broń, zażądał wydania gotówki, gdy ta to zrobiła, zbiegł.
15: Relacjonuje Kamila Sowińska z łódzkiej policji. Mundurowi zabezpieczyli przedmiot, który posłużył mężczyźnie do napadu. Przypomina broń palną. Już nie tylko bakterie coli, ale i enterokoki. Mieszkańcy Świętokrzyskich, Starachowic, Wąchocka i Brodów od wtorku mierzą się z zanieczyszczonym wodociągiem. Wody nie można używać na przykład do mycia zębów.
18: Tak samo jest jeszcze i z kąpielą, z myciem naczyń, jak również to zgodnie z komunikatem, że ona się nie nadaje. Generalnie nie nadaje się do takich celów. Nadaje się do celów sanitarno-higienicznych.
15: Mówiła dyrektor sanepidu w Starachowicach Ewa Droszcz. Wodociągi cały czas chlorują instalacje, ale problemy z wodą będą co najmniej do poniedziałku.
7: poniedziałku.
13: Wiadomości Radia Plus.
15: Jutro w Krakowie Czuwanie z Ojcem Pio to 24. edycja ogólnopolskiego czuwania czcicieli świętego Ojca Pio i członków grup modlitwy pod hasłem Z Ojcem Pio zasłuchani w Boga. Co roku przyjeżdża tu kilka tysięcy osób, mówi kapucyn brat Maciej Zinkiewicz.
19: To jest przede wszystkim dziękczynienie Panu Bogu za dar życia, świętości, też za właśnie beatyfikację, kanonizację Ojca Pio i okazja do modlitwy, do zanoszenia Panu Bogu kolejnych naszych intencji. Zawsze są relikwie Ojca Pio, rękawica albo cała chusta, którą okrywał swój bok.
15: Spotkanie rozpocznie wprowadzenie relikwii świętego. Będzie też modlitwa, uwielbienia, msza święta i konferencje. Czuwanie jutro w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie.

0: Wiadomości lokalne Magda Wanowska Miksa. Więcej patroli pojawi się na drogach województwa zachodniopomorskiego podczas wakacji. Policjanci będą kontrolować prędkość i trzeźwość kierowców, a także sprawdzać autokary przewożące dzieci.
1: Zachęcam Państwa do zgłaszania kontroli autobusów, zwłaszcza dla dzieci i młodzieży.
0: Mówi Mariusz Obst z zachodniopomorskiej policji. W zeszłym roku w okresie wakacyjnym w naszym województwie doszło do 200 wypadków. 22 osoby zginęły, a ponad 200 zostało rannych. 21. Festyn wodny już jutro w Podamirowie nad jeziorem Jamno. Na uczestników czeka sporo atrakcji. Przede wszystkim regaty żaglówek, a poza tym przekazanie wodnego sprzętu dla OSP Mścice. Animacje, konkursy i zabawy dla dzieci, młodzieży i dorosłych oraz występ zespołu wokalno-instrumentalnego ze Szkoły Podstawowej imienia Ludzi Morza w Mścicach.
2: Leszek Lenarcik, jestem emerytowanym nauczycielem. Bardzo łatwo trafić z Mścic, Robiesławiec i Podamirowo zaraz. Festyn będzie miał charakter otwarty, będzie poczęstunek, będą występy zespołów. Będzie można być może nawet przepłynąć się tą nową pozyskaną przez strażaków łodzią ratowniczą. Także szanowni Państwo, mieszkańcy Koszalina, gminy Będzino, okolic, bardzo serdecznie zapraszam na 21. Festyn Wodny gminy Będzino.
0: Przypomnę, początek imprezy jutro o godzinie 10 na przystani w Podamirowie. W Koszalinie w dalszej części dnia 25 stopni, ale pochmurno i może przelotnie padać.
3: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.
4: Lionel Richie już teraz w Radio Plus, a ja mówię dzień dobry, 5 minut po 14. Janek Pasterski.

0: Kocham cię, kochanie moje, to Manam w Radiu Plus. Jeszcze parę minut do kolejnego rozstrzygnięcia naszej zabawy Twój Zielony Zakątek, ale to wystarczająco długa chwila, żeby złapać za swój telefon komórkowy i zrobić zdjęcie do swojego balkonu, tarasu, ogrodu czy też działki, bo ta zabawa nazywa się Twój Zielony Zakątek, czyli liczymy właśnie na fotografie waszych takich zielonych miejsc. Koszulka z napisem "Czasami przesadzam" za chwilę powędruje w czyjeś ręce, ale też przy okazji szansa, żeby powalczyć o 5000 zł, a to już w przyszły piątek w wielkim finale, kiedy wybierzemy zdjęcie, które najbardziej przypadło nam do gustu. A zatem zapraszamy na radioplus.pl. Radio
1: Plus. Autopromocja. W rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Koszalin.
2: Ruszają remonty dróg w powiecie kołobrzeskim. Na niektóre mieszkańcy czekali nawet 60 lat. I o tym więcej w magazynie. Synoptycy przestrzegają, że w weekend temperatura może przekroczyć nawet 30 stopni. W magazynie powiemy, jak zadbać w tym czasie o zdrowie. Nowy dom pomocy potrzebującym powstaje w Koszalinie. Inwestycja wymaga sporych nakładów finansowych, dlatego w niedzielę odbędzie się festyn charytatywny. I o nim także dziś w programie Agnieszka Górska. Zapraszam od 16 do 19.
1: W rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Koszalin.
3: Autopromocja.
4: Reklama.
5: Wyobraź sobie, że za chwilę siadasz za kierownicą nowego Mercedesa. Od 18 do 20 czerwca zapraszamy na Dni Nowości w Mercedes-Benz Mojsiuk, Stare Bielice, koło Koszalina. Gwiazdy wydarzenia GLC od 1272 i nowy CLA od 839 zł netto miesięcznie. Oferty ważne do końca czerwca. Do tego jazdy testowe, niezapomniany smak kawy, quizy dla dzieci i turniej gier wideo w samochodach. Mercedes-Benz Mojsiuk. Bliżej niż myślisz.
6: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
7: Widzisz lusterko na przedniej szybie? Często za nim znajdują się kamery, które dbają o twoje bezpieczeństwo. W Autoglas kalibrujemy systemy, które pomagają widzieć to, czego ty nie zauważasz. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
6: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
8: Filmowy czerwiec w kinie Helios. Odkryj równoległy świat pełen niepokoju w horrorze Backrooms bez wyjścia. Rusz w emocjonalną podróż przez podzielone Niemcy i skomplikowane relacje rodzinne w filmie Ojczyzna. Przeżyj kosmiczną przygodę i historię zemsty młodej bohaterki widowiskowej Supergirl. Pamiętaj, wcześniej kupujesz, więcej zyskujesz. Kup bilet na helios.pl.
9: Super, super, super sobota w Kauflandzie. W tę sobotę arbuz drobnopestkowy tylko 3,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. Tak, arbuz drobnopestkowy tylko 3,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. A polskie szparagi zielone, pęczek 500 gramów, jedynie 8,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
10: Gdy twoje auto w bliskim kontakcie spotka inne auto, już wiesz, gdzie się udać. Auto Dubnicki. Blacharstwo, lakiernictwo, mechanika wszystkich marek pojazdów. Rozliczenia bezgotówkowe z ubezpieczycielami oraz auto zastępcze na czas naprawy. Auto Dubnicki. Koszalin Połczyńska 117.
11: Zadbaj o bezpieczeństwo swoich najbliższych. Już w tę sobotę w Expo 21. Warszawskie Targi Obronne. Ponad 100 wystawców, 3 sceny, warsztaty i wykłady. Dowiedz się, jak zostać policjantem, jak trafić do służb specjalnych i zobacz najnowocześniejszy sprzęt wojskowy i policyjny. Między innymi czołg Abrams, transporter Rosomak i opancerzony wóz policyjnych antyterrorystów. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl.
12: Koniec roku szkolnego? Czas na zasłużoną nagrodę. W BMG Goworowski czekają wyjątkowe oferty na MG ZS Hybrid Plus i MG HS Hybrid Plus. Kredyt 50 na 50, RLSO 0% lub leasing 101% z pakietem ubezpieczeniowym za złotówkę. I tylko teraz w BMG Goworowski specjalna korzyść dla nauczycieli. 2000 zł do wykorzystania na usługi lub akcesoria przy zakupie samochodu. Liczba aut ograniczona. Oferta na MG HS Hybrid Plus do 30 czerwca. BMG Goworowski. Autoryzowany dealer MG w Gdyni i Słupsku.
4: Reklama.

0: Zielony Zakątek.
1: Tym razem naprawdę piękny zakątek Renaty. Dzień dobry, Renato.
2: Dzień dobry.
1: Dzień dobry, to opowiadaj teraz, bo ja klasycznie zawsze pytam, wiesz, na zdjęciach nie wszystko widać, ale czy to jest działka?
2: To jest ogród.
1: To jest ogród.
2: Ogród. Dom. Okay. Z ogrodem.
1: Dom z ogrodem.
2: Dom z ogrodem.
1: Przepiękny ogród, bo od razu w oczy rzucają się oczywiście te fantastyczne kwiaty, drzewa i cudownie przycięta trawka.
2: No tak, no to jest i błogosławieństwo, i przekleństwo, ta trawka.
1: Aha, ładnie wygląda, ale wyobrażam sobie, że żeby tak wyglądało, to troszkę się trzeba napocić przy tym.
2: Oj, dużo.
1: To ty jesteś odpowiedzialna za ten kształt ogrodu? Tak? Okej, świetnie. No i piękny domek i do tego jeszcze widzę, że ławka, na której można usiąść, i stoliczek. No, jest też chyba miejsce na grilla. No cudownie po prostu, krótko mówiąc.
2: No jest ognisko.
1: Ognisko.
2: Nie grill, tylko ognisko.
1: Ognisko z paleniskiem. A, tak, dobrze. To fajnie. Mam dla ciebie koszulkę od Radia Plus i oczywiście też szansę na to, żeby już za tydzień w piątek o tej porze mniej więcej powalczyć w wielkim finale, gdzie można wygrać 5000. Także trzymam kciuki i bardzo gratuluję. Do usłyszenia.
2: Do usłyszenia. Bardzo, bardzo dziękuję. A mogę was pozdrowić?
1: Oczywiście.
2: Bo was kocham. Słucham waszego radia właściwie od rana do późnego wieczora.
1: Bardzo dziękuję.
2: A pozdrawiam moją rodzinę przede wszystkim i moich przyjaciół.
1: Trzymaj się ciepło. Dobrego weekendu.
2: Dziękuję.

0: Zakątek.
1: Autopromocja.
0: W rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Koszalin.
2: Ruszają remonty dróg w powiecie kołobrzeskim. Na niektóre mieszkańcy czekali

0: Olej rzepakowy Olala 3 litry 12,99. A masło ekstra z Mlecznej Drogi. Jedno kupujesz, a dwa gratis otrzymujesz.
1: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
2: Ludzie chcą kupować mądrze każdego dnia. Dlatego wybierają Allegro, bo mają tam miliony produktów w najniższych cenach.
3: Influencer od cen. Masz więcej z życia za mniej. Allegro.
4: Szczegóły na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
5: Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
6: Sale na Modivo trwa. Wakacyjna garderoba w najlepszym wydaniu. Sukienki, t-shirty, shorty, odzież plażowa i dodatki teraz do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold zyskujesz 10% zwrotu przy każdych zakupach. Sprawdź na stronie i w aplikacji Modivo.
7: Twój sąsiad już ma. Teraz czas na ciebie. Zmień swój internet na Orange Światłowód. Już od 39,99 zł miesięcznie. Tak o! Zapraszamy do salonów Orange i na orange.pl. Oferta ograniczona terytorialnie. Cena przez 24 miesiące z rabatami za e-fakturę, zgody marketingowe, oba po 4,99 miesięcznie i dodatkowym rabatem 30 zł i 1 grosz miesięcznie. Modem 4,99 zł miesięcznie. Orange tu jest.
8: Marek, szefowa cię prosi.
9: Potem.
8: A teraz co robisz?
9: Walczę z potem.
8: Zrób to skutecznie.
9: Ale jak?
8: Wypróbuj wysoce skuteczny antyperspirant Perspirex.
10: 3 kroki i wygrywasz z potem. 1. Wieczorem nałóż Perspirex. 2. Rano zmyj i miej pewność. 0 potu nawet do 5 dni. 3. Powtórz aplikację po kilku dniach.
8: Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy. Sprawdź w aptece lub drogerii. Perspirex. Z polecanym przez lekarzy składnikiem aktywnym.
11: Dzień dłuższy, temperatura wyższa, a Citroen wrzuca wyższy bieg i rozpoczyna letnie przyspieszenie. Teraz kupując nowego Citroena otrzymasz wyjątkowy pakiet korzyści. Rabaty do 25 800 zł, pożyczkę prawdziwe 0% i dodatkową ochronę Citroen Wicker do 8 lat. My przyspieszamy, ty podróżujesz w komforcie.
12: Zaprasza Grupa Mago, Piła Siemieradzkiego 27, grupamago.pl. Jeden adres, najwięcej możliwości.
13: Reklama.
14: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii. Czerwone gitary.

0: Scott McKenzie i San Francisco. To już prawie 15 w Radio Plus. Za chwilę wiadomości. Radio Plus. Reklama.
1: Holiday Park Szczecin startuje 26 czerwca. Rusza przed sprzedaż tokenów. Tylko od 19 do 21 czerwca kupisz 30 tokenów za 100 zł, a 10 dostajesz gratis. Tylko w kasie biletowej Holiday Park przy Tadeusza Wendy w Szczecinie. Ilość tokenów ograniczona do wyczerpania puli promocyjnej. Więcej informacji w mediach społecznościowych Holiday Park Szczecin.
2: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś! Czereśnie Luzem cena przed obniżką 24,99, a teraz 14,99 za kilogram. A polskie pomidory malinowe Luzem cena przed obniżką 12,99, teraz 5,99, a z kuponem Lidl Plus jeszcze taniej 4,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Nowa elewacja, wymiana okien, fotowoltaika z magazynem, pompa ciepła.
5: A może kocioł na pelet?
4: Pewnie, z Roka Energy zrobisz to za ułamek ceny.
6: Lokalny instalator, krótkie terminy, darmowy audyt, montaż pod klucz, a przede wszystkim pełna dokumentacja.
4: 666-676-525.
6: RokaEnergy.com.
7: Gdy autko wymaga skutecznej naprawy, potrzebny jest dobry serwis. To proste, jak dróżka do Custim, serwisu dla ciężarówki i maluszka. Custim Service w sieci Profi Auto. Rzetelność, doświadczenie, indywidualne podejście do klienta. Naprawiamy osobówki dostawcze i ciężarówki w pełnym zakresie. Od wymiany oleju po remont silnika, klimatyzacja i opony. Custim Auto Service, Piła Przemysłowa 30. Do każdej usługi diagnostyka komputerowa gratis. kas-team.pl.
8: Odkryj letnią wyprzedaż na Zalando. W co mam się ubrać na grilla z przyjaciółmi? Na urlop nad morzem? A na trening na świeżym powietrzu? Wejdź na zalando.pl i znajdź letnie ubrania, buty i dodatki w super cenach na każdą okazję.
9: Dlaczego warto wybrać fotowoltaikę z magazynem energii od Energii Obrotu?
10: Zyskasz większą niezależność energetyczną i ciągłość zasilania w przypadku awarii sieci dzięki funkcji awaryjnego zasilania.
9: Chcesz większej kontroli nad rachunkami?
10: Wejdź na stronę www.energa.pl lub zadzwoń pod numer 555 555 505. Koszt połączenia według stawek operatora telefonicznego. Wybierz fotowoltaikę z magazynem energii od Energii Obrotu.
0: Reklama.

0: Plus Koszalin. Radio Plus Koszalin.
1: Zmiany w stołecznych szpitalach zapowiada Rafał Trzaskowski po aferze z lekarzem. Poważny incydent na lotnisku w Lesznie, zmienił się program pokazów. Rozpoczęła się sesja plenarna Synodu Duszpasterskiego Archidiecezji Krakowskiej. Minęła 15. Mikołaj Gronet, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Na początek jednak uwaga, kierowcy, potężne utrudnienia na trasie S7 z Warszawy do Krakowa. Pomiędzy Grójcem a Białobrzegami utkniecie w kilkunastokilometrowym korku, a wszystko przez roboty drogowe i kolizje. Najlepiej zjechać już na 430 km trasy na węźle Broniszew. Powrót na S7 dopiero w Kamieniu za Białobrzegami. Koniec z polityką w zarządach miejskich spółek medycznych, zapowiada prezydent Warszawy po aferze w szpitalu południowym. A lekarza Dawida Kasprzyka, który przez rok zarobił jako szef SOR-u ponad 1,5 miliona złotych, porównał do Nikodema Dyzmy. Rafał Trzaskowski zapowiedział, że jeszcze dziś powołana zostanie nowa rada nadzorcza szpitala. A w warszawskim ratuszu był dzisiaj nasz reporter Michał Rawa.
2: Tak jest, dzień dobry. Rafał Trzaskowski podkreślił, że na razie nikt nie został pociągnięty do odpowiedzialności politycznej i nie ma dymisji w ratuszu. Odwołany został jedynie zarząd szpitala.
3: I żeby było jasne, tam gdzie audyt pokaże jakiekolwiek nieprawidłowości, są konsekwencje i jeżeli to będzie konieczne, będą kolejne konsekwencje.
2: Mówił Trzaskowski, audyty trwają nie tylko na SOR-ze szpitala południowego.
3: Moja reakcja była szybka i konkretna. Po pojawieniu się informacji o możliwych nieprawidłowościach natychmiast zleciłem audyt w szpitalu południowym i wszystkie miejskich SOR-ach.
2: Prezydent Warszawy odmówił podania nazwisk polityków, którzy leczyli się w szpitalu południowym. Przekazał, że sam był jego pacjentem, ale zanim Kacprzyk został koordynatorem SOR-u.
1: Lekarz i były radny Koalicji Obywatelskiej zwrócił szpitalowi 500 000 złotych i został wyrzucony z pracy. Sprawą zajmuje się prokuratura. Poważny incydent na lotnisku w Lesznie. W trakcie treningów przed pokazami lotniczymi Antidotum Air Show doszło do groźnej sytuacji na pasie startowym. Pokazowy samolot Bronco wylądował bez wysuniętego podwozia.
4: Na pokładzie statku znajdował się wyłącznie pilot narodowości francuskiej, który na szczęście nie doznał żadnych poważnych obrażeń. Trwają jego badania lekarskie.
1: Mówiła Monika Rzymełka z policji w Lesznie. Zarówno maszyna, jak i fragment pasa startowego zostały uszkodzone. Zmieniono przez to program pokazów lotniczych.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Rozpoczęła się pierwsza sesja plenarna drugiego synodu duszpasterskiego archidiecezji krakowskiej. Mszy świętej w sanktuarium świętego Jana Pawła II przewodniczył kardynał Grzegorz Ryś. W homilii metropolita krakowski nawiązał do Ewangelii o skarbach i wzroku. Zaznaczył, że Jezus pozostawia dwa ważne kryteria pomocne w rozeznawaniu podczas tego spotkania.
5: Dlatego jest tak ważne to pytanie Jezusa, które dostajemy na progu sesji plenarnej synodu. Jak widzisz? Jakie masz oczy? Czy to jest jakiś spójny wzrok? Czy to jest właśnie jakiś wzrok podwójny, potrójny? No i nie widzisz czysto. Niech nam te dwa kryteria rozeznawania towarzyszą na całej tej sesji plenarnej. Co jest skarbem, co nim nie jest i jak widzisz?
1: Pierwsza sesja plenarna potrwa do jutra, a synod ma zakończyć się w październiku przyszłego roku.

0: Wiadomości lokalne, Magda Wanowska, Miksa. Bezpłatny trening pierwszej pomocy odbędzie się w Koszalinie. O tym, jakie umiejętności będzie można zdobyć, mówi rzecznik prezydenta Koszalina Anna Makarewicz.
1: RKO, czyli resuscytacji krążeniowo-oddechowej, użycia AED, tamowania silnych krwotoków i zakładania opaski uciskowej, a także prawidłowego wzywania pomocy.
0: Szkolenie jutro w godzinach 13-17 w Muzeum Obrony Przeciwlotniczej. Wstęp wolny. 3 i 4 lipca w Kołobrzegu ogólnopolski przegląd twórczości Przemysława Gintrowskiego Pamiątki. To coroczne święto muzyki i słowa w tamtejszym Regionalnym Centrum Kultury. Głównym celem wydarzenia jest popularyzacja dorobku legendarnego barda, a kluczowym punktem programu jest konkurs wokalny na interpretację jego piosenek.
2: Michał Kaczmarczyk, rzecznik prasowy ogólnopolskiego przeglądu twórczości Przemysława Gintrowskiego Pamiątki. Przed nami 7 edycja przeglądu Pamiątki. Wracamy po rocznej przerwie. Gościmy dwóch popularnych w środowisku piosenki poetyckiej artystów, którzy zaprezentują utwory Przemysława Gintrowskiego. Marcin Gąbka z zespołem Deszczowcy zaprezentuje program Kataryniarz, a drugi koncert Przemysław Lębicz ze znanego w Polsce kwartetu Proforma.
0: Patronem medialnym przeglądu twórczości Przemysława Gintrowskiego Pamiątki jest Radio Plus. Wstęp na koncerty i sam przegląd bezpłatny. Pogoda. W Kołobrzegu do wieczora 23 stopnie, przewaga chmur, ale padać nie powinno.
3: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.
4: Halina Frąckowiak, teraz właśnie w Radio Plus na początek tej godziny. Tin Pan Alley, 6 po 15. Dzień dobry, Janek Pasterski.

0: Bon Jovi i Always w Radiu Plus. Ja myślę, że takie propozycje, takie nieco wolniejsze do potańczania, do przytulania się, ale również te szybsze na pewno pojawią się w prywatce z Radiem Plus, a to podwójne wydanie, bo dzisiaj, ale także jutro od 20 do północy Marek Sierocki będzie dla nas miksował, natomiast niedziela to tradycyjnie muzyczny alfabet i gość Marka.
1: Dzień dobry, Adam Hetman. W niedzielę o godzinie 15 będę gościem muzycznego alfabetu Marka Sierockiego w Radiu Plus. Przypomnijmy moje przeboje, które skomponowałem. Radio
2: Plus. Autopromocja. W rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Koszalin.
3: Ruszają remonty dróg w powiecie kołobrzeskim. Na niektóre mieszkańcy czekali nawet 60 lat. I o tym więcej w magazynie. Synoptycy przestrzegają, że w weekend temperatura może przekroczyć nawet 30 stopni. W magazynie powiemy, jak zadbać w tym czasie o zdrowie. Nowy dom pomocy potrzebującym powstaje w Koszalinie. Inwestycja wymaga sporych nakładów finansowych, dlatego w niedzielę odbędzie się festyn charytatywny. I o nim także dziś w programie Agnieszka Górska. Zapraszam od 16 do 19.
2: W rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Koszalin.
4: Autopromocja. Reklama.
5: Nie daję już rady. W pracy ciągle myślę o mamie. Boję się ją zostawić samą. Ta demencja jest coraz gorzej.
6: Rozumiem. Nie jesteś tym sama. Spójrz. Rezydencja Jantar Baltic Senior Home. Spokojne miejsce nad morzem, gdzie twoja mama będzie bezpieczna, a ty odzyskasz spokój.
7: Nowoczesna, całodobowa opieka senioralna nad Bałtykiem. Rehabilitacja i komfort. Rezydencja Jantar Baltic Senior Home. Bo spokój jest bezcenny. jantarseniorhome.pl.
8: Myślisz o nowej pracy, w której liczą się ludzie i stabilność? Primark otwiera nowy sklep w Koszalinie i szuka doradców oraz doradczyń klienta. Dołącz do nas. Oferujemy jasne warunki współpracy i zespół, na którym naprawdę możesz polegać. Sprawdź szczegóły na stronie Praca w Primark i aplikuj już dziś. Ponieważ twoja kariera może zacząć się właśnie tutaj.
9: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
10: Latem małe uszkodzenie przy włączonej klimatyzacji może zmienić się w pęknięcie, a wtedy szyba będzie nadawać się już tylko do wymiany. W Autoglas naprawimy twoją szybę w 30 minut. Nie odkładaj tego na później. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
9: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
11: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do minus 50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na eobuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie, wie, wie, wie.
12: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
13: O nie, moja rezerwacja zaraz zostanie anulowana. A, muszę jeszcze raz podać dane karty.
12: Uważaj, bo zanim ty wyjedziesz na wakacje, pieniądze mogą wyjechać z twojego konta. Takie wiadomości lepiej sprawdzaj. To może być próba wyłudzenia danych. A jeśli jesteś klientem mBanku, pomogą ci w tym specjaliści Cyber Rescue. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
14: Koniec roku szkolnego? Czas na zasłużoną nagrodę. W BMG Goworowskiej czekają wyjątkowe oferty na MG ZS Hybrid Plus i MG HS Hybrid Plus. Kredyt 50/50, RRSO 0% lub leasing 101% z pakietem ubezpieczeniowym za złotówkę. I tylko teraz w BMG Goworowskiej specjalna korzyść dla nauczycieli. 2000 zł do wykorzystania na usługi lub akcesoria przy zakupie samochodu. Liczba aut ograniczona. Oferta na MG HS Hybrid Plus do 30 czerwca. BMG Goworowski. Autoryzowany dealer MG w Gdyni i Słupsku.
15: Rekl.

Ale pięknie, Krystyna Giżowska, przeżyłam z tobą tyle lat i to piątkowe popołudnie i weekend już za rogiem, bo to właściwie w pół do 16, czyli już niedługo. Będziemy kończyli robotę w oczekiwaniu na ten fantastyczny czas. Teraz piękny duet Chris Norman i Suzy Quatro, Stumbling In.

0: rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Koszalin.
1: Ruszają remonty dróg w powiecie kołobrzeskim. Na niektóre mieszkańcy czekali nawet 60 lat. I o tym więcej w magazynie. Synoptycy przestrzegają, że w weekend temperatura może przekroczyć nawet 30 stopni. W magazynie powiemy, jak zadbać w tym czasie o zdrowie. Nowy dom pomocy potrzebującym powstaje w Koszalinie. Inwestycja wymaga sporych nakładów finansowych, dlatego w niedzielę odbędzie się festyn charytatywny. I o nim także dziś w programie. Agnieszka Górska. Zapraszam od 16 do 19.
0: W rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Koszalin.
2: Autopromocja.
3: Reklama.
4: Tak już jest. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Od czwartku do soboty. Jaja z chowościółkowego Moja Kurka rozmiar M. 30 sztuk. 20,99 za opakowanie. Oraz karkówka wieprzowa bez kości pakowana próżniowo Kraina Mięs. 9,99 za kilogram. A do tego z lady tradycyjnej świeża ćwiartka tylna kurczaka. 5,99 za kilogram. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
5: Twój sąsiad już ma. Teraz czas na ciebie. Zmień swój internet na Orange Światłowód. Już od 39 zł 99 groszy miesięcznie. Tak o, zapraszamy do salonów Orange lub zadzwoń na 801-234-567. Koszt według cennika operatora. Oferta ograniczona terytorialnie. Cena przez 24 miesiące z rabatami za e-fakturę, zgody marketingowe, oba po 4,99 miesięcznie i dodatkowym rabatem 30 zł i 1 grosz miesięcznie. Modem 4,99 zł miesięcznie. Orange tu jest.
6: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład sok 100% jabłko Solevita w nowej cenie regularnej 2,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 2,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
7: Lidl, to się opłaca.
8: Dlaczego warto wybrać fotowoltaikę z magazynem energii od Energii Obrotu?
9: Zyskasz większą niezależność energetyczną i ciągłość zasilania w przypadku awarii sieci dzięki funkcji awaryjnego zasilania.
8: Chcesz większej kontroli nad rachunkami?
9: Wejdź na stronę www.energa.pl lub zadzwoń pod numer 555 555 505. Koszt połączenia według stawek operatora telefonicznego. Wybierz fotowoltaikę z magazynem energii od Energii Obrotu.
10: Do przerwy remis, ale gramy dalej. O przestrzeń, o komfort, o nowego SUVa Hyundai. Wynajmniej już od 750 zł netto miesięcznie. Mistrzostwa świata SUVów Hyundai. Odkryj nasz pierwszy skład. Kapitalnego Hyundai'a Tucson. Wszechstronną Kone. Zwinnego Bayona oraz Santa Fe. Solidnego obrońcę. Wejdź do gry podczas dni otwartych w naszym salonie. Teraz jesteśmy otwarci dłużej.
11: Hyundai Mago. Piła krzywa 11.
12: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
13: Czy można powtórzyć pytanie?
12: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
13: Tak.
12: Brawo!
14: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
15: Przytulne do.

0: Radio Plus Koszalin.
1: Your Rhythmics i Sweet Dreams teraz w Radio Plus, a ja mówię już do usłyszenia i bardzo dziękuję. Życzę dobrego weekendu. Janek Pasterski, do poniedziałku zaraz po 12:00.

0: Reklama. Już 20 czerwca przyjedź do Warszawy na Warszawskie Targi Obronne. Ponad 100 wystawców, prezentacje sprzętu wojskowego, eksperci, warsztaty pierwszej pomocy i samoobrony oraz strzelnica laserowa. Centrum Expo 21 w Warszawie. Szczegóły i bilety na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bezpieczeństwo w praktyce.
1: Mercedes-Benz Trucks. Tytani pracy, na których zawsze możesz liczyć. Doskonali. Trasa to ich drugi dom. Pierwszy to ich ulubiony serwis, na który również zawsze możesz liczyć. Mercedes EF Service. Autoryzowany serwis Mercedesa. Uwaga! Serwis roku 2025. Mercedes-Benz Trucks w Polsce. Podium trzeci rok z rzędu. Mercedes EF Service. Piła Powstańców Wielkopolskich 163. Bez gwiazdy nie ma jazdy.
2: Szukasz samochodu dostawczego do swojej firmy? Odwiedź salon Fiata Professional podczas Dni Profesjonalistów i skorzystaj z wyjątkowej oferty na samochody dostępne od ręki. Tylko od 15 do 20 czerwca. Zamów kompaktowe Doblo, wszechstronne Skudo lub produkowane w Polsce Ducato, a otrzymasz roczny pakiet ubezpieczeń OC i AC za złotówkę oraz pierwszy przegląd okresowy w cenie auta.
3: Zaprasza Grupa Mago, autoryzowany dealer Fiat Professional. Piła Siemieradzkiego 27. grupamago.pl.
4: Już tam kiedyś byłeś i wspominasz z sentymentem?
5: A może nigdy nie było ci tam po drodze? Warto się odważyć. Piesza pielgrzymka diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej wyruszy 1 sierpnia ze Skrzatusza na Jasną Górę.
4: Spotkasz wspaniałych towarzyszy drogi. Poznasz ludzi, którzy z radością każdego roku wyczekują pielgrzymów, by przyjąć ich pod swój dach.
5: Będzie to wyjątkowy czas dla Boga i ludzi. Ty będziesz miał wreszcie czas. Warto wygospodarować chociaż kilka dni.
4: Szczegóły w każdej parafii i na stronie www.pielgrzymkikoszalin.pl.
6: PSB Forest Szczecinek rozwija ofertę. Od teraz znajdziesz u nas również beton budowlany do małych i dużych inwestycji. Oferujemy fachowe doradztwo i pomoc w doborze materiałów, szeroki wybór produktów dostępnych od ręki, konkurencyjne ceny dla firm i klientów indywidualnych. PSB Forest. Wszystko do budowy i remontu w jednym miejscu. Szczecinek, ulica Pilska 27, 504 489 432.
7: Wybierz w Play pakiet światłowodu z telewizją 50% taniej przez rok już od 50 zł miesięcznie po rabatach. 5 zł za zgody marketingowe i 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności dla każdej umowy. Dodatkowo za router 5 zł miesięcznie, bo w Play płacisz mniej.
0: Play. Reklama.
8: Radio Plus Koszalin. Radio Plus Koszalin.
9: Dziś ma usłyszeć zarzuty mężczyzna podejrzewany o zabójstwo Rosjanina w Białej Podlaskiej. 1,5 miliona na ocieplanie wizerunku jest zapowiedź kontroli krakowskich radnych. Więcej pociągów na Mazury, nowy wakacyjny rozkład jazdy. Jest 16:00, Michał Konopiński, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Zatrzymany w sprawie zabójstwa w Białej Podlaskiej ma dziś usłyszeć zarzuty. Mężczyzna, który miał zastrzelić Rosjanina, za godzinę powinien zostać przesłuchany w lubelskiej prokuraturze.
10: Najprawdopodobniej, właściwie na pewno będziemy wnioskować o tymczasowy areszt. I jeszcze raz przypomnę, jest to mężczyzna, który naszym zdaniem nie odpowiada za pomocnictwo, czy jakąś próbę, czy pomoc innym osobom w tym zamachu, ale za wykonanie, czyli dokonanie zabójstwa obywatela.
9: Mówi Andrzej Fiołek z policji w Lublinie. Podejrzewanego zatrzymali wczoraj kontrterroryści w hostelu w podwarszawskim Piastowie. Przypomnijmy, w poniedziałek sprawca zastrzelił na ulicy w Białej Podlaskiej Roberta K. To Rosjanin, który był zagorzałym krytykiem Kremla. 1,5 miliona złotych na PR miejskich spółek w Krakowie. Łukasz Gibała zapowiada kontrolę radnych. Ma dotyczyć wydatków m.in. w Zarządzie Infrastruktury Sportowej.
11: Brakuje pieniędzy na szkoły, na transport publiczny, brakuje pieniędzy na remonty chodników, a tu nagle wydawane jest 1,5 miliona złotych nie wiadomo na co. Jakieś doradztwo, jakiś PR, jakiś marketing. Pytanie, jakie są w ogóle efekty tego, co ten pan dokładnie zrobił dla Krakowa. To było głównie w okresie referendalnym, przedreferendalnym i referendalnym, ale większa część w okresie referendalnym. Czy to były jakieś działania zmierzające do ocieplenia wizerunku już byłego prezydenta Aleksandra Miszalskiego?
9: Miejskie spółki takie jak Krakowski Holding Komunalny zapowiedziało już dostarczenie wszystkich dokumentów związanych z zakupionymi konsultacjami. Radni Krakowa dla mieszkańców chcą wiedzieć wszystko o przebiegu tego procesu.
12: Nie dość, że poprosimy o umowy, czyli to, co jest najważniejsze, to dostaniemy całą procedurę, jak doszło do zawarcia umów oraz efekty pracy, jakie spółki, jakie jednostki miejskie otrzymały w ramach zawieranych umów.
9: Tłumaczy radny Michał Starobrat. O komentarz poprosiliśmy też władze Krakowa. Na razie czekamy na odpowiedź. Nie tylko wystawy sprzętu wojskowego, ale też dyskusje o bezpieczeństwie. To na warszawskich targach obronnych. Pierwsza edycja zgromadziła ponad 100 wystawców i gości specjalnych. Na miejscu w Centrum Expo jest nasz reporter Mateusz Chłystun. Jakie tematy poruszają na targach w panelach eksperci?
13: Sporo miejsca poświęcono w nich siłom powietrznym. Jeden z paneli dotyczył dziś śmigłowców dla służb i tego, jak powinna być wyposażona idealna maszyna wykorzystywana nie tylko przez wojsko, ale choćby przez ratowników. Wśród gości tego panelu był naczelnik TOPR-u Jan Krzysztof.
14: To jest dobry czas na zakupy nowych platform, ponieważ to, co dzieje się na polu walki na wschodzie, dotyczy również ratownictwa.
13: Jutro w dniu otwartym dla publiczności przewidziano za to panel dotyczący dezinformacji. O tym, że to bardzo poważne dziś zagrożenie, mówił podczas otwarcia targów minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz.
15: To jest broń masowego rażenia.
13: A pierwszy dzień targów zakończy dyskusja dotycząca gotowości naszego kraju na wszelkiego rodzaju kryzysy i zagrożenia. Z hal Expo przy Prądzyńskiego Mateusz Chłystun.
8: Wiadomości Radia Plus.
9: Pociągiem na wakacje nad jeziorem Mazury z nowymi połączeniami. PKP Intercity ponad dwukrotnie zwiększa liczbę pociągów do Kętrzyna, Giżycka, Ełku i Grajewa. Jest też więcej bezpośrednich połączeń do Białegostoku, Poznania i Wrocławia oraz szybszy dojazd do Warszawy.
16: Dodatkowo na okres wakacyjny PKP Intercity wydłuży trasę pociągu Intercity Stańczyk ze Szczecina do Pisza, a pociąg zostanie z nami również po wakacjach pod zmienioną nazwą Gryf.
9: Mówi wicemarszałek województwa warmińsko-mazurskiego Katarzyna Sobiech. Więcej pociągów z Giżycka i Białegostoku oznacza też łatwiejsze podróże do Europy. Dzięki wygodnym przesiadkom dojedziemy m.in. do Berlina, Pragi i Lipska.
8: Autopromocja. Muzyczny alfabet Marka Sierockiego w Radiu Plus. M jak muzyka, R jak rozmowa, G jak gość.
17: Obchodzi 50-lecie pracy artystycznej. Pisał muzykę instrumentalną, komponował piosenki do seriali. Jego utwory wykonywali m.in. Anna Jantar, Renata Danel, Krzysztof Krawczyk i Zbigniew Wodecki.
8: Ha, jak Adam Hetman. Muzyczny alfabet Marka Sierockiego. W najbliższą niedzielę o 15:00.

0: W rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Koszalin.
1: W Kołobrzegu podpisano umowę na modernizację dróg powiatowych. Dofinansowanie remontów sfinalizował Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego.
2: Możemy podpisać umowę dzisiaj na dofinansowanie tego zadania przez Urząd Marszałkowski. Podpisanie umowy dotyczy dwóch dróg, czyli Wyszewo-Niemierze. Jest to odcinek 3 km 100 metrów. Druga droga to jest Włościbórz-Wietrzyno. Odcinek o długości 150 metrów.
1: W magazynie powiemy też, jak bezpiecznie przetrwać upały.
3: Upały już 30-stopniowe mają istotny wpływ na układ krążenia. Trzeba dopajać przynajmniej 2 litry dziennie. Pacjentów ze zwężonymi naczyniami wieńcowymi, może ostrymi zespołami wieńcowymi, aż do zawału serca włącznie. Ktoś ma zmiany w tętnicach mózgu, to dojdzie do udaru niedokrwiennego mózgu.
1: W Słupsku pojawił się pomysł powołania Rady Mężczyzn. Inicjatorem przedsięwzięcia jest przewodniczący Rady Miejskiej Paweł Szewczyk.
4: Na razie będzie to miał charakter nieformalny, będziemy rozmawiać, zrobimy jakieś spotkanie. Zainteresowanie jest, ja chciałbym, żeby panowie, którzy wejdą do tej rady, też reprezentowali różne środowiska, różne spojrzenie, byli w różnym wieku.
1: Od tych tematów rozpoczniemy magazyn. Agnieszka Górska, witam i zapraszam, a będziemy razem do 19:00.
0: W rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Koszalin.

0: Reklama.
1: Wielki sport zawsze w TVP. Dzisiaj kolejne mecze mundialu. USA, Australia, Szkocja, Maroko, Turcja, Paragwaj, Brazylia, Haiti. Oglądaj od 20.25 w TVP1, w TVP2 i w TVP Sport.
2: Koniec roku szkolnego? Czas na zasłużoną nagrodę. W BMG Goworowskiej czekają wyjątkowe oferty na MG ZS Hybrid Plus i MG HS Hybrid Plus. Kredyt 50/50, RRSO 0% lub leasing 101% z pakietem ubezpieczeniowym za złotówkę. I tylko teraz w BMG Goworowskiej specjalna korzyść dla nauczycieli. 2000 zł do wykorzystania na usługi lub akcesoria przy zakupie samochodu. Liczba aut ograniczona. Oferta na MG HS Hybrid Plus do 30 czerwca. BMG Goworowski. Autoryzowany dealer MG w Gdyni i Słupsku.
3: No, tego.
4: A może...
5: Także tak.
6: Ci przedsiębiorcy nie włączyli pewności, ale ty możesz. Zaufaj doświadczeniu sprawdzonego sprzedawcy energii dla tysięcy firm w całej Polsce. Energa Obrót. Transparentne zasady, realne wsparcie. Poznaj naszą ofertę na energa.pl. Energa Obrót. Włączamy pewność dla małych i dużych przedsiębiorstw.
7: Jak dobrze znam mojego tatę. Wystarczyło jedno spojrzenie i wpadłam na pomysł na prezent. A znalazłam go w super cenie na Allegro.
8: Sprawdź i pamiętaj, jak prezent dla najlepszego taty to Allegro.
9: Zadbaj o bezpieczeństwo swoich najbliższych. Już w tę sobotę w Expo 21. Warszawskie Targi Obronne. Ponad 100 wystawców, 3 sceny, warsztaty i wykłady. Dowiedz się, jak zostać policjantem, jak trafić do służb specjalnych i zobacz najnowocześniejszy sprzęt wojskowy i policyjny. Między innymi czołg Abrams, transporter Rosomak i opancerzony wóz policyjnych antyterrorystów. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl.
10: Wyobraź sobie, że za chwilę siadasz za kierownicą nowego Mercedesa. Od 18 do 20 czerwca zapraszamy na Dni Nowości w Mercedes-Benz Mojsiuk, Stare Bielice, koło Koszalina. Gwiazdy wydarzenia GLC od 1272 i nowy CLA od 839 zł netto miesięcznie. Oferty ważne do końca czerwca. Do tego jazdy testowe, niezapomniany smak kawy, quizy dla dzieci i turniej gier wideo w samochodach. Mercedes-Benz Mojsiuk. Bliżej niż myślisz.
11: Holiday Park Szczecin startuje 26 czerwca. Rusza przed sprzedaż tokenów. Tylko od 19 do 21 czerwca kupisz 30 tokenów za 100 zł, a 10 dostajesz gratis. Tylko w kasie biletowej Holiday Park przy Tadeusza Wendy w Szczecinie. Ilość tokenów ograniczona do wyczerpania puli promocyjnej. Więcej informacji w mediach społecznościowych Holiday Park Szczecin.
0: Reklama.
12: Radio Plus Koszalin.

0: W rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Koszalin.
1: W Kołobrzegu podpisano umowę na modernizację dróg powiatowych. Dofinansowanie remontów sfinalizował Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego. Umowy dotyczą dwóch inwestycji drogowych: Błotnica-Byszewo na odcinku Niemierze-Byszewo oraz Sianorzęty-Dygowo-Pobłocie Wielkie na odcinku Włościbórz-Wietrzyno. W ramach tych działań Sejmik Województwa na wniosek Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego zabezpieczył w budżecie województwa kwotę w wysokości 60 milionów złotych z przeznaczeniem na dotacje wspierające modernizację dróg powiatowych. O szczegółach starosta kołobrzeski Mirosław Teścikowski, wicemarszałek Jakub Kowalik oraz wójt gminy Dygowo Grzegorz Starczyk, wójt gminy Siemyśl Marek Dołkowski i sołtys Byszewa Daniel Kowalewski.
2: My się cieszymy, że po wielu latach oczekiwań przez mieszkańców we współpracy z gminami możemy podpisać umowę dzisiaj na dofinansowanie tego zadania przez Urząd Marszałkowski, a już w najbliższych dniach podpiszemy umowę z wykonawcami, z firmami, które wygrały przetarg na remont tych dróg. Podpisanie umowy dotyczy dwóch dróg, czyli Byszewo-Niemierze. Jest to odcinek 3 km 100 metrów, koszty inwestycji 2 miliony 600 tysięcy, dofinansowanie przez Urząd Marszałkowski 1 300 000. My wspólnie z gminą Siemyśl przekładamy 1 300 000. Druga droga to jest Włościbórz-Wietrzyno, odcinek o długości 150 km, koszt całkowity 2 400 000, dofinansowanie 1 200 000. Gmina wraz z powiatem po naszej stronie jest również 1 200 000. Przebudowa dotyczy położenia warstw bitumicznych o grubości do 12 cm, uregulowanie poboczy, zjazdów, będzie zapewniona właściwa nośność, komfort jazdy, wyrównanie poboczy. Uważam to za sukces powiatu, sukces gmin i sukces Urzędu Marszałkowskiego.
3: Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego jako jedyny w kraju podjął taką decyzję o wsparciu właśnie dróg powiatowych. Ponad 1500 dróg wojewódzkich mamy w dobrym europejskim standardzie. Brakuje nam około 500 km, tak żebyśmy byli takim regionem w całej Polsce, który będzie miał wyremontowane wszystkie drogi wojewódzkie. Do roku 2028 wyremontujemy 500 km dróg wojewódzkich za kwotę ponad 1 000 000 zł. W tym roku, w roku 2026 mamy zaplanowanych 38 zadań na ponad 160 km i to będzie koszt ponad 270 milionów złotych. Te wszystkie inwestycje są w 100% finansowane z budżetu województwa zachodniopomorskiego, a realizuje je zachodniopomorski zarząd dróg wojewódzkich. Wiemy, że powiaty nie mają tych środków, aby wyremontować blisko 7000 km dróg powiatowych, a także dróg gminnych. Więc marszałek województwa zachodniopomorskiego wraz z zarządem podjął taką decyzję, że będziemy wspierali powiaty, będziemy wspierali gminy. Dlatego z naszego budżetu podjęliśmy taką decyzję, że będziemy jedynym regionem w kraju, który uruchomi właśnie taki program wsparcia dróg powiatowych.
4: W gminie Dygowo, ale myślę, że chyba we wszystkich gminach naszego powiatu sieć dróg powiatowych to jest dzisiaj największy problem do rozwiązania. Te drogi są w najgorszym stanie. Bardzo nas cieszy, że jest program i będą środki, dzięki którym te drogi powiatowe będą się poprawiały. Ja oczywiście bardzo się cieszę jako przedstawiciel społeczności gminy Dygowo, że droga Włościbórz-Wietrzyna będzie wyremontowana, tak jak wspominałem. Trzymam kciuki, żeby w przyszłości takich zadań było więcej, bo tych potrzeb jest naprawdę bardzo, bardzo dużo.
5: Dziękuję oczywiście panu staroście, zarządowi powiatu za złożenie wniosku i przede wszystkim ujęcie przebudowy drogi Byszewo-Niemierze w tym programie. Długo oczekiwana inwestycja będzie wreszcie zrealizowana. Potrzeb, jak państwo wiecie, na terenie powiatu kołobrzeskiego jest bardzo dużo. Liczymy, że będą kolejne programy i wtedy już będziemy też w miarę przygotowani i będziemy starać się złożyć wniosek na kolejne drogi na terenie naszej gminy. Odcinek kolejny, który wymaga pilnej naprawy, to jest odcinek drogi między Byszewem a Morowem i dalej świecie Kołobrzeskim.
6: Ja tylko z rozmów ze starszymi mieszkańcami wiem, że ta droga ostatnio była remontowana 60 lat temu. Jest to bardzo długi okres, na co my czekaliśmy z niecierpliwością, dlatego tym bardziej te podziękowania. Droga nie mierzy Byszew.
1: W tym roku do dofinansowania zgłoszone zostały 33 inwestycje. Ostatecznie wsparciem objęto 27 zadań inwestycyjnych o łącznej kwocie prawie 60 10 milionów złotych. Remonty zostaną przeprowadzone jeszcze w tym roku.
0: W rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Koszalin.

0: W rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Koszalin.
1: Nad Polskę nadciąga fala upałów. Synoptycy przestrzegają, że w weekend temperatura może przekroczyć nawet 30 stopni. Upały są wyjątkowo groźne dla osób przewlekle chorych. Także zdrowe osoby mogą odczuwać dyskomfort w postaci nadmiernego nasłonecznienia czy wręcz udaru cieplnego. Jak zadbać o zdrowie podczas upałów, radzi kardiolog dr Elżbieta Zinka.
2: Upały już 30-stopniowe mają istotny wpływ na układ krążenia i na całą naszą gospodarkę wodno-elektrolitową. Przez skórę również wydalamy dużą część wody i wtedy trzeba dopajać przynajmniej 2 litry dziennie, żeby uzupełnić, żeby nie spadła ilość krwi w naczyniach organizmu i to może skutkować na przykład spadkiem ciśnienia, co u pacjentów ze zwężonymi naczyniami wieńcowymi na przykład może zagrozić zaostrzeniem i tak zwanymi ostrymi zespołami wieńcowymi, aż do zawału serca włącznie. Jeżeli dojdzie do spadku ciśnienia, a ktoś ma zmiany w tętnicach mózgu, to dojdzie do udaru niedokrwiennego mózgu i tak dalej. A najłagodniej to zdarzają się omdlenia. I tylko tym się kończy. Chodzi o wypełnienie właśnie przez napicie się płynów najlepiej schłodzonych. I żeby te upały być zaopatrzonym w dodatkowe butelki, najlepiej jednak chyba wody.
1: W czasie największego nasłonecznienia lepiej pozostać w domu lub znaleźć miejsce, gdzie możemy schronić się w cieniu.
2: Jeśli chodzi o chorych sercowych, to lepiej pozostać w domu w tym okresie od godziny 10 do godziny 16. Jeżeli planujemy zakupy, to lepiej rano lub w godzinach popołudniowych niż w tym czasie upała. Jeżeli już musimy wyjść, to należy okryć głowę jakimś nakryciem i pozostawać pod wpływem promieniowania słonecznego jak najkrócej. Natomiast jeśli planujemy jakieś sporty, jazdę na rowerze, to też powinniśmy tych godzin przestrzegać, żeby pomijać ten okres największego natężenia słońca.
1: W upalne dni często ochłody szukamy nad wodą, czy to plaże nad jeziorem, czy nad morzem. Tam też trzeba przestrzegać ważnych zasad.
2: Jest ciepło, upał, opalamy się, leżymy na słońcu i wejście do Bałtyku, które zawsze nas zaskakuje temperaturą. Ludzie, którzy są chorzy na serce, to powinni unikać takich kąpieli w tych godzinach upału, nasłonecznienia, wchodzić do tej wody stopniowo, przyzwyczaić się do tej temperatury, pomoczyć głowę, klatkę piersiową, ręce.
1: I pamiętajmy, żeby podczas upałów pić dużo wody, jeść lekkie posiłki, a jeśli czujemy się gorzej, zejść ze słońca, schłodzić się na przykład mokrym ręcznikiem i uważać na poparzenia słoneczne. Absolutnie nie wolno pozostawiać w zamkniętych pojazdach nawet na chwilę dzieci i zwierząt.
0: W rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Koszalin.

0: reklama. 19.30. Program informacyjny, który pokazuje więcej. Wiarygodne źródła, rzetelne analizy, najlepsi dziennikarze. Program informacyjny, któremu możesz zaufać.
1: Geopolityka przy dystrybutorze. Ceny paliw w dół. Pytanie, na jak długo? Szokujące ustalenia po śmierci dwulatka w żłobku w Ząbkach. Nie tylko dziki. Coraz większy problem dzikich zwierząt w miastach.
0: 19.30. Oglądaj codziennie w TVP1 i w TVP Info. TVP. Otwórz się na więcej.
2: Słońce, zapach włoskiej przygody i ten smak prawdziwego salami. Weź udział w konkursie Tarciński Salami Snack. Kup salami snack lub chorizo snack tarciński. Wejdź na stronę konkursową tarcińskikonkurs.pl i wykonaj proste zadanie. Kultowe włoski skuter i bony na wycieczki do Włoch już na ciebie czekają. A ponadto codziennie wiele innych nagród. Poczuj smak Włoch z Tarciński Salami Snack. Ciao!
3: Odkryj letnią wyprzedaż na Zalando. W co mam się ubrać na grilla z przyjaciółmi? Na urlop nad morzem? A na trening na świeżym powietrzu? Wejdź na zalando.pl i znajdź letnie ubrania, buty i dodatki w super cenach na każdą okazję.
4: Twój sąsiad już ma. Teraz czas na ciebie. Zmień swój internet na Orange Światłowód. Już od 39,99 zł miesięcznie. Tak o! Zapraszamy do salonów Orange i na orange.pl. Oferta ograniczona terytorialnie. Cena przez 24 miesiące z rabatami za e-fakturę, zgody marketingowe, oba po 4,99 miesięcznie i dodatkowym rabatem 30 zł i 1 grosz miesięcznie. Modem 4,99 zł miesięcznie. Orange tu jest.
5: Jak lato, to temperatura rośnie, ale ceny na Allegro Summer Sale maleją. Odkryj sezonowe promocje w wakacyjnych kategoriach. Moda, sport, dziecko, dom i ogród. Już dziś łap produkty w super cenach na lato.
6: Jak tak, to Allegro.
7: A gdyby tak, cieszyć się idealną temperaturą w domu bez troski o wysokie rachunki. Nie przekraczać zaplanowanego budżetu na budowę lub remont. I zabijać nudę, a nie kwiatki w ogrodzie. Z Muratorem to proste. Praktyczne porady i sprawdzone inspiracje bez kosztownych pomyłek. Zapraszaj szwagra na grilla, a do budowy i remontu weź Muratora. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności, wybierając prenumeratę z dwoma numerami gratis. Murator. Buduj mądrze, czytaj wygodnie.
0: Reklama.
8: Radio Plus Koszalin.

0: w rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Koszalin.
1: Czy w Słupsku powstanie Rada Mężczyzn? Taką inicjatywę zgłosił przewodniczący Rady Miejskiej Paweł Szewczyk. Początkowo miałaby mieć charakter nieformalny i skupiać przedstawicieli różnych grup społecznych oraz wiekowych. Radny Szewczyk podkreślił, że taki pomysł to odpowiedź na sygnały płynące od mieszkańców, którzy dostrzegają potrzebę stworzenia przestrzeni do rozmowy o sprawach ważnych dla mężczyzn.
2: Jak Państwo wiecie, w Słupsku powołano kolejną Radę Kobiet. Dyskusja pewna pojawiła się w internecie i nie tylko. Wielu mężczyzn zwróciło się do mnie w zakresie ewentualnego powołania Rady Mężczyzn. Pani prezydent ma możliwość powołania Rady Mężczyzn od lat, ale powołuje Rady Kobiet od 2019 roku. Rada Mężczyzn już jest przy prezydencie miasta Gdynia. Została powołana w grudniu 2025 roku i tam dosyć sprawnie to działa. Tam prezydentem jest pani i powoła Radę Mężczyzn o to, żeby właśnie też poznawać i mieć organ konsultacyjny złożony z panów, spojrzenie męskie. Natomiast w Słupsku nawet już niektórzy panowie swój akces do takiej ewentualnie rady złożyli. Natomiast ja jako przewodniczący rady nie jestem organem, organem jest rada. Te uprawnienie do powołania potencjalnie rady mężczyzn, która by funkcjonowała przy Radzie Kobiet, czy dwie równocześnie, no jest tutaj jest w uprawnieniu prezydenta miasta. Natomiast, tak jak zaczęliśmy rozmawiać między sobą, można byłoby powołać coś nie do końca formalnego, takiego, że tak powiem, zarządzeniem prezydenta, tak? I będziemy szli w tym kierunku. Mamy w Słupsku trzy prezydentki, które kierują naszym miastem. Większość ośrodków kultury jest zarządzane przez panie. Pań w urzędzie jest bardzo dużo. Dyrektorów instytucji różnej też są panie w większości. Myślę, że ta przestrzeń dla działalności Rady Mężczyzn by się znalazła. A przede wszystkim chcemy się zajmować sprawami mężczyzn. Spojrzenie, żeby było na różne sprawy inne troszeczkę. Propagować zdrowie mężczyzn, zdrowie fizyczne, psychiczne, inne sprawy związane z ojcostwem. Również byśmy zaangażowali młodzież, bo taka jest koncepcja. Zrobimy Radę Mężczyzn w Słupsku. Przy Radzie Miejskiej nie mogłaby być, bo musiałaby być to uchwała. To jest jakby odrębny temat. Natomiast jeżeli już się ona ukonstytuuje, tak, będzie ta rada, spotkamy się, wspólnie określimy cele działania. Oczywiście no, Rada Mężczyzn, wiemy jak działa w Gdyni, jest organem też opiniotwórczym, ale i także opiniuje uchwały, nawet uchwały, które przechodzą przez Radę. My nie chcemy takiej formalizacji, więc jak już to powstanie, zacznie działać, może będzie krok dalej, powstanie ona przy Radzie Miejskiej, może pani prezydent się zgodzi, żeby powstała przy pani prezydent, ale na razie rozpoczniemy dyskusję. Tak jak mówię, wiele wpisów w internecie pojawiło się, a kiedy Rada Mężczyzn w Słupsku. Ja wiem, że to może się wydać kontrowersyjne, tak? Bo dla niektórych, no to jak to Rada Mężczyzn, przecież mężczyźni powinni sobie ze wszystkim dawać doskonale radę, świetnie funkcjonować w społeczeństwie, zarabiać dużo pieniędzy, osiągać sukcesy, ale wiemy, że jaka jest sytuacja, że też nieraz potrzebują wsparcia i chcemy takie spojrzenie właśnie, żeby udało nam się wypracować na pewne rzeczy, a później w jakim to kierunku pójdzie, no to zobaczymy. Na razie będzie to miał charakter nieformalny, założymy stronę na Facebooku, będziemy rozmawiać, zrobimy jakieś spotkanie. Zainteresowanie jest, ja chciałbym, żeby panowie, którzy wejdą do tej rady, też reprezentowali różne środowiska, różne spojrzenie, byli w różnym wieku, tak żebyśmy mieli całe spektrum mężczyzn w Słupsku, a jak dalej będzie to zobaczyć.

0: zobaczymy.
1: Warto przypomnieć, że w Słupsku funkcjonuje już Rada Kobiet, która pełni rolę organu doradczego prezydent miasta. Tworzy ją 15 przedstawicielek różnych środowisk zawodowych. Działa tam również Młodzieżowa Rada Miasta Słupska, a tematem zajęła się Magda Wanowska-Miksa. I w tej godzinie to wszystko. Za chwilę wiadomości, a po nich zapraszam na dalszą część naszego programu.
2: W rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Koszalin.
3: Autopromocja.
2: Muzyczny alfabet Marka Sierockiego w Radiu Plus. M jak muzyka, R jak rozmowa, G jak gość.
4: Obchodzi 50-lecie pracy artystycznej. Pisał muzykę instrumentalną, komponował piosenki do seriali. Jego utwory wykonywali m.in. Anna Jantar, Renata Danel, Krzysztof Krawczyk i Zbigniew Wodecki.
2: H jak Adam Hetman. Muzyczny alfabet Marka Sierockiego. W najbliższą niedzielę.

0: Reklama. Wybór autoryzowanego serwisu Skody to inwestycja na lata. Po pierwsze, zyskujesz oryginalną historię, za którą przyszły nabywca Twojej Skody będzie gotów zapłacić więcej. Po drugie, oszczędzasz dzięki programowi rabatowemu For Service dla Skód czteroletnich i starszych. Wysoka jakość i rozsądne koszty idą w parze. Poznaj więcej korzyści z serwisowania u autoryzowanych partnerów na skoda.pl i wybierz świadomie.
1: Skoda. Dlaczego warto wybrać fotowoltaikę z magazynem energii od Energii Obrotu?
2: Zyskasz większą niezależność energetyczną i ciągłość zasilania w przypadku awarii sieci dzięki funkcji awaryjnego zasilania.
1: Chcesz większej kontroli nad rachunkami?
2: Wejdź na stronę www.energa.pl lub zadzwoń pod numer 555 555 505. Koszt połączenia według stawek operatora telefonicznego. Wybierz fotowoltaikę z magazynem energii od Energii Obrotu.
3: Gdy autko wymaga skutecznej naprawy, potrzebny jest dobry serwis. To proste, jak dróżka do Custim, serwisu dla ciężarówki i maluszka. Custim Service w sieci Profi Auto. Rzetelność, doświadczenie, indywidualne podejście do klienta. Naprawiamy osobówki dostawcze i ciężarówki w pełnym zakresie. Od wymiany oleju po remont silnika, klimatyzacja i opony. Custim Auto Service, Piła Przemysłowa 30. Do każdej usługi diagnostyka komputerowa gratis. kas-team.pl.
4: Nowa elewacja, wymiana okien, fotowoltaika z magazynem, pompa ciepła.
5: A może kocioł na pelet?
4: Pewnie, z Roka Energy zrobisz to za ułamek ceny.
5: Lokalny instalator, krótkie terminy, darmowy audyt, montaż pod klucz, a przede wszystkim pełna dokumentacja.
4: 666-676-525.
5: RokaEnergy.com.
0: Reklama.
6: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii. Mother

0: Radio Plus Koszalin.
1: Właśnie teraz powinno rozpoczynać się przesłuchanie. To po zabójstwie Rosjanina w Białej Podlaskiej. Nadchodzi fala upałów, w weekend nawet 35 stopni. Wraca do Gdyni po 20 latach. Przed nami Światowy Zjazd Kaszubów. Jest 17, Michał Konopiński, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Zatrzymany w sprawie zabójstwa w Białej Podlaskiej ma dziś usłyszeć zarzuty. Właśnie teraz powinien zostać doprowadzony do lubelskiej prokuratury. Mężczyzna jest podejrzewany o zastrzelenie zagorzałego krytyka Kremla. Śledczy nie wykluczają zbrodni na tle politycznym. Więcej o tym nasz reporter Michał Skolimowski.
2: Z ustaleń służb wynika, że to właśnie zatrzymany mężczyzna pociągnął za spust. Policja przekazała, że sprawca najpewniej działał sam. Wszystko wyglądało jak egzekucja. Podejrzewany posługiwał się gruzińskim paszportem. Jego tożsamość miała zostać zweryfikowana. Został zatrzymany przez kontrterrorystów po 72 godzinach od wydarzeń w Białej Podlaskiej. Teraz czeka go spotkanie z prokuratorem.
3: Doprowadzimy mężczyznę do prokuratury w Lublinie. Tam usłyszy zarzut zabójstwa, a następnie odbędzie się posiedzenie aresztowe, ale tego należy się spodziewać dopiero jutro.
2: Mówi rzecznik lubelskiej policji Andrzej Fiołek. Za zabójstwo grozi dożywocie.
1: O czym informował Michał Skolimowski. Będzie gorąco i to bardzo. IMGW wydało ostrzeżenia przed upałami i burzami dla 15 województw. W weekend temperatura miejscami może wzrosnąć nawet do 35 stopni. O szczegółach Dawid Olszewski.
4: Ostrzeżenia przed upałem objęły większość kraju. Najwyższy drugi stopień alertów obowiązuje głównie na zachodzie, w centrum i na południu Polski. Ostrzeżenia pierwszego stopnia dotyczą części północnych regionów. W większości kraju temperatura przekroczy 30 stopni.
5: Nie, no to 25 powinno tylko być, a nie 30.
6: Lepiej się schować do cienia.
4: Przed nadchodzącym upałem strażacy apelują o rozsądek. Wystarczy chwila nieuwagi, by doszło do pożaru suchej trawy, a nawet lasu, przyznaje Bartosz Betlewski z Ochotniczej Straży Pożarnej w Pruszczu.
7: Przy takim upale wystarczy mała iskra, a jeszcze do tego jakby był wiaterek, to naprawdę mamy problem.
4: Służby apelują o ostrożność i rozsądek.
1: To był Dawid Olszewski, dziękujemy. Wstrzymany ruch kolejowy na fragmencie trasy Poznań-Berlin, a to przez awarię między Nowym Tomyślem a Opalenicą.
8: Do awarii doszło po godzinie 14, jak informują PKP, Polskie Linie Kolejowe. Na tym odcinku jeden z torów jest obecnie modernizowany, dlatego uszkodzenie sieci trakcyjnej spowodowało całkowite wstrzymanie ruchu. Na miejscu pracuje już specjalistyczny pociąg sieciowy, który ma usunąć usterkę. Przewoźnikom zalecono uruchomienie komunikacji zastępczej. Koleje Wielkopolskie wprowadziły autobusy między Nowym Tomyślem a Bukiem. Na razie nie wiadomo, kiedy ruch zostanie przywrócony.
1: O czym informował Paweł Adamczewski.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Będzie przemarsz ulicami miasta, koncerty i prezentacje lokalnej kultury i tradycji. Gdynia przygotowuje się na 27. Światowy Zjazd Kaszubów. Organizatorzy spodziewają się tysięcy uczestników.
9: Wokół sceny będzie strefa biesiadna, będą lokalne produkty, ławy, miejsce do tego, żeby spotkać się ze znajomymi. I życzę serdecznie 11 Lepińca na Światowy Zjazd Kaszubów w Gdyni.
1: Światowy Zjazd Kaszubów wraca do Gdyni po 20 latach, a to wszystko 11 lipca.
0: Autopromocja. Muzyczny alfabet Marka Sierockiego w Radiu Plus. M jak muzyka, R jak rozmowa, G jak gość.
10: Obchodzi 50-lecie pracy artystycznej. Pisał muzykę instrumentalną, komponował piosenki do seriali. Jego utwory wykonywali m.in. Anna Jantar, Renata Danel, Krzysztof Krawczyk i Zbigniew Wodecki.
0: H jak Adam Hetman. Muzyczny alfabet Marka Sierockiego. W najbliższą niedzielę.

0: w rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Koszalin.
1: W magazynie dziś między innymi o grupie medycznej Drawsko, która zajmuje się pomocą w poszukiwaniach zaginionych osób.
2: Stworzyliśmy taką grupę, która się składała z uczniów liceum. W początku jeździliśmy na zawody ratownicze. Potem to ewoluowało z roku na rok. Zaczęliśmy pisać projekty, pozyskiwać dofinansowania i robić z młodzieżą cały czas jakieś to coraz nowsze projekty.
3: Założyliśmy grupę poszukiwawczą, także w przypadku zaginięcia osób staramy się wspierać tą naszą policję.
1: Sprawdzimy też naszą wiedzę na temat bezpiecznego korzystania z darów natury.
4: Jeżeli chodzi o rozpoznawanie ziół, zbiór, suszenie i potem używanie, no to na pewno tutaj to nie jest łatwa sprawa taka, że po prostu sięgaj po to, po prostu korzystaj, bo oczywiście to są silne substancje i musimy mieć uwagę na to, żeby nauczyć się właśnie rozpoznawać. Trzeba wiązać z tym, czy przyjmujemy jakieś leki na stałe.
1: Nowy dom pomocy potrzebującym powstaje przy parafii pod wezwaniem świętego Wojciecha w Koszalinie.
5: Znajdą tutaj pomoc ludzie ubodzy w postaci żywności czy odzieży, ale także ludzie, którzy potrzebują pomocy prawnej, pomocy psychologicznej i myślę, że także pewnego doradztwa socjalnego.
1: Szczegóły jeszcze przed 18:00. Zapraszam.
0: W rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Koszalin.

0: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii. Reklama.
1: Gdy twoje auto w bliskim kontakcie spotka inne auto, już wiesz, gdzie się udać. Auto Dubnicki. Blacharstwo, lakiernictwo, mechanika wszystkich marek pojazdów. Rozliczenia bezgotówkowe z ubezpieczycielami oraz auto zastępcze na czas naprawy. Auto Dubnicki. Koszalin Połczyńska 117.
2: Filmowy czerwiec w kinie Helios. Daj się porwać absurdalnemu humorowi i grozie w produkcji Straszny Film. Odkryj spisek związany z pozaziemskim życiem w filmie Dzień Objawienia. Zobacz rywalizację zabawek z technologią w kontynuacji popularnej serii Toy Story 5. Pamiętaj, wcześniej kupujesz, więcej zyskujesz. Kup bilet na helios.pl.
3: Nie daję już rady. W pracy ciągle myślę o mamie. Boję się ją zostawić samą. Ta demencja jest coraz gorzej.
4: Rozumiem, nie jesteś tym sama. Spójrz, rezydencja Jantar Baltic Senior Home. Spokojne miejsce nad morzem, gdzie twoja mama będzie bezpieczna, a ty odzyskasz spokój.
5: Nowoczesna, całodobowa opieka senioralna nad Bałtykiem. Rehabilitacja i komfort. Rezydencja Jantar Baltic Senior Home. Bo spokój jest bezcenny. jantarseniorhome.pl.
6: Zadbaj o bezpieczeństwo swoich najbliższych. Już w tę sobotę w Expo 21. Warszawskie Targi Obronne. Ponad 100 wystawców, 3 sceny, warsztaty i wykłady. Dowiedz się, jak zostać policjantem, jak trafić do służb specjalnych i zobacz najnowocześniejszy sprzęt wojskowy i policyjny. Między innymi czołg Abrams, transporter Rosomak i opancerzony wóz policyjnych antyterrorystów. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl.
7: Oddychaj głęboko. Wyobraź sobie spokojne jezioro. Poczuj pełną harmonię. No i jak tu się zrelaksować, gdy wszyscy wokół robią wow?
8: Niektórych emocji po prostu nie da się wyciszyć. Odwiedź salon Peugeot i sprawdź oferty, które wywołują okrzyk zachwytu. Teraz Peugeot 208 Edition już od 23 300 zł w pożyczce 3 razy 33%. Peugeot. Oferta, która robi wow.
9: Zaprasza Grupa Mago. Piła Siemieradzkiego 27. grupamago.pl. Jeden adres, najwięcej możliwości.
10: Zacznij letni sezon z Muratorem. Zadbaj o kondycję swojego domu z najlepszymi poradami dla budowy i remontu. W nowym numerze podpowiemy, jak obniżyć rachunki, wykorzystując wodę opadową i pomysłowe instalacje. Jak oświetlić ogród, by zachwycał za dnia i w nocy bez szkody dla roślin. A także jakie materiały wybrać do łatwej i efektownej zabudowy łazienki oraz co zastąpiło tradycyjne altany i wiaty we współczesnych ogrodach. Co miesiąc nowy numer Muratora z poradami na każdy sezon czeka w punktach sprzedaży prasy i na murator.pl.
0: Reklama. Radio Plus Koszalin.

0: W rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Koszalin.
1: Ich życie mogło być scenariuszem do filmu akcji albo komedii romantycznej. Zofia Zbożnik-Walkiewicz i Michał Walkiewicz, czyli grupa medyczna Drawsko, albo miłość zrodzona z pasji, którą zarażają kolejne pokolenia. Między innymi o tym w rozmowie Natalii Błachowskiej.
2: Stworzyliśmy taką grupę, która się składała z uczniów liceum. Na początku jeździliśmy na zawody ratownicze. Ja wtedy robiłem ratownika medycznego, to znaczy uczyłem się na profilu ratownika medycznego i właśnie z tą młodzieżą tak nawiązałem taki kontakt i założyliśmy grupę.
3: Jak wyglądały właśnie wasze początki?
2: To były spotkania gdzieś właśnie w liceum w Drawsko-Pomorskim, na sali sportowej i tam zgłębialiśmy wiedzę. Jeszcze wtedy współpracowaliśmy ściśle z Państwową Strażą Pożarną, od nich mieliśmy sprzęt ratowniczy. No i ta młodzież się uczyła, po czym startowała w jakichś tam zawodach PCK na przykład w Szczecinie albo no jakichś różnych takich ratowniczych. Potem to ewoluowało z roku na rok. Zaczęliśmy pisać projekty, pozyskiwać dofinansowania i robić z młodzieżą cały czas jakieś to coraz nowsze projekty. Tutaj Zosia może też powiedzieć.
4: Robiliśmy różne projekty, nie tylko związane z pierwszą pomocą, ale to były naprawdę różne, między innymi Prepres Drawsko, gdzie przez 48 godzin maszerowaliśmy z całym, że tak powiem, rynsztunkiem. Był Medical Camp, to akurat medycznie, gdzie biwakowaliśmy przez kilka dni, dodatkowo uczyliśmy się pierwszej pomocy i mieliśmy taki przedsmak pracy w Państwowym Ratownictwie Medycznym, gdzie Michał budził nas kilkakrotnie w nocy. Mieliśmy po prostu wyjazdy tak zwane, gdzie musieliśmy udzielać pomocy. Dodatkowo był też projekt czat. Myślę, że na czasie temat, podczas którego udało nam się pozyskać 1000 czujników tlenku węgla, który rozdawaliśmy lokalnej społeczności. Oczywiście musieli się najpierw nauczyć pierwszej pomocy, potem dostawali ten darmowy czujnik. Także, że tak powiem, nasze spektrum działalności jest dosyć duże. Ostatnio też zaczęliśmy współpracować ściśle z policją. Założyliśmy grupę poszukiwawczą, także w przypadku zaginięcia osób staramy się wspierać tą naszą policję. Zaczęło się od Drawska, a teraz już powoli się rozszerza nasza działalność.
3: Kto dzisiaj tworzy tę grupę? To są bardziej zawodowcy czy pasjonaci?
4: Zaczęło się tak naprawdę od pasjonata Michała Walkiewicza, który gdzieś tam tą młodzież zaraża swoją taką charyzmą. Głównie są to właśnie uczniowie naszej klasy ratowniczej z liceum w Drawsko-Pomorskim, ale cieszy nas to, że ci z liceum wychodząc zostają lekarzami, strażakami, żołnierzami, wojskowymi i wracają do nas i działają razem z nami.
2: W dniu dzisiejszym grupa medyczna Drawsko składa się z dwóch sekcji. To jest sekcja medyczna, ratownicza, czyli obstawy, zabezpieczenia gdzieś tam terenowe i poszukiwawcza, kiedy ktoś zaginie, współpracujemy z policją, tak jak Zosia wcześniej wspomniała. I tutaj, zarówno w jednej i w drugiej grupie, znajdują się nasi, że tak powiem, wychowankowie, którzy już dorośli i teraz są żołnierzami, tak jak Zosia mówiła. Mamy też jakichś tam policjantów świeżych w swojej ekipie. Są to ludzie, którzy po prostu no, wykonujemy telefon, zgadujemy się gdzieś na WhatsAppie, że jest taka i taka akcja, zbieramy się i działamy.
4: Zarówno my, jak i nasi, że tak powiem, wychowankowie, podopieczni, robimy to wszystko wolontaryjnie. Myślę, że dzisiaj w dobie, że tak powiem, konsumpcjonizmu i tego wszystkiego, właśnie tego chcemy uczyć naszych dzieci, prywatnych dzieci i tych naszych wychowanków, że nie tylko pieniądze mają znaczenie, ale właśnie ten wolontariat i naprawdę i o każdej porze dnia i nocy potrafią się stawić za darmo i z nami działać.
3: Wy jako grupa medyczna Drawsko prowadzicie też szkolenia z pierwszej pomocy. Kto z nich korzysta najczęściej?
2: Oczywiście bardzo dużo zajęć przeprowadzamy dla najmłodszych, czyli odwiedzamy przedszkola, szkoły podstawowe, robimy jakieś tam takie happeningi całodniowe, na przykład, że dla całych szkół, ale także zdarza nam się szkolić kadry pedagogiczne, policję, straż pożarną, no różnie.
4: Ja też z doświadczenia powiem, że jak chodzimy do szkół, do podstawowych, czy do przedszkoli, dzieci naprawdę bardzo szybko łapią pierwszą pomoc. Wszystko zresztą bardzo szybko łapią. Nieraz tak nam się zdarza, że przeważnie co roku gdzieś tam odwiedzamy te placówki i nieraz z przedszkola na przykład przychodzą do szkoły i przychodzimy i oni mówią, że wszystko pamiętają, bo w tamtym roku pan był i nam pan wszystko mówił. Także bardzo bym chciała, żeby kiedyś pierwsza pomoc naprawdę znalazła się jako lekcja obowiązkowa w szkole, bo z doświadczenia naprawdę wiem, że dzieci bardzo szybko łapią, a dobrze wiem, że pierwsza pomoc jest niestety, ale bardzo potrzebna i przydatna w życiu.
3: Jakie macie plany na przyszłość? Grupa medyczna Drawsko, jakieś najbliższe wydarzenia?
4: No, rozwijamy gdzieś tam tą grupę poszukiwawczą, gdzieś tam nam się to rozwija, jeżeli chodzi o grupę medyczną Drawsko. No i zależy nam, żeby dalej chyba szkolić tych naszych.
2: Gotowi jesteśmy właśnie na zaginięcia osób, tak? Że tak powiem, gotowi do udzielania tej pomocy, poszukiwania ich. To też jest bardzo skomplikowana praca. Logistycznie to wszystko zaplanować i przeprowadzić.
3: Co trzeba takiej grupie poszukiwawczej? Jakie umiejętności ewentualnie, jaki sprzęt? Jak wyglądają takie poszukiwania?
4: No przede wszystkim, że tak powiem, no współpraca z policją, tak? No bo koniec końców to policja prowadzi wszystkie działania, więc dzięki tym porozumieniom, które zawarliśmy z komendami, możemy to działać. Jak tylko mają informacje o jakimś zaginięciu, to wykonują nas telefon. My, że tak powiem, zbieramy grupę. Nie zawsze nam się udaje, bo czy mamy służbę, czy mamy dyżur, ale całe szczęście zawsze mamy jakieś kilku wolontariuszy, którzy z nami działają. Jedziemy na miejsce zdarzenia, zbieramy wywiad, mamy takie specjalne oprogramowanie Siron, który gdzieś tam wspiera te poszukiwania i całą akcję logistycznie, że tak powiem, my przeprowadzamy. Tak, zbieramy wszystkich policjantów, strażaków. Oni skanują takie kody QR, dzięki temu widzimy, jaki dany proces przeszukany. Zbieramy wywiad z rodziną. No i staramy się jak najszybciej, że tak powiem, tą osobę odnaleźć.
3: No to powiedzcie jeszcze naszym słuchaczom, gdzie można was znaleźć i jak do was dotrzeć. dotrzeć?
4: No myślę, że głównym takim naszym kanałem to jest nasza strona na Facebooku. Gdzieś tam zawsze można napisać, zawsze staramy się odpisać. Jeżeli tylko możemy, to pomagamy, gdzieś tam współpracujemy.
1: A szczegółów można szukać na facebookowym profilu Grupy Medycznej Drawsko.
0: W rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Koszalin.

0: w rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Koszalin.
1: Moda na fitoterapię trwa, ale czy wiemy, jak bezpiecznie korzystać z darów natury? Zielarki ostrzegają przed bezmyślnym piciem naparów i błędami w identyfikacji roślin na łąkach. Dlaczego przed ziołową kuracją warto odwiedzić lekarza? O tym w naszym materiale.
2: Zioła towarzyszą nam od zawsze, nawet gdy nasi przodkowie nie mieli naukowej wiedzy i nie znali skomplikowanej biochemii roślin, intuicyjnie potrafili wyciągnąć z natury to, co im służyło. Dziś jednak żyjemy w zupełnie innych realiach. Mamy rozwiniętą medycynę, laboratoria i zaawansowane badania. Jak pogodzić tę dawną, intuicyjną mądrość ludową z nowoczesną nauką? Współczesne zielarki i osoby prowadzące warsztaty nie mają wątpliwości. Powrót do korzeni jest piękny, ale w XXI wieku intuicja to za mało. Teraz liczy się przede wszystkim bezpieczeństwo.
3: Jeżeli chodzi o rozpoznawanie ziół, zbiór, suszenie i potem używanie, no to na pewno tutaj to nie jest łatwa sprawa taka, że po prostu sięgaj po to, po prostu korzystaj, bo oczywiście to są silne substancje i musimy mieć uwagę na to, żeby nauczyć się właśnie rozpoznawać.
2: Mówi Małgorzata Franczek, właścicielka sklepu zielarskiego.
3: To jest wszystko bardzo istotne, tak? Kiedy zbierać te zioła, każde zioło ma swój czas do zbioru. Tak jak czy suszenie jest bardzo istotne do zachowania tych ciał czynnych, które są zawarte w ziołach. No i potem używanie ziół też trzeba wiązać z tym, czy przyjmujemy jakieś leki na stałe.
2: Współczesna nauka udowadnia, że substancje czynne zawarte w roślinach mogą drastycznie zmienić działanie tradycyjnych farmaceutyków. Niektóre zioła, jak popularny dziurawiec, neutralizują skuteczność leków przepisywanych przez specjalistów. Dlatego przed rozpoczęciem jakiejkolwiek kuracji na własną rękę zawsze warto zapytać o zdanie swojego lekarza. Bezpiecznej teorii najlepiej uczyć się jednak w praktyce. Właśnie dlatego coraz większą popularnością cieszą się zorganizowane spacery botaniczne czy warsztaty dzikiej kuchni. Jeśli prowadzi je certyfikowany ekspert z odpowiednią wiedzą, warto wziąć w nich udział. To idealny sposób, by zobaczyć, co wartościowego rośnie tuż obok nas. A czerwiec na polskich łąkach i w lasach to prawdziwy urodzaj.
4: Dla mnie syrop z kwiatów czarnego bzu i w ogóle sam kwiat jest taką wartością, którą przyroda nam daje. No, dla mnie to jest taki eliksir. Starzy zielarze uważają, że czarny bez i kwiaty czarnego bzu, one jako roślina może leczyć 99 różnych chorób, czyli jest działanie i przeciwbakteryjne, przeciwwirusowe, przeciwgrzybiczne, wspierające układ pokarmowy. Same kwiaty są najlepszym lekarstwem w przypadku przeziemień, gryp, jest to wspomaganie całego układu oddechowego.
2: Mówi Elżbieta Sawczak, zajmująca się hortiterapią.
4: Czerwoną koniczynę, która jest świetnym takim zielskiem na kobiece przypadłości, zawiera dużo fitoestrogenów. Możemy rumianek w tej chwili kwitnie.
2: Czerwcowe łąki kuszą bogactwem, ale w tym całym urodzaju łatwo stracić czujność, dlatego eksperci bez przerwy przypominają o najważniejszej zasadzie każdego zbieracza. Na własny użytek pozyskujemy wyłącznie te rośliny, które znamy w 100%. Jeśli pojawia się choćby cień wątpliwości, zostawmy je na łące. Dla tych, którzy nie mają pewności w identyfikacji dzikich gatunków, idealnym rozwiązaniem jest domowy ogródek lub własny balkon. Uprawa popularnych ziół w doniczkach, takich jak mięta, melisa, tymianek czy szałwia, to nie tylko gwarancja bezpieczeństwa i 100% znajomości surowca, ale także pewność, że nasze rośliny rosły w czystym środowisku, bez drogowych zanieczyszczeń i chemicznych oprysków.
3: Jeżeli nawet mamy warzywny ogród, to warto posadzić, zaczynając nawet od tych śródziemnomorskich, oregano, tymianek, bazylia, szałwia, mięta i ona będzie nam pięknie rosła i możemy korzystać z takich naparów szałwi. Ona też świetnie wpływa na układ trawienny.
2: Niezależnie od tego, czy wybierzemy dzikie ścieżki, czy własny parapet, kluczem do zdrowia pozostaje wiedza i zdrowy rozsądek, bo w zielarstwie, tak samo jak w medycynie, najważniejsza zasada brzmi: po pierwsze, nie szkodzić. Karolina Stępień, Radio Plus.
0: W rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Koszalin. Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.

0: Reklama. 19.30. Program informacyjny, który pokazuje więcej. Wiarygodne źródła, rzetelne analizy, najlepsi dziennikarze. Program informacyjny, któremu możesz zaufać.
1: Geopolityka przy dystrybutorze. Ceny paliw w dół. Pytanie, na jak długo? Szokujące ustalenia po śmierci dwulatka w żłobku w Ząbkach. Nie tylko dziki. Coraz większy problem dzikich zwierząt w miastach.
0: 19.30. Oglądaj codziennie w TVP1 i w TVP Info. TVP. Otwórz się na więcej.
2: Myślisz o nowej pracy, w której liczą się ludzie i stabilność? Primark otwiera nowy sklep w Koszalinie i szuka doradców oraz doradczyń klienta. Dołącz do nas. Oferujemy jasne warunki współpracy i zespół, na którym naprawdę możesz polegać. Sprawdź szczegóły na stronie Praca w Primark i aplikuj już dziś. Ponieważ Twoja kariera może zacząć się właśnie tutaj.
3: Twój sąsiad już ma. Teraz czas na Ciebie. Zmień swój internet na Orange Światłowód. Już od 39,99 zł miesięcznie. Tak o, zapraszamy do salonów Orange lub zadzwoń na 801-234-567. Koszt według cennika operatora. Oferta ograniczona terytorialnie. Cena przez 24 miesiące z rabatami za e-fakturę, zgody marketingowe, oba po 4,99 miesięcznie i dodatkowym rabatem 30 zł i 1 grosz miesięcznie. Modem 4,99 zł miesięcznie. Orange tu jest.
4: Szukasz idealnego prezentu na Dzień Taty? Znajdziesz go w salonach Empik. Teraz 70% rabatu na drugą, tańszą książkę. Wybieraj spośród kryminałów, fantastyki, książek sportowych i wielu innych. Do tego do 25% zniżki na wybrane zestawy Lego z aplikacją Empik. W tym m.in. serię Speed Champions i Technik. Empik.
5: Let's go! Świętuj Dzień Ojca z MediaMarkt. Tylko do 23 czerwca. Z kuponem My MediaMarkt w aplikacji 15% taniej. Przy zakupie minimum dwóch produktów objętych akcją. Szczegóły w regulaminie.
6: MediaMarkt.
5: Zacznij letni sezon z Muratorem. Zadbaj o kondycję swojego domu z najlepszymi poradami dla budowy i remontu. W nowym numerze podpowiemy, jak obniżyć rachunki, wykorzystując wodę opadową i pomysłowe instalacje. Jak oświetlić ogród, by zachwycał za dnia i w nocy bez szkody dla roślin. A także jakie materiały wybrać do łatwej i efektownej zabudowy łazienki oraz co zastąpiło tradycyjne altany i wiaty we współczesnych ogrodach. Co miesiąc nowy numer Muratora z poradami na każdy sezon czeka w punktach sprzedaży prasy i na murator.pl.
0: Reklama.
7: Radio Plus Koszalin.

0: W rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Koszalin.
1: Nowy dom pomocy potrzebującym powstaje przy parafii pod wezwaniem świętego Wojciecha w Koszalinie. Będzie działał w parterowym budynku, który znajduje się za kościołem. Obecnie trwają prace remontowo-budowlane w obiekcie i są na mocno zaawansowanym etapie. Taka inwestycja wymaga sporych nakładów finansowych, dlatego w niedzielę parafia organizuje festyn charytatywny na rzecz wykończenia miejsca, w którym pomoc znajdzie każdy potrzebujący.
2: Ksiądz Andrzej Hryckowian, proboszcz parafii pod wezwaniem świętego Wojciecha w Koszalinie. Ten budynek powstał przy okazji budowy kościoła i całego zaplecza kościoła świętego Wojciecha i był biurem budowy. Potem był wynajmowany na drukarnię, na jakąś inną formę działalności. A potem ten budynek stał pusty i nie było początkowo pomysłu na niego. Myślę, że ten pomysł został nam podpowiedziany przez Ducha Świętego, żeby był taki budynek w parafii, który będzie tylko i wyłącznie służył osobom potrzebującym. I dlatego został nazwany Dom Pomocy Potrzebującym, bo mają tutaj znaleźć taką pomoc ludzie, którzy w danej chwili znajdą się w różnej potrzebie. A przecież każdy z nas nieraz znajdzie się w trudnej sytuacji i potrzebuje pomocy. Więc znajdą tutaj pomoc ludzie ubodzy w postaci żywności czy odzieży, ale także ludzie, którzy potrzebują pomocy prawnej, pomocy psychologicznej i myślę, że także pewnego doradztwa socjalnego. Wielu ludzi chorych, starszych ma problem nieraz z załatwieniem renty, ma problem nieraz ze złożeniem podania o zasiłek, o jakąś pomoc. Więc tutaj myślę, że również ta forma pomocy znajdzie swoje miejsce.
3: Kto będzie koordynował pomoc w tym punkcie? Macie już takie założenia?
2: No na pewno proboszcz parafii musi być tą osobą, która tutaj będzie zaangażowana, ale także prowadzący Caritas parafii, on także będzie tutaj zaangażowany i będzie opiekował się tym domem.
3: W środku, na zewnątrz trwają prace. Wygląda to już na taki dosyć zaawansowany etap. Co musicie zrobić z tym budynkiem, żeby właśnie mógł tu taki dom pomocy potrzebującym powstać?
2: Właściwie remont tego domu musiał być kompletny, całkowity od ocieplenia fundamentów, począwszy po właśnie zrobienie elewacji zewnętrznej, wymianę okien, drzwi, położenie posadzki, ponieważ wcześniej jego przeznaczeniem było właśnie takie, żeby był to budynek tymczasowy. Teraz ma służyć na lata, więc zakres tych prac jest bardzo szeroki.
3: To możemy określić, na jakim etapie jesteśmy? Co jeszcze trzeba zrobić?
2: No, na etapie na pewno zaawansowanym jest remont tego budynku. Zostały zrobione w środku, położona nowa sieć elektryczna i grzewcza i zostały wyprowadzone ściany do takiego efektu końcowego. Na zewnątrz trwają prace ociepleniowe. Zostanie nam jeszcze położenie posadzek, no i oczywiście potem wyposażenie tego domu.
3: Tak, wykończenie, wyposażenie, to wszystko oczywiście kosztuje. Potrzebujecie wsparcia w doprowadzeniu tej inwestycji do końca, do otwarcia?
2: No, parafia ponosi tutaj ogromne koszty, ale powiem szczerze, to się zawsze opłaca. Tworzyć takie miejsca pomocy, bo parafia ma jakby wpisane, kościół ma jakby wpisaną misję miłosierdzia, czynienia dobra i to daje kościołowi życie, niezależnie od kosztów, które też trzeba po prostu z rozsądkiem, z rozsądnością ponosić i na pewno są duże i na pewno są potrzeby. Ukończymy ten remont z Bożą pomocą i myślę, że po wakacjach dom zacznie służyć.
3: Z Bożą pomocą i z pomocą też pewnie

0: Posłuchać występów artystycznych dzieci, żeby mogły się pobawić na dmuchańcu. To wszystko jest również po to, żeby tworzyć miejsce spotkań, bo wiemy, że takie okazje są dzisiaj szczególnie cenne przy zamknięciu się pewnym ludzi, nie? I dlatego świadomie także takie okazje organizujemy.
1: Festyn potrwa od 13 do 17. Remont budynku pod Dom Pomocy Potrzebującym według wstępnych wyliczeń pochłonie około 300 tysięcy złotych, a 170 tysięcy pochodzi z dofinansowania udzielonego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska. Z księdzem Andrzejem Chryckowianem rozmawiała Magda Wanowska-Miksa. I w tej części magazynu to wszystko. Za chwilę wiadomości, a po nich zapraszam na program Tu się dzieje.
2: W rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Koszalin.
3: Autopromocja.
2: Muzyczny alfabet Marka Sierockiego w Radiu Plus. M jak muzyka, R jak rozmowa, G jak gość.
4: Obchodzi 50-lecie pracy artystycznej. Pisał muzykę instrumentalną, komponował piosenki do seriali. Jego utwory wykonywali m.in. Anna Jantar, Renata Danel, Krzysztof Krawczyk i Zbigniew Wodecki.
2: H jak Adam Hetman. Muzyczny alfabet Marka Sierockiego. W najbliższą niedzielę o 15:00 tylko w Radiu Plus.

0: reklama.
1: Jetur. Podążaj tam, dokąd prowadzi cię instynkt. Sprawdź Jetura T2 podczas jazdy testowej i poznaj miejskiego Jetura Dashinga z bogatym wyposażeniem. Teraz w leasingu od 799 zł netto miesięcznie i z gwarantowanym zwrotem.
2: Tylko teraz na eobuwie.pl. Kup minimum dwa produkty i zgarnij do minus 25% rabatu, a dodatkowo 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Oferta ważna do 22 czerwca na stronie i w aplikacji. Łap rabat na buty, torebki i dodatki po eobuwie. Wie.
3: Koniec roku szkolnego? Czas na zasłużoną nagrodę. W BMG Goworowskiej czekają wyjątkowe oferty na MG ZS Hybrid Plus i MG HS Hybrid Plus. Kredyt 50/50, RRSO 0% lub leasing 101% z pakietem ubezpieczeniowym za złotówkę. I tylko teraz w BMG Goworowskiej specjalna korzyść dla nauczycieli. 2000 zł do wykorzystania na usługi lub akcesoria przy zakupie samochodu. Liczba aut ograniczona. Oferta na MG HS Hybrid Plus do 30 czerwca. BMG Goworowski. Autoryzowany dealer MG w Gdyni i Słupsku.
4: Gastorama. Teoria
5: i praktyka.
4: W teorii miał być nowy grill,
5: a w praktyce będą jeszcze stół, leżak i kosiarka. Bo teraz w Gastoramie aż 200 zł na kupon za każdy 1000 wydany na meble, grille i elektronarzędzia ogrodowe. Akcja trwa do 30 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Gastorama. Regulamin w sklepach i na gastorama.pl.
0: Reklama.

0: Radio Plus Koszalin.
1: Premier zapowiada kolejny krok. Chodzi o aferę w szpitalu południowym. Przyznał się do winy. Ruszył proces w sprawie zabójstwa kobiety w Poznaniu. Kolejne dobra kultury wracają do Polski. Zostały skradzione przez Niemców w trakcie wojny. Jest 18, Michał Konopiński, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Zaczynamy jednak od wypadku na S8 w pobliżu węzła Opacz. Bus potrącił kobietę, która wysiadła z samochodu. Na miejscu lądował śmigłowiec LPR-u. Kierowcy muszą uważać na duże utrudnienia w ruchu. Premier zapowiada kolejny krok po aferze w warszawskim szpitalu południowym. Sprawę ma nadzorować prokurator generalny, przekazał podczas konferencji w Brukseli Donald Tusk.
2: Będę też zwracał się do prokuratora generalnego ze względu też na znaczenie społeczne tej sprawy, żeby nadzorował to i żeby możliwie szybko ta sprawa znalazła swoje wyjaśnienie i nieważne jest dla mnie, dla kogo ona będzie przykra. Ta sprawa musi być wyjaśniona do samego końca.
1: To wszystko po doniesieniach o gigantycznych zarobkach lekarza byłego już radnego Koalicji Obywatelskiej. Dawid Kacprzyk miał w ubiegłym roku zarobić ponad 1,5 miliona złotych i stworzyć w szpitalu południowym specjalną ścieżkę leczenia dla polityków KO. Medyk zwrócił część pieniędzy na konto placówki, zrezygnował z członkostwa w partii i zrzekł się mandatu radnego. Sprawę bada prokuratura. Wkrótce zajmie się nią także Najwyższa Izba Kontroli. Przed sądem przyznał się do zabójstwa. Ruszył proces Jarosława S., który w lipcu ubiegłego roku brutalnie zabił byłą partnerkę w Poznaniu. Tragedia rozegrała się w mieszkaniu przy ulicy Nad Potokiem, a w pokoju obok był 2-letni syn pary.
3: 11 lipca 2025 roku w Poznaniu, działając z zamiarem bezpośrednim pozbawienia życia oraz ze szczególnym okrucieństwem, zadał nie mniej niż 49 uderzeń nożem.
1: Odczytywał akt oskarżenia prokurator Juliusz Łoś. Mężczyźnie grozi dożywocie. Poprawia się stan zdrowia nastolatki, która po wypadku na hulajnodze trafiła do gorzowskiego szpitala. Przed nią jeszcze kilka operacji. Obrażenia nie byłyby tak rozległe, gdyby miała kask, uważają lekarze. 16-latka odzyskała przytomność i z OIOM-u przeniesiona została na chirurgię dziecięcą.
4: Jeszcze oczywiście czekają bardzo, bardzo długie leczenie, kilka kolejnych operacji. Z pełną odpowiedzialnością mogę powiedzieć, że gdyby ta dziewczynka miała kask na głowie, na pewno by do aż tak poważnych obrażeń nie doszło.
1: Mówi dr Tomasz Grzechnik, kierownik oddziału chirurgii. Przypomnijmy, tydzień temu w Przytocznej 16-latka spadła z hulajnogi i doznała obrażeń głowy.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Kolejne dobra kultury wracają do Polski. Mowa o fragmencie rękopisu hymnu Gaudy Mater Polonia, pierścieniu króla Zygmunta I Starego oraz o 11 miniaturowych eksponatach kolejowych. Zostały skradzione przez Niemców w czasie II wojny światowej.
5: Mając Rotę czy Bogu Rodzice, teraz dokładamy na ziemiach polskich również Gaudę Mater Polonia. Dotychczasowy rękopis kielecki jest późniejszy, a ten jest rzeczywiście najstarszy. Nieco inny od znanych, dlatego jest najcenniejszy.
1: Mówi dyrektor Biblioteki Narodowej w Warszawie Tomasz Makowski. Przez tydzień odzyskane dobra kultury będą prezentowane dla zwiedzających w Pałacu Krasińskich w Warszawie. Na razie trwają konsultacje w sprawie tego, dokąd ma trafić na stałe rękopis hymnu. Pierścienie zobaczymy w Krakowie, a eksponaty kolejowe w Warszawie.

0: się dzieje.
1: Festyn wodny odbędzie się jutro w Podamirowie nad jeziorem Jamno.
2: To bardzo łatwo trafić z Mścic, Dobiesławiec i Podamirowo zaraz. Festyn będzie miał charakter otwarty, będzie poczęstunek, będą występy zespołów, jak wspomniałem. Będzie można być może nawet przepłynąć się tą nową, pozyskaną przez strażaków łodzią ratowniczą. Także szanowni państwo, mieszkańcy Koszalina, gminy Będzino, okolic, bardzo serdecznie zapraszam.
1: Międzynarodowy zlot historycznych pojazdów wojskowych w Malechowie od 2 do 5 lipca w Forcie Marian.
3: Wprowadzamy więcej inscenizacji batalistycznych, czyli takich historycznych. Będą minimum 3 takie inscenizacje. Poza tym wszystkim się podoba, jak na przykład czołg rozjeżdża pojazd jakiś cywilny, czyli tam jakiś samochód już wyjęty z eksploatacji. No i mamy tutaj takiego partnera z Sianowa, który nam użyczy kilka pojazdów i codziennie będziemy prasować, że tak powiem, te samochody czołgiem.
1: Koncerty, spektakle, imprezy filmowe czy wydarzenia plenerowe. Tak wygląda kalendarz imprez przygotowywanych w Koszalinie na najbliższe miesiące.
4: Dolina Rapu, czyli Trio Basket, to jest Good Vibe Festival, to jest Basty Fest, to są wydarzenia organizowane przez Związek Ukraińców w Koszalinie, Festiwal Integracja Ty
1: i
4: Jak.
1: I o tym dziś w Tu się dzieje. Agnieszka Górska, zapraszam.
0: Tu się dzieje.

0: reklama.
1: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
2: Cześć, tu Jacek z Autoglas. Masz uszkodzenie na przedniej szybie? W Autoglas naprawisz ją w 30 minut. Mamy ponad 100 serwisów w Polsce, a z odpowiednim ubezpieczeniem nic nie płacisz. Zadzwoń na 801-181-181 lub sprawdź na autoglas.pl.
1: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
3: Już 18 lipca w Operze Leśnej w Sopocie festiwal I Love Italia. Na jednej scenie po raz pierwszy w Polsce wystąpią Albano i Ricky Epoveri. Będziecie mogli usłyszeć na żywo największe przeboje wszechczasów. Felicita, Sempre Sempre, Ci Sara, Mamma Maria, Sara Perket Yamo i wiele innych. Weź znajomych i przyjdź na ten wyjątkowy wieczór z włoską muzyką. 18 lipca Opera Leśna w Sopocie. Bilety są już do nabycia na ebilet.pl i biletyna.pl. Poleca Radio Plus.
4: Koniec roku szkolnego? Czas na zasłużoną nagrodę. W BMG Goworowski czekają wyjątkowe oferty na MG ZS Hybrid Plus i MG HS Hybrid Plus. Kredyt 50/50, RRSO 0% lub leasing 101% z pakietem ubezpieczeniowym za złotówkę. I tylko teraz w BMG Goworowski specjalna korzyść dla nauczycieli. 2000 zł do wykorzystania na usługi lub akcesoria przy zakupie samochodu. Liczba aut ograniczona. Oferta na MG HS Hybrid Plus do 30 czerwca. BMG Goworowski. Autoryzowany dealer MG w Gdyni i Słupsku.
5: Od czwartku 18 czerwca do soboty 20 czerwca aktywuj kupon o wartości 30 zł w aplikacji Lidl Plus i wykorzystaj go od razu w tym samym dniu przy zakupach za minimum 300 zł. Szczegóły oraz informacje o artykułach wyłączonych z akcji w aplikacji Lidl Plus.
6: Lidl, to się opłaca.
7: Wyobraź sobie, że za chwilę siadasz za kierownicą nowego Mercedesa. Od 18 do 20 czerwca zapraszamy na Dni Nowości w Mercedes-Benz Mojsiuk, Stare Bielice, koło Koszalina. Gwiazdy wydarzenia GLC od 1272 i nowy CLA od 839 zł netto miesięcznie. Oferty ważne do końca czerwca. Do tego jazdy testowe, niezapomniany smak kawy, quizy dla dzieci i turniej gier wideo w samochodach. Mercedes-Benz Mojsiuk. Bliżej niż myślisz.
8: Holiday Park Szczecin startuje 26 czerwca. Rusza przed sprzedaż tokenów. Tylko od 19 do 21 czerwca kupisz 30 tokenów za 100 zł, a 10 dostajesz gratis. Tylko w kasie biletowej Holiday Park przy Tadeusza Wendy w Szczecinie. Ilość tokenów ograniczona do wyczerpania puli promocyjnej. Więcej informacji w mediach społecznościowych Holiday Park Szczecin.
0: Reklama.

0: się dzieje.
1: 21. festyn wodny już jutro w Podamirowie nad jeziorem Jamno. Na uczestników czeka sporo atrakcji, przede wszystkim regaty żaglówek, a poza tym przekazanie wodnego sprzętu dla OSP Mścice, odprawa sterników, animacje, konkursy i zabawy dla dzieci, młodzieży i dorosłych oraz występ zespołu wokalno-instrumentalnego.
2: Leszek Lenarcik, jestem emerytowanym nauczycielem, później dyrektorem ze szkoły z Mścice, gminy Będzino, a moją pasją jest żeglarstwo. Festyn wodny powstał jako promocja wychowania marynistycznego, wodnego. Szkoła Mścica przyjęła imię Ludzi Morza, w związku z czym to się dobrze komponowało, posiadaliśmy swoje jachty. No i gmina Będzino ma to dobrodziejstwo, że ma kontakt z linią brzegową jeziora Jamno i w ten sposób chcemy młodzieży i dzieciakom i mieszkańcom pokazywać, jak można fajnie, bezpiecznie z wody korzystać. Tegoroczny festyn jest nieco inny niż co roku, ponieważ połączony będzie z przekazaniem łodzi ratunkowej OSP z Mścic. To będzie pierwszy element, a później podniesienie bandery wcześniej, odprawa sterników, pokazanie trasy, regaty żeglarskie, myślę, że około 2-3 godzin, po czym występ chóru ze szkoły podstawowej imienia Ludzi Morza z Mścic, jesiada żeglarska, poczęstunek, grochówka. Myślę, że jakieś zabawy dla dzieci w czasie, gdy żeglarze będą pływali. Jeżeli będą dzieci, to można będzie wykorzystać rowery wodne, kajaki i tutaj w kanale portowym z nimi trochę się pobawić.
3: Proszę powiedzieć dokładnie, w którym miejscu to się odbędzie?
2: Impreza odbędzie się w jedynym już w tej chwili miejscu, gdzie gmina Będzino ma kontakt z linią brzegową jeziora Jamno, mianowicie w Podamirowie. Jest to miejscowość na północ od Mścic, w stronę jeziora Jamno, na południowym brzegu jeziora Jamno.
3: Czy wielu żeglarzy zapowiedziało swój udział, a jeśli tak, to jakimi łódkami popłyną?
2: Formuła jest open, czyli nie prowadzimy wcześniej zgłoszeń, natomiast na podstawie corocznych doświadczeń mogę powiedzieć, że jest to około 30-32-3 jachtów żaglowych. Jachty są w kategoriach podzielone, jak będą rywalizowały. Mianowicie pierwsza kategoria to desety, czyli to są duże żaglowe łodzie, takie szkoleniowe. Druga kategoria to są jachty do 7 metrów. Trzecia kategoria jachty powyżej 7 metrów. I jeżeli będą odkryto-pokładowe, czyli omegi, jakieś lasery, 470, to zrobimy tą czwartą klasę. Jeżeli nie, no to będą te trzy, o których mówiłem.
3: A z takich mniejszych żaglówek typu maki albo optymisty?
2: Optymisty chyba nie mam takiej wiedzy, ponieważ optymisty są łódki szkoleniowe, dzieciaki szkolą się na nich i oni mają tak napięty program pod koniec roku szkolnego, że wstrzelić się tak, żeby zrobić im osobne regaty. Chyba 2-3-krotnie się to udało, ale 3 kluby sportowe na terenie jeziora Jamno szkolą optymistów i ci w tym czasie są albo na zawodach krajowych, albo gdzieś w prezentacjach, albo trenują, więc oni tak nie do końca będą z nami rywalizowali. Natomiast bywały lata, że te optymisty również rywalizowały.
3: Jeśli regaty, to pewnie też jakieś nagrody.
2: Oczywiście. Nagrody jak zawsze są w tych kategoriach, o których wspomniałem. Są nagrody dla załóg za pierwsze miejsca i za drugie, trzecie dla sterników. Najczęściej są to takie bardzo utylitarne historie, czyli kamizelki ratunkowe, bojki, liny, bloczki. To, co żeglarzom się może przydać, a można w ten sposób im ułatwić zakup czy pozyskanie tego typu historii.
3: Jeszcze słów kilka, panie Leszku, o trasie tych regat. Czy ona będzie długa, czy bardzo wymagająca? Tych zwrotów przez sztak, przez rufę będzie sporo?
2: Tak jak pewnie pan redaktor też wie, pogoda dyktuje nam to, jak my to przeprowadzimy. Jeżeli będzie pogoda sprzyjała, czyli wiatr będzie średni, czyli powiedzmy sobie w granicach 3-4 skali Beauforta, to trasa po trójkącie, ja to tak sobie tu językiem jeziora Jamno nazwie, z okolic właśnie Podamirowa, czyli południowy brzeg, w stronę Łas, pewnie około kilometra, półtorej. Później w stronę Unieścia i zamkniemy trójkątem w okolicach Mielna. Natomiast jeżeli wiatr będzie zbyt duży, czy wręcz nie będzie go, to też trasa będzie nieco krótsza. Zwrotów przecież tak, to jest tyle, co powinno, ponieważ start, jak każdy regat, odbywa się w kierunku na wiatr, czyli już zaczynają żeglarze halsówkę, czyli tych sztagów jest dużo. Wracając, pewnie będą musieli zrobić zwrot przez rufę i może jeszcze jeden i znowu będą halsować. Szanowni Państwo, ja jako mieszkaniec Koszalina, a długoletni pracownik gminy Będzino, patriota lokalny, chciałem powiedzieć, że mamy to szczęście. Ja z Koszalina, z okna widzę jezioro Jamno, Państwo pewnie w większości też. Próbujcie skorzystać z dobrodziejstwa tego jeziora, odkryć przystań w Podamirowie. To bardzo łatwo trafić z Mścic, Robiesławiec i Podamirowo zaraz. Festyn będzie miał charakter otwarty. będzie poczęstunek, będą występy zespołów, jak wspomniałem. Będzie można być może nawet przepłynąć się tą nową, pozyskaną przez strażaków łodzią ratowniczą. Także szanowni państwo, mieszkańcy Koszalina, gminy Będzino, okolic, bardzo serdecznie zapraszam na 21. Festyn Wodny gminy Będzino. Najbliższa sobota, 10. podniesienie bandery, 11. odprawa w Terników, około 12. pewnie start do pierwszego biegu regaty.
1: Przypomnę, początek jutro o 10. na przystani w Podamirowie. Tematem zainteresował się Marcin Kieca.
0: Tu się dzieje.

0: z nutą nostalgii. Się dzieje.
1: 28. Międzynarodowy Zlot Historycznych Pojazdów Wojskowych w Malechowie odbędzie się w dniach od 2 do 5 lipca w Forcie Marian. W programie zaplanowano m.in. prezentację sprzętu wojskowego, bazar militarny, wystawy dioram, kuchnię polową, a także widowiskowe przejażdżki ciężkimi pojazdami. Uczestnicy imprezy będą mogli też podziwiać co najmniej 3 rekonstrukcje historyczne.
2: Marian Laskowski, organizator Międzynarodowych Zlotów Historycznych Pojazdów Wojskowych, wcześniej w Darowie, a teraz w Malechowie. Tradycyjnie na początku sezonu, czyli zaczynamy od 2 do 5 lipca, to jest oficjalne otwarcie zlotu w tych dniach, ten czas, który zlot będzie taki najbardziej intensywny, ale z autopsji wiem, że przyjeżdżają też i tam 2-3 dni wcześniej uczestnicy. Atrakcji troszeczkę też przewidujemy dla zwiedzających, dla uczestników, z tego względu, żeby nie było tej monotonii takiej na zlocie, to wprowadzamy więcej inscenizacji, czyli takich historycznych, będą minimum 3 takie inscenizacje. Poza tym wszystkim się podoba, jak na przykład czołg rozjeżdża pojazd jakiś cywilny, czyli tam jakiś samochód już wyjęty z eksploatacji. No i mamy tutaj takiego partnera z Sianowa, który nam użyczy kilka pojazdów i codziennie będziemy prasować, że tak powiem, te samochody czołgiem. Będą różnego rodzaju tam zawody, czyli przeciąganie pojazdów w jedną, w drugą stronę. Wagowo będziemy dopasowywać te pojazdy. Będzie też dużo takich atrakcji, między innymi dla dzieci, różne gry i zabawy organizowane, scena, muzyka, gastronomia. No tradycyjnie wszystko tak, co jest na zlocie. Myślę, że atrakcji nie zabraknie, fajerwerki na zakończenie zlotu.
3: Czy także stoiska z rzeczami militarnymi do kupienia będą, tak jak zwykle?
2: Tak, stoiska z rzeczami związanymi z wojskiem, ale i nie tylko, bo będą też i inne stoiska, ale głównie to tak można powiedzieć w 80% wszystko, co jest związane z wojskiem, czyli umundurowania, buty, czapki, gadżety różne. Stoisk zapowiedziało się dużo więcej niż w zeszłym roku.
3: Jakie pojazdy w tym roku, jaki sprzęt przyjedzie do Malechowa? Ilu zlotowiczów się spodziewacie? Z jakich krajów?
2: Głównie to tak przewidujemy z Niemiec, bo się dużo osób zgłasza z Niemiec, chociaż wiemy już też, że tych zlotów w Polsce natworzyło się dosyć sporo. W wielu miejscach też się pomagałem. To się tak troszeczkę już rozproszyło. Tych uczestników jest mniej jak kiedyś, bo że był tylko jedyny zlot w Darłowie, ale będzie trochę z innych państw tutaj europejskich mają do nas dojechać. Głównie, tak jak mówiłem, Niemcy. Z atrakcji pojazdów gąsienicowych już zapowiedziało się 5 ATS-ów, czyli to pojazdy gąsienicowe, te kaleteryjskie. Te pojazdy będą. Będą PTS-y, będą czołgi. No co prawda nasze, ale jeszcze dużo ciężarówek różnego rodzaju. Wprowadzamy nowe pojazdy, takie jak będzie pojazd Tempo, taki trzykołowy pojazd, chyba jest jedyny w Polsce, jak na tą chwilę wiem, który będzie brał udział w inscenizacji. Amerykański, taka można powiedzieć replika czołgu MOWAK, którym żołnierze uczyli się strzelania do takiego pojazdu, żeby powiedzmy koszta zminimalizować, to zrobili taki mini czołg. Będzie amfibia na kołach, która też będzie brała udział w inscenizacji. Także wiele pojazdów nowych będzie, na pewno.
3: Czy jakieś błotko macie po tych ostatnich opadach? Może się utrzyma? Czy planujecie takie bardzo spektakularne przejazdy właśnie przez wodę tymi pojazdami?
2: No właśnie, dobre pytanie. Generalnie na zlotach się mocno kurzy, w Darłowie się nie kurzyło, bo było tak naturalna woda podskórna gdzieś wychodziła, a my mamy też co prawda swój taki staw, z którego chcemy skierować wodę w jedno miejsce, żeby też i było tego błota sporo. Robiliśmy tutaj teraz też takie testowania pojazdów przed zlotem. To się okazuje, że te gąsienicowe bardzo mocno kurzą i przygotowujemy się też ze strażą pożarną, żeby zraszać tak teren, ale oprócz tego, żeby była właśnie taka niecka z wodą, gdzie pojazdy będą mogły pokonywać tą nieckę.
3: Jako że organizujesz zlot w Malechowie na swoim terenie, to też warto wspomnieć o tym, że ten teren to także jest muzeum takie militarne, bo tam sporo artefaktów, sporo sprzętu się znajduje i ci, co przyjadą na zlot, oprócz tych pojazdów, o których mówimy, będą mogli także pooglądać to, co jest w takiej stałej ekspozycji.
2: Tak, oczywiście. No to jest jeszcze dodatkowa atrakcja z tego względu, że jest na miejscu, bo jak miałem te zloty w innych miejscach, no to tych pojazdów wszystkich nie pokazywałem. A tutaj jest mój zbiór z 54 lat. 54 lata już kupowałem te pojazdy, zbierałem kolekcjonowałem i to wszystko będzie można obejrzeć, a dodatkową taką, można powiedzieć, może i atrakcją nazwać to, że zamiast namiotu piwnego będzie hala 1200 metrów, w której będzie gastronomia, będzie muzyka, całe oświetlenie, telebim i tam wieczorne zabawy będą właśnie w tej hali. Ze względu na to, jak kiedyś mieliśmy z autopsji takie doświadczenia, pogoda nam nie sprzyjała, czyli padał deszcz, to nie mieli się uczestnicy i zjedzający gdzie podzieć, a w tej hali to tam około 1500 osób się może zmieścić, także to jest takim dodatkowym plusem. No poza tym właśnie w tej hali są regały, na których są motocykle, inne takie różne rzeczy historyczne, które będzie można w tym klimacie sobie siedzieć i oglądać.
3: Ale też poznać historię tych pojazdów, bo pewnie i ty, i część fachowców od militariów będziecie dostępni, w sensie jeśli ktoś chciałby na przykład dowiedzieć się czegoś więcej, to poopowiadacie.
2: Mamy tutaj zgłoszonych dwóch weteranów, którzy brali udział w różnych tam wojnach w okresie w latach 90. i później. Oni będą opowiadali historię ze swojego życia właśnie tam na tych misjach. No i poza tym pasjonaci bardzo chętnie opowiadają o swoich pojazdach, bo z wielkim pietyzmem zostały te pojazdy odrestaurowane i chcą to przekazać. Wiem, że ja osobiście też, jak mnie ktoś pyta o pojazdy, to wszyscy widzą, że to jest pasja, się opowiada, że to nie jest taka regułka wyczytana z kartki czy z książki. Nie?
1: Przypomnę, 28. Międzynarodowy Zlot Historycznych Pojazdów Wojskowych w Malechowie od 2 do 5 lipca w Forcie Marian. Wstęp jest wolny, a z organizatorem Marianem Laskowskim rozmawiał Marcin Kieca.
0: Tu się dzieje.

0: Reklama.
1: Myślisz o nowej pracy, w której liczą się ludzie i stabilność? Primark otwiera nowy sklep w Koszalinie i szuka doradców oraz doradczyń klienta. Dołącz do nas. Oferujemy jasne warunki współpracy i zespół, na którym naprawdę możesz polegać. Sprawdź szczegóły na stronie Praca w Primark i aplikuj już dziś. Ponieważ twoja kariera może zacząć się właśnie tutaj.
2: Zadbaj o bezpieczeństwo swoich najbliższych. Już w tę sobotę w Expo 21. Warszawskie Targi Obronne. Ponad 100 wystawców, 3 sceny, warsztaty i wykłady. Dowiedz się, jak zostać policjantem, jak trafić do służb specjalnych i zobacz najnowocześniejszy sprzęt wojskowy i policyjny. Między innymi czołg Abrams, transporter Rosomak i opancerzony wóz policyjnych antyterrorystów. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl.
3: Mercedes-Benz Trucks. Tytani pracy, na których zawsze możesz liczyć. Doskonali. Trasa to ich drugi dom. Pierwszy to ich ulubiony serwis, na który również zawsze możesz liczyć. Mercedes EF Service. Autoryzowany serwis Mercedesa. Uwaga! Serwis roku 2025. Mercedes-Benz Trucks w Polsce. Podium trzeci rok z rzędu. Mercedes EF Service. Piła Powstańców Wielkopolskich 163. Bez gwiazdy nie ma jazdy.
4: Szukasz samochodu dostawczego do swojej firmy? Odwiedź salon Fiata Professional podczas Dni Profesjonalistów i skorzystaj z wyjątkowej oferty na samochody dostępne od ręki. Tylko od 15 do 20 czerwca. Zamów kompaktowe Doblo, wszechstronne Skudo lub produkowane w Polsce Ducato, a otrzymasz roczny pakiet ubezpieczeń OC i AC za złotówkę oraz pierwszy przegląd okresowy w cenie auta.
5: Zaprasza Grupa Mago, autoryzowany dealer Fiat Professional, Piła Siemieradzkiego 27, grupamago.pl.
6: Zacznij letni sezon z Muratorem. Zadbaj o kondycję swojego domu z najlepszymi poradami dla budowy i remontu. W nowym numerze podpowiemy, jak obniżyć rachunki, wykorzystując wodę opadową i pomysłowe instalacje. Jak oświetlić ogród, by zachwycał za dnia i w nocy bez szkody dla roślin. A także jakie materiały wybrać do łatwej i efektownej zabudowy łazienki oraz co zastąpiło tradycyjne altany i wiaty we współczesnych ogrodach. Co miesiąc nowy numer Muratora z poradami na każdy sezon czeka w punktach sprzedaży prasy i na murator.pl.
0: Reklama.

0: Fajne koncerty legend polskiego hip-hopu. Z tego miejsca pragnę zaprosić wszystkich mieszkańców Koszalina 11 lipca na naszą Dolinę Rapu. Mieszkańców Koszalina, ale także całego Pomorza Zachodniego, bo my jako Stowarzyszenie Trio Basket Koszalin robimy wszystko, co w naszej mocy, by o Koszalinie, o Pomorzu Zachodnim było głośno w całej Polsce i nie tylko.
1: Mateusz Prus, Fundacja Good Vibe. W tym roku już po raz 14 planujemy festiwal, Good Vibe Festival. 3 lipca Łazy. I na koniec 28 sierpnia Kołobrzeg. Wstęp wolny, także zapraszam serdecznie dla wszystkich, którzy szukają nowych, świeżych brzmień muzycznych.
2: Błażej Babi, prezes Fundacji BassFest i dyrektor festiwalu Koszalin BassFest. To będzie nasza 6 edycja w tym roku. 2, 3, 10 października tego roku. Dni będą 3 wydarzenia, pierwszy raz zaproponujemy 4. Cały czas kręcimy się wokół kontrabasu, aczkolwiek w tym roku trochę rozszerzamy formułę. Wszystkie informacje już niebawem.
3: Roman Biłas, przewodniczący zarządu oddziału Związku Ukraińców w Polsce. 51. Festiwal Ukraińskich Zespołów Dziecięcych. Dwudniowy festiwal, w którym występuje około 250 dzieci z terenu całej Polski, z terenu Pomorza Środkowego, z Koszalina. Dzieci, które przygotowują się przez cały rok i występują na scenie Bałtyckiego Teatru Dramatycznego. Festiwalowi towarzyszy konkurs rysunkowy Rdzenne Ziemie Moich Przodków. Festiwal odbędzie się 20-21 czerwca, na który bardzo serdecznie zapraszamy, w gościnnych progach Bałtyckiego Teatru Dramatycznego. Startujemy o godzinie 11 w sobotę, jak również na koncert galowy w niedzielę o godzinie 11.
4: Stowarzyszenie Teatr Propozycji Dialog, Barbara Patyńska, wiceprezes, dwa projekty. Pierwszy dotyczy piosenek wolności. 13 grudnia tego roku mija 45. rocznica wprowadzenia stanu wojennego. I z tej okoliczności przygotowujemy koncert w wykonaniu naszych śpiewających artystów, a motywem przewodnim będzie 40-letni hit Mój jestem kawałek podłogi. Drugi projekt to nasze wpisanie się w obchody 760-lecia Koszalina. I w ramach tego projektu przygotowujemy dwa spektakle. Jeden Oskarżam cię o czary, proces ostatniej skazanej czarownicy. I drugi projekt, rok 1914, afera w magistracie, o losach bardzo utalentowanego oszusta, który przez 4 miesiące miał okazję być wiceburmistrzem Koszalina. O terminach proszę się orientować na naszej dialogowej stronie.
5: Robert Gorgol, Wojciech Krakowiak, reprezentujemy Stowarzyszenie Kultura Sztuka Region, które organizuje mnóstwo różnych rzeczy kulturalnie. Festiwal Regenwalde, który jest cykliczny i odbywać się będzie po raz 18 już. Bardzo nam będzie miło, jeżeli Państwo się pojawicie na naszym festiwalu.
6: 18 edycja. W tym roku mamy znakomitych gości. Termin 7-8 sierpnia. Będzie m.in. Abradab ze znanego projektu jak Kaliber 44. Będzie Maleo, Reggae Rockers, który będzie miał swoje 40-lecie na scenie. Będzie Farben Lere, który też obchodzi swój jubileusz wielolecia grania na polskim rynku muzycznym. Będzie Kazimierska Orkiestra Dziadowska i mnóstwo innych zespołów w klimacie reggae, hip-hop, punk rock, sound system. Zapraszamy do Darłowa. 7-8 sierpnia. Darówko Zachodnie.
7: Anna Rawska, prezes Koszalińskiego Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego, które jest współorganizatorem razem z Koszalińską Biblioteką Publiczną Festiwalu Integracja Ty i Ja. W tym roku po raz 23 festiwal od 8 do 12 września. W programie około 50 filmów z całego świata w kategoriach filmy fabularne, filmy dokumentalne i filmy amatorskie. Mamy również 50 małych, tak zwanych małych festiwali w całej Polsce. To też jest taka specyfika naszego festiwalu, że małe festiwale, tak zwane w okrojonej formie, odbywają się w bardzo wielu ośrodkach kultury, w różnych zakładach, także w zakładach karnych w całej Polsce. 9 września będzie konferencja pod hasłem Psychologiczne aspekty niepełnosprawności, bo takie też jest hasło tegorocznego festiwalu. Zapraszamy serdecznie, oprócz projekcji filmowych, oprócz spotkań z artystami, oprócz debat filmowych prowadzonych jak zwykle przez znanego krytyka filmowego Łukasza Maciejewskiego, także wiele różnych aktywności, które będą się działy w bibliotece, przed biblioteką, między innymi na przykład zajęcia savoir vivre wobec osób z niepełnosprawnościami. Będą także promocje książek napisanych przez naszych gości. Będzie się na pewno bardzo dużo działo.
8: Na realizację wydarzeń w całym województwie zachodniopomorskim zarząd województwa przekazał 750 50 tysięcy złotych. I dziś w programie to wszystko. Za chwilę wiadomości z kraju i ze świata. Ja już życzę spokojnego weekendu i do usłyszenia. Agnieszka Górska.

0: Reklama.
1: Od czwartku 18 czerwca do soboty 20 czerwca aktywuj kupon o wartości 30 zł w aplikacji Lidl Plus i wykorzystaj go od razu w tym samym dniu przy zakupach za minimum 300 zł. Szczegóły oraz informacje o artykułach wyłączonych z akcji w aplikacji Lidl Plus.
2: Lidl, to się opłaca.
3: PSB Forest Szczecinek rozwija ofertę. Od teraz znajdziesz u nas również beton budowlany do małych i dużych inwestycji. Oferujemy fachowe doradztwo i pomoc w doborze materiałów, szeroki wybór produktów dostępnych od ręki, konkurencyjne ceny dla firm i klientów indywidualnych. PSB Forest. Wszystko do budowy i remontu w jednym miejscu. Szczecinek, ulica Pilska 27. 504-489-432.
4: Do przerwy remis, ale gramy dalej. O przestrzeń, o komfort, o nowego SUV-a Hyundai. Wynajmniej już od 750 zł netto miesięcznie. Mistrzostwa świata SUV-ów Hyundai. Odkryj nasz pierwszy skład. Kapitalnego Hyundai'a Tucson. Wszechstronną Kone. Zwinnego Bayona oraz Santa Fe. Solidnego obrońcę. Wejdź do gry podczas dni otwartych w naszym salonie. Teraz jesteśmy otwarci dłużej.
5: Hyundai Mago. Piła krzywa 11.
6: Kto na BP wraca, temu się opłaca. Z aplikacją BP Me tankuj taniej aż o 35 groszy za litr benzynę bezołowiową 95 lub olej napędowy. Aktywuj co tydzień kupon w aplikacji BP Me i korzystaj z rabatów w dowolnym dniu tygodnia. Promocje nie łączą się. Szczegóły i wyłączenia na bp.pl.
7: Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką z całej sieci. Olej napędowy 4,94 za litr, benzyna bezołowiowa 95, 4,72 za litr.
8: Audi Revolut F1 Team. Rekomenduje paliwa BP z technologią Active.
0: Reklama.
9: Niestabilny rozejm na Bliskim Wschodzie. Izrael atakuje Libana. Dziś sekcja zwłok mężczyzny po wypadku w Świdniku. Za kierownicą siedziała sędzia. Porozmawiamy też ze studentami. Trwa letnia sesja egzaminacyjna. Jest 19. Michał Konopiński. Zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Uwaga kierowcy, nadal duże utrudnienia na S8 w pobliżu węzła Opacz. Przypomnijmy, bus potrącił tam kobietę, która wysiadła z samochodu. Walczy o życie w szpitalu, do którego trafiła na pokładzie śmigłowca LPR. Na miejscu są spore utrudnienia w ruchu, mogą potrwać nawet 2 godziny. Izraelski atak po ogłoszeniu rozejmu pomiędzy Izraelem a Hezbollahem. Oficjalnie zawieszenie broni obowiązuje od 4 godzin. Przez zaostrzenie sytuacji w Libanie w ostatniej chwili odwołano rozmowy USA z Iranem w Szwajcarii. Z tymi informacjami nasz reporter Michał Skolimowski. Co jeśli ostatecznie ataki ustaną?
10: Wydaje się, że otwiera to furtkę do rozmów pokojowych w Szwajcarii. Niewykluczone, że dojdzie do nich jeszcze w ten weekend. Zgodnie z zawartym porozumieniem o zawieszeniu broni, Stany Zjednoczone i Iran dają sobie 60 dni na wypracowanie ostatecznego traktatu pokojowego. Pomimo zawirowań, Iran pozwolił na ruch statków handlowych w strategicznej cieśninie Ormuz. Amerykanie także oficjalnie potwierdzili zniesienie blokady irańskich portów. Jednak to, czy takie warunki zostaną utrzymane, zależy od tego, czy utrzymane zostanie zawieszenie broni.
9: O czym informował Michał Skolimowski. Dziś sekcja zwłok mężczyzny, który zginął w wypadku w Świdniku w Lubelskiem. Za kierownicą siedziała sędzia, która potrąciła 83-latka na przejściu dla pieszych.
11: Przebadano uczestniczkę tego zdarzenia, czyli kierującą pojazdem kobietę na zawartość alkoholu. Badanie to nie wykazało w jej organizmie obecności alkoholu. W tej sprawie nie przedstawiono nikomu jeszcze zarzutów. Toczy się postępowanie w sprawie.
9: Mówi Marcin Kozak z prokuratury okręgowej w Lublinie. Sprawa zostanie przekazana innej prokuraturze poza województwem lubelskim, aby zapewnić, że postępowanie będzie obiektywne. Trwa wielkie liczenie strat po wiosennych przymrozkach. Tak jest m.in. w Świętokrzyskiem. Komisje weryfikują setki zgłoszeń od rolników. Niskie temperatury najgorzej zniosły drzewa owocowe, mówi wicewojewoda świętokrzyski Michał Skotnicki.
12: Tych strat najwięcej jest w jabłoniach, czereśniach, wiśniach, śliwach, borówka nieco mniej, ale również te wcześniejsze odmiany ucierpiały.
9: Przymrozki dotknęły m.in. gminę Szydłów, czyli śliwkową stolicę regionu. Najtrudniejsza sytuacja jest z kolei w powiatach sandomierskim i buskim. Tam straty sięgają nawet 90%.
0: Wiadomości Radia Plus.
9: Trwa letnia sesja egzaminacyjna. Dla studentów to czas wytężonej pracy.
13: Właśnie nie zdałam na przykład teraz.
14: A czego?
13: Była prawo rzymskie.
14: Co teraz?
13: Wrzesień czeka.
15: Ja sobie raczej wolę na dłuższą metę rozłożyć, bo ja nie dam rady tak więcej niż godzinkę dziennie, powiedzmy.
14: Na ostatnią chwilę się nie uczysz?
15: Nie.
14: Dużo egzaminów przed tobą?
15: Jeszcze jeden, ostatni.
14: I co potem?
15: Co potem? Wakacje, praca. Zobaczymy, co będzie.
9: A jak uczyć się skutecznie, mówi dr Maciej Michalak z Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.
16: Uczyć się częściej. szybciej, ale krócej, żeby nie dopuszczać do takiego przeciążenia poznawczego, gdzie uczymy się i potem w zasadzie mamy wrażenie, że przeczytaliśmy ileś stron, a nic z tego nie pamiętamy. Bardzo ważną rzeczą jest dbanie o dietę i o to nasze regularne odżywianie.
9: Ekspert wskazuje, że w trakcie sesji szczególnie ważny jest sen, bo bezpośrednio wpływa na to, jak działa mózg pod dużym obciążeniem.

0: Magic. Reklama.
1: Nowa elewacja, wymiana okien, fotowoltaika z magazynem, pompa ciepła.
2: A może kocioł na pelet?
1: Pewnie, z Roka Energy zrobisz to za ułamek ceny.
2: Lokalny instalator, krótkie terminy, darmowy audyt, montaż pod klucz, a przede wszystkim pełna dokumentacja.
1: 666-676-525.
2: RokaEnergy.com.
3: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
4: Hej, leć do Auchan i zgarniaj znaczki Minecraft.
5: Bo teraz w Auchan za wydane 50 zł otrzymasz znaczek Minecraft i sticker Fixies. Zbieraj znaczki i odbieraj rabaty aż do 66% na wybrane produkty Minecraft. A do środy 24 czerwca dostaniesz dodatkowy znaczek przy zakupie wafla mega grześki kakaowe. Wyłączenia i inne szczegóły w regulaminie. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
6: Drobne detale czy ogromne zmiany? Z Bricomarsze każdy projekt jest udany. Do 28 czerwca polecamy szafkę stojącą Venus z umywalką za 179 oraz bezszczotkową wiertarko-wkrętarkę udarową McKenzie tylko 289. Sprawdź na bricomarsze.pl. Bricomarsze. Nasze ceny rządzą.
7: Koniec roku szkolnego? Czas na zasłużoną nagrodę. W BMG Goworowskiej czekają wyjątkowe oferty na MG ZS Hybrid Plus i MG HS Hybrid Plus. Kredyt 50/50, RRSO 0% lub leasing 101% z pakietem ubezpieczeniowym za złotówkę. I tylko teraz w BMG Goworowskiej specjalna korzyść dla nauczycieli. 2000 zł do wykorzystania na usługi lub akcesoria przy zakupie samochodu. Liczba aut ograniczona. Oferta na MG HS Hybrid Plus do 30 czerwca. BMG Goworowski. Autoryzowany dealer MG w Gdyni i Słupsku.
8: Zacznij letni sezon z Muratorem. Zadbaj o kondycję swojego domu z najlepszymi poradami dla budowy i remontu. W nowym numerze podpowiemy, jak obniżyć rachunki, wykorzystując wodę opadową i pomysłowe instalacje. Jak oświetlić ogród, by zachwycał za dnia i w nocy bez szkody dla roślin. A także jakie materiały wybrać do łatwej i efektownej zabudowy łazienki oraz co zastąpiło tradycyjne altany i wiaty we współczesnych ogrodach. Co miesiąc nowy numer Muratora z poradami na każdy sezon czeka w punktach sprzedaży prasy i na murator.pl.
0: Reklama.

0: Reklama. Uwaga! Wciąż trwa wyprzedaż aut dostawczych Toyoty z rocznika 25. Każde z gwarancją na 3 lata lub do miliona kilometrów z opcją przedłużenia nawet do 10 lat. Od ręki czekają ProAce Max, największy dostawczak, ProAce Verso, przestronny minibus oraz ProAce City Verso, rodzinny minivan. A do tego rabaty nawet do 80 tysięcy złotych netto. Wybierz samochód dla swojej firmy w atrakcyjnym finansowaniu Kinto One. Do salonów zaprasza Toyota, lider sprzedaży aut dostawczych w Polsce w 2025 roku.
1: Dyskontowe asy w Netto. Teraz Arbus Luz tylko 2,49 za 1 kg, aż 72% taniej. A kiełbasa śląska Grillhouse z Sokołów jedynie 9,99 za 1 kg, aż 56% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
2: Już 20 czerwca przyjedź do Warszawy na warszawskie targi obronne. Ponad 100 wystawców, prezentacje sprzętu wojskowego, eksperci, warsztaty pierwszej pomocy i samoobrony oraz strzelnica laserowa. Centrum Expo 21 w Warszawie. Szczegóły i bilety na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bezpieczeństwo w praktyce.
3: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie, po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Do przerwy remis, ale gramy dalej. O przestrzeń, o komfort, o nowego SUV-a Hyundai. Wynajmniej już od 750 zł netto miesięcznie. Mistrzostwa świata SUV-ów Hyundai. Odkryj nasz pierwszy skład. Kapitalnego Hyundai'a Tucson. Wszechstronną Kona, zwinnego Bayona oraz Santa Fe. Solidnego obrońcę. Wejdź do gry podczas dni otwartych w naszym salonie. Teraz jesteśmy otwarci dłużej.
6: Hyundai Mago. Piła krzywa 11.
0: Reklama.

0: Reklama.
1: Tankujesz regularnie? To regularnie oszczędzaj! Z Circle K Extra możesz zyskać do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Sprawdzaj co tydzień aplikację Circle K i aktywuj kupon promocyjny. Tankuj taniej, oszczędzaj częściej! Tylko z Circle K Extra. Regulamin w aplikacji Circle K.
2: Zacznij letni sezon z Muratorem. Zadbaj o kondycję swojego domu z najlepszymi poradami dla budowy i remontu. W nowym numerze podpowiemy, jak obniżyć rachunki, wykorzystując wodę opadową i pomysłowe instalacje. Jak oświetlić ogród, by zachwycał za dnia i w nocy bez szkody dla roślin, a także jakie materiały wybrać do łatwej i efektownej zabudowy łazienki oraz co zastąpiło tradycyjne altany i wiaty we współczesnych ogrodach. Co miesiąc nowy numer Muratora z poradami na każdy sezon czeka w punktach sprzedaży prasy i na murator.pl.
0: Reklama.

0: Plus Koszalin.
1: Policyjna obława w Świętokrzyskiem to po zabójstwie w Mierzawie. Już wcześniej miał wiedzieć o aferze w Szpitalu Południowym. Rafał Trzaskowski dementuje. Nowa atrakcja na wakacje. Rejsy Odrą ze Szczecina do niemieckiego Garz. Jest 20. Michał Konopiński. Zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Zaczynamy jednak od informacji sprzed chwili. Prezydent Karol Nawrocki zdecydował o odebraniu orderu Orła Białego Wołodymyrowi Załęskiemu. Przekazała kancelaria prezydenta. To po tym, jak prezydent Ukrainy zdecydował o nadaniu jednej z jednostek wojskowych imienia bohaterów UPA. Zabójstwo w Mierzawie w Świętokrzyskiem. 49-latek miał zaatakować nożem swoich teściów.
2: W wyniku zdarzenia ranna została 76-letnia kobieta oraz 80-letni mężczyzna. Niestety, pomimo podjętych działań, 80-letni mężczyzna poniósł śmierć na skutek odniesionych obrażeń.
1: Relacjonuje Sylwia Faryna z Policji w Jędrzejowie. Napastnik uciekł z miejsca zdarzenia. Komendant policji natychmiast ogłosił alarm dla całej jednostki, a na miejscu tragedii wciąż pracuje prokurator.
2: Do działań poszukiwawczych zaangażowani zostali również policjanci z oddziału prewencji policji w Kielcach oraz przewodnicy z psami służbowymi.
1: Policja apeluje do wszystkich mieszkańców regionu o zachowanie szczególnej ostrożności. Pismo od byłego ordynatora ze Szpitala Południowego oficjalnie nie wpłynęło ani do urzędu, ani do prezydenta, informuje stołeczny ratusz i dementuje kolejne doniesienia portalu Zero.pl, który informuje, że Rafał Trzaskowski wiedział o nieprawidłowościach w placówce już rok temu. W prywatnej rozmowie przez komunikator internetowy miał mu je przekazać były ordynator chirurgii. Więcej o tym Michał Skolimowski.
3: Według informacji portalu, ordynator chirurgii miał już rok temu alarmować zarząd, radę nadzorczą i prezydenta Warszawy. Rafał Trzaskowski miał poprosić o informację na piśmie, co lekarz zrobił. Przekazane prezydentowi informacje miały mówić m.in. o tym, że Dawid Kacprzyk mimo braku specjalizacji zarządza SOR-em. Prywatna wiadomość nie jest kanałem zgłaszania nieprawidłowości w miejskiej instytucji, pisze w mediach społecznościowych Rafał Trzaskowski, a wcześniej mówił podobnie na konferencji prasowej.
4: Do tego są, tak jak mówiłem, odpowiednie procedury. Myśmy sprawdzali wczoraj do późnych godzin nocnych, czy takie zawiadomienie gdziekolwiek się pojawiło. Nie słyszałem o tego typu doniesieniach.
3: Rafał Trzaskowski zaznaczył też, że z jego wiedzy wynika, że szpital jest w poważnym sporze prawnym z byłym ordynatorem.
1: Dawid Kacprzyk jako koordynator SOR-u bez specjalizacji w ubiegłym roku zarobił ponad 1,5 miliona złotych. Do tego według ostatnich doniesień miał stworzyć w Szpitalu Południowym specjalną ścieżkę leczenia dla polityków KO. Utrudnienia na linii kolejowej Poznań-Berlin mogą potrwać nawet do poniedziałku. Tyle może potrwać naprawa usterki sieci trakcyjnej. Doszło do niej pomiędzy Nowym Tomyślem a Opalenicą. Pociągi dalekobieżne jeżdżą objazdami. Potężne burze, a na termometrach nawet 35 stopni. IMGW wydało ostrzeżenia dla niemal całej Polski. Tak będą wyglądać najbliższe dni. Już teraz burze przechodzą m.in. przez Wielkopolskę.
5: Pomęczymy się cały weekend. W niedzielę też burzowo, też gorąco. Natomiast ciężar tej takiej najgorszej pogody pod względem burz i opadów przeniesie się bardziej do wschodniej i centralnej części kraju.
1: Mówi Przemysław Makarewicz, synoptyk IMGW. Dodajmy, że alerty będą obowiązywać do końca weekendu.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Ruszył pilotażowy transgraniczny rejs po Dolinie Dolnej Odry. Statkiem dopłyniemy ze Szczecina aż do niemieckiego Garz.
6: Namawiamy do skorzystania z tej aktywnej formy, czyli rower na burtę i wracamy rowerem, albo jedziemy rowerem do Garz i wracamy statkiem.
1: Mówi prezes żeglugi szczecińskiej Ireneusz Nowak. Na pokład może wejść 140 pasażerów.
0: Prywatka z Radiem Plus. Prezentuje Marek Sierocki.
7: Marek Sierocki, witam serdecznie w piątkowy wieczór i zapraszam na 4-godzinną prywatkę z Radiem Plus. Na początek Savage i Celebrate, potem Valerie Dor i The Night.
8: After a period of long and difficult negotiation, all the governments of this planet have declared peace.

0: Plus Koszalin. Prywatka z Radiem Plus. Prezentuje Marek Sierocki.
1: Kolejny miks piątkowej prywatki otwiera duet Modern Talking utworem Brother Louie. Potem trio Baltimora i Tarzan Boy, będzie też formacja Eight Wonder i I'm Not Scared.

0: Plus Koszalin. Prywatka z Radiem Plus. Prezentuje Marek Sierocki.
1: Pora na solidną dawkę muzyki disco z końca lat 70. ubiegłego wieku. Na początek hiszpański duet Bacara i Kuciku, potem Tembi, Take Me Back to the Old Transvaal. Będzie też grupa Village People i YMCA.

tym miksie jeszcze formacja Discotek i wiązanka Intro Disco, a także hiszpański wokalista Pedro Marini, utwór Keno i kolejny hiszpański wykonawca Iwan, który zaśpiewa hiszpańską wersję przeboju Genghis Khan, a ta hiszpańska wersja nosi tytuł Sin

0: Prywatka z Radiem Plus. Prezentuje Marek Sierocki.
1: Nasz kolejny piątkowy miks otwiera Sissy Catch utworem Cause You Are Young. Potem Rika Slay Together Forever, a także Kylie Minogue i Got to Be Starting.

Kylie Minogue zaśpiewała piosenkę Got To Be Certain, a przed nami trio Bad Boys Blue i Pretty Young Girl. Potem kolejne trio Big Fun i Blame It On The Boogie, będzie też żeńskie trio Bananarama i Love In The First Degree.

0: Radio Plus Koszalin. Prywatka z Radiem Plus. Prezentuje Marek Sierocki.
1: Nasz kolejny prywatkowy miks zaczynamy polskimi utworami. Na początek Gabriel Fleszar i Kroplą deszczu, potem Krzysztof Krawczyk, Bo jesteś ty, także grupa Manam, Ta noc do innych niepodobna i grupa Emigranci w utworze Na falochronie.
2: To

To był Ray Parker Jr. i Ghostbuster, a przed nami grupa Fleetwood Mac, Little Lies, potem Chris Rea, tym razem w utworze All Summer Long będzie też grupa OMD, Talking Loud and Clear.

To była grupa OMD, a przed nami zespół China Crisis i Wishful Thinking. Będzie też Robin Gibb w piosence Boys Do Fall In Love, a także Electric Light Orchestra i Calling America. It's time.

polska formacja Secret Service Olay Goodbye, a przed nami duet Suzy Quattro i Chris Norman w piosence Stumbling In. Będzie także grupa Kiss w utworze I Was Made for Loving You, a także grupa Sweet w utworze Fox on the Run.

dalszym ciągu glamrockowo przed nami Suzy Quattro i 48 Crash. Będzie też grupa The Darts i Boy from New York City, a także zespół The Teens w nagraniu Gimme Gimme Your Love, a na koniec tego miksu Show Wady Wady i Hey Rock and Roll.

To była grupa Show Wady Wady i Hey Rock'n'Roll. Z rock'n'rollowych klimatów przenosimy się w klimaty disco lat 80. Już teraz duet fantastyki Costa Blanca, potem Silent Circle, Touch in the Night, a także grupa Joy w nagraniu Touch by Touch.

Grupa Papillon utworem Alibaba zakończyła piątkową prywatkę. Kolejna prywatka już jutro o godzinie 20. Marek Sierocki, kłaniam się nisko. Do usłyszenia.